0: Wiadomości Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam. Kolejne zatrzymania w sprawie brutalnej napaści na osiedlu willowym w Krakowie. W rękach policji są dwie osoby, które mogą mieć związek ze śmiercią 36-letniego Jakuba H. w Nowej Hucie.
1: W wyniku tych intensywnych ustaleń, działań i weryfikacji informacji zatrzymaliśmy dzisiaj dwie osoby podejrzewane o związek z tym zdarzeniem. Poszczególny udział tych osób w tej sprawie będzie szczegółowo wyjaśniany przez naszych śledczych, którzy będą przesłuchiwać te osoby.
0: Mówi Anna Zbroja-Zagórska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Do ataku doszło w nocy z czwartku na piątek. Wcześniej mundurowi zatrzymali 9 osób, które po przesłuchaniu zostały zwolnione. Do tej pory nikomu nie postawiono zarzutów. Pozostajemy w Krakowie. Jest zarzut i areszt dla sprawcy śmiertelnego potrącenia małżeństwa z dzieckiem. 26-latek ma odpowiadać za nieumyślne spowodowanie wypadku. Dwie osoby zginęły, niemowlę w walce o życie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co podejrzany powiedział śledczym?
2: Nie przyznał się do winy. Wyjaśniał, że nie opanował pojazdu przez nierówną nawierzchnię drogi. Zaznaczał też, że nie poruszał się z nadmierną prędkością. Co innego na ten temat sądzą śledczy.
3: Jeżeli jest ograniczenie do 30 km, a samochód jedzie 70, no to każdy ma świadomość tego, że porusza się dużo, dużo większą prędkością niż obowiązująca na danym odcinku drogi.
2: Mówi prokurator Mariusz Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Po wypadku w organizmie podejrzanego nie stwierdzono alkoholu i innych substancji, ale śledczy cały czas czekają na wyniki badań krwi.
0: Mieszkańcy organizują protest w miejscu, gdzie doszło do wypadku. Dziś o 18 w rejonie spotkają się skrzyżowania Solnej i Zabłocie. Spotkają się mieszkańcy, będą chcieli zwrócić uwagę na bezpieczeństwo pieszych. Priorytetem zwiększenie wsparcia wojskowego, w tym obrony przeciwlotniczej dla Ukrainy, także wzmocnienie sankcji wymierzonych w Rosję. To kluczowy wynik kolejnego spotkania koalicji chętnych, które odbyło się w Kijowie. W posiedzeniu brały udział wszystkie państwa Unii Europejskiej, także przedstawiciele NATO. Polskę zdalnie reprezentował wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski. Wołodymyr Zełenski podziękował za wsparcie i zaapelował o pomoc przed nadchodzącą zimą. Obchody Dnia Niepodległości Ukrainy odbyły się także wieczorem na Placu Zamkowym w Warszawie. Premier żegna generała Mirosława Różańskiego. Jego pamięć uczcił też minister obrony narodowej, były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych oraz senator, zmarł w wieku 63 lat. Od kilku lat zmagał się z chorobą nowotworową. Całe zawodowe życie poświęcił Polsce i jej bezpieczeństwu, zaznaczył szef MON Władysław Kośniak-Kamysz.
4: Żołnierz, dowódca, odważny człowiek, zaangażowany i bezkompromisowy. Zaangażowany w sprawy Wojska Polskiego, każdego z żołnierzy Wojska Polskiego, rozwoju sił zbrojnych, rozwoju różnego rodzaju działalności związanej z geopolityką.
0: To był wzór oficera Wojska Polskiego. Tak generała Różańskiego wspomina jego kolega i obecny dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, generał Marek Sokołowski.
5: Charyzma, wiedza, przywódczość i sposób dowodzenia, krótko zwięźlej na temat. Przed postawieniem zadania, czy rozkazu, czy pewnych zadań do wykonania zawsze był czas na rozmowę i wysłuchania podwładnych odnośnie, co myślą w tym temacie, jak myślą.
0: W wyborach w 2023 roku generał Różański uzyskał mandat senatora, startując jako kandydat trzeciej drogi. Dwa pociągi na jednym torze, o krok od tragedii w Kielcach. Przed południem dwa składy TLK Małopolska i pociąg Polregio zatrzymały się na tym samym torze w odległości zaledwie kilkudziesięciu metrów od siebie.
6: Maszynista pociągu regionalnego pominął jeden z sygnalizatorów. W związku z tym dyżurny ruchu użył przycisku awaryjnego radiostop i doszło do wstrzymania ruchu pociągu. Trwało to od godziny 11.20 do godziny 12.20. Nikt w wyniku tego zdarzenia nie ucierpiał, nie doszło też do uszkodzenia infrastruktury.
0: Relacjonuje Piotr Hemarnik z PKP. Na miejscu pracuje komisja kolejowa, która wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Policja potwierdziła, że maszynista był trzeźwy. To wojskowy przekręt na miliony. Funkcjonariusze CBA zatrzymali dwóch przedsiębiorców z Wielkopolski i Kujawsko-Pomorskiego. Byli zaangażowani w dostawy wyposażenia osobistego dla żołnierzy. Według śledczych hurtownicy mieli świadomie dostarczać sprzęt niezgodny z zamówieniem i zataić nieprawidłowości.
7: Podejrzani wygrali dwa przetargi na wyposażenie osobiste żołnierzy dla jednostki wojskowej we Wrocławiu. W ramach realizacji umów jako dostawcy, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podejrzani zataili niezgodność dostarczonego sprzętu sprzętu ze specyfikacją zawartą w zamówieniu publicznym.
0: Powiedział nam Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Według śledczych dwaj hurtownicy, dostarczając sprzęt sprzeczny z wymogami wojska, narazili Skarb Państwa na stratę rzędu 20 milionów złotych. Biznesmeni usłyszeli już zarzut oszustwa i trafili do aresztu na 3 miesiące. Grozi im 10 lat więzienia. Minister cyfryzacji przestrzega. Niezrealizowane rozporządzenia, które pozwala na transkrypcję aktu małżeństwa, to łamanie prawa, zaznacza Krzysztof Gawkowski. Przepisy, które to umożliwiają, weszły w życie w niedzielę. Jednak nie wszystkie urzędy przestrzegają nowych wytycznych.
8: Oczywiście są i takie, które mówią, że nie będą chciały tego realizować i wszystkie te urzędy, tych urzędników, wójtów czy burmistrzów przestrzegam, że nierealizowanie prostego rozporządzenia, które pozwala na transkrypcję aktu małżeństwa za granicę w Polsce, to łamanie prawa.
0: Łamanie prawa nie oznacza jednak, że do transkrypcji nie dojdzie, dodaje minister cyfryzacji.
8: Jeżeli jakieś parze w Polsce gdzieś ktoś odmówi takiej transkrypcji, to szanowni państwo, o taką transkrypcję możecie się starać w każdym innym urzędzie w Polsce. Więc mamy wszystkie ścieżki otwarte.
0: Wczoraj do godzin przedpołudniowych nowy akt małżeństwa otrzymało w Polsce 11 par jednopłciowych. Są zarzuty po pożarze katowickiego targowiska. W nocy z piątku na sobotę spłonęło kilkanaście boksów handlowych. Straty są ogromne, na szczęście nikt nie ucierpiał. Za pożar odpowie zatrzymany 23-latek z Zabrza. W wyniku sobotniego pożaru targowiska wiele osób straciło dorobek i środki do życia. Dla wielu osób to nie były tylko stoiska i miejsca pracy, to było źródło utrzymania całych rodzin.
9: Mi się wydaje, że to specjalnie. Tutaj dostał plan budowy, zezwolenie z Urzędu Miasta na budowę synagogi w tym miejscu.
10: Bardzo mi szkoda, bo tu dużo kupowałam. I dzisiaj też przyjechałam zobaczyć. Zawsze tu coś kupiłam taniego, fajnego. Bardzo mi to brakuje.
11: Powiem szczerze, trzeba usunąć te zgliszcza i nowe budy postawić.
0: Z mieszkańcami Katowic rozmawiała nasza reporterka Aleksandra Grochowska. To był błąd ludzki. Służby wojewody lubelskiego wyjaśniają wczorajsze testy systemów alarmowych. Mieszkańcy Zamościa i czterech sąsiednich powiatów usłyszeli przez przypadek ciche testy. Są rutynowo prowadzone na terenie województwa, ale taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, tłumaczy Marcin Bubuć, rzecznik wojewody lubelskiego.
12: Doszło do przypadkowego uruchomienia sygnału dźwiękowego w części tych syren. Jest to efekt błędu ludzkiego. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, ale też jest efektem właśnie tej konieczności codziennego testowania tej sprawności tego systemu po to, abyśmy byli gotowi na każdą sytuację zagrożenia.
0: Lubelskie Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego integruje obecnie ponad 160 nowych elektronicznych syren. Mają one zapewnić błyskawiczne alarmowanie w sytuacjach realnego zagrożenia. Miała pilnować uczniów pod wpływem alkoholu, usłyszała zarzuty. 60-letnia nauczycielka ze Szczecina odpowie za narażenie małoletnich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. O szczegółach nasz reporter Mateusz Tomaszewicz.
13: Do zdarzenia według śledczych doszło na początku tego roku na terenie jednej ze szczecińskich szkół podstawowych. Kobieta sprawowała opiekę nad kilkunastoma dziećmi. W chwili zatrzymania miała 1,7 promila alkoholu we krwi. 60-latka przyznała się do winy, nie była wcześniej karana.
0: Nauczycielce grozi do 5 lat więzienia. Stabilizuje się sytuacja w kanale Gliwickim. W tym miejscu z powodu zakwitu złotej algi padło w ciągu tygodnia ponad 3 ton ryb. W szczytowym momencie było 700 milionów komórek złotej algi w litrze wody, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich w Gliwicach.
14: Nie występują w tej chwili i nie są przez nas obserwowane świeże, nowe śnięcia ryb. Zostaną natomiast uprzątnięte trzcinowiska i brzegi kanału Gliwickiego, gdzie mogą zalegać do tej pory truchła pojedynczych ryb. Będziemy prowadzić obserwacje na wodzie i lądzie całej tej drogi wodnej.
0: W szóstej sekcji kanału Gliwickiego nadal obowiązuje zakaz spożywania wody. Zabronione są także kąpieli i wchodzenie do kanału oraz połów i jedzenie ryb. Ma być kompleksowym przewodnikiem po krakowskiej edukacji. Mowa o nowej odsłonie portalu Nasze Szkoły Urzędu Miasta Krakowa. Serwis gromadzi w jednym miejscu informacje o krakowskich placówkach edukacyjnych, a to ma ułatwić uczniom podejmowanie decyzji o wyborze kierunku edukacji.
15: I wtedy od samego początku ktoś, zaczynając przysłuchiwać od żłobka, poprzez szkołę podstawową, poprzez szkołę średnią, szkołę wyższą, będzie mógł wstępnie przynajmniej zobaczyć całą ścieżkę potencjalnego rozwoju, aż do wejścia na rynek pracy.
0: Mówi Jacek Drabik, dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. W nowym serwisie znalazła się m.in. mapa ze szkołami, kalkulator punktów dla ósmoklasistów oraz wieloaspektowa ocena preferencji zawodowych. Superkaretka we Wrocławiu. Do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego trafił wyjątkowy w skali Polski ambulans. Ratuje życie jeszcze przed dotarciem chorego do specjalistycznego szpitala.
16: Ten ambulans daje nam właściwie nieograniczone możliwości. Tam możemy leczyć, możemy interweniować. Możemy w zależności od okoliczności decydować, czy w tej formule będziemy tego pacjenta przewozić.
0: Mówi nam profesor Waldemar Gościk z Wrocławskiego Szpitala. Karetka wyposażona w nowoczesny sprzęt medyczny ma pomagać w sytuacjach, gdy serce nagle traci wydolność, a organizm przestaje być prawidłowo zaopatrywany w tlen. Wakacje powoli dobiegają końca. Tegoroczne lato przejdzie do historii jako czas rekordów. Wiele krajów europejskich swoje rekordy temperatury właśnie w tym roku odnotowało. Najwyższą temperaturę odnotowano na włoskiej Sardynii, gdzie termometry pokazały 48,4 stopnia Celsjusza. Rekord padł także w Polsce. W naszym kraju w Słubicach 28 czerwca było 40,5 stopnia. Po powrocie z wakacji warto sprawdzić stan skóry. Lekarze apelują, aby zwrócić uwagę, czy nie pojawiły się na niej nowe, niepokojące zmiany, mówi dr Aldona Stachura, chirurg plastyczny ze Szpitala Wojewódzkiego imienia Świętej Barbary w Sosnowcu.
17: Nowe znamiona pod wpływem słońca, jakieś zmiany melanocytarne mogą się pojawić i nie każda z nich będzie nowotworem. Nie na temat każdej należy panikować, nie spać i nie jeść, ale warto umówić się na wizytę dermatologiczną i to skontrolować.
0: W Polsce każdego roku rozpoznaje się około 4,5 tysięcy przypadków czerniaka. Miłośnicy literatury będą mogli sięgnąć po nowy tytuł, a przy okazji napełnić miskę zwierzakowi w potrzebie. 12 września w Bibliotece Norwida w Zielonej Górze ruszy kolejna odsłona paczki dla bezdomniaczka.
18: Suchą karmę albo puszki, ale też chętnie przyjmiemy stare koce czy też posłania, które bardzo przydadzą się samotnym zwierzętom ze schroniska. Ktoś, kto przyniesie te dary dla naszych czworonogów, nie wyjdzie z pustymi rękoma, ponieważ przygotowaliśmy książkę. Dzięki temu zarówno zwierzęta będą szczęśliwe, ale i także darczyńcy.
0: Mówi Magdalena Faron z Biblioteki Norwida. Akcja potrwa od 10 do 14 i wpisze się w winobraniowe obchody miasta.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Jan Kochanowski. Wybrane pieśni. W tym pieśń 9 z Księgi Pierwszej i pieśń 5 z Księgi Drugiej. Pieśni Jana Kochanowskiego to filozofia renesansu w pigułce. Jeśli chcesz dowiedzieć się o tym, jak o życiu myśleli humaniści, nie tylko polscy, to do tych utworów zdecydowanie warto zajrzeć. Szczególnie dobrze jest je skonfrontować z trenami, które, tu mały spoiler, podważają w dużej mierze filozofię, którą Kochanowski szlifował przez dobrych 20 lat. Wydaje się bowiem, że to właśnie zbiór pieśni Księgi Dwoje jest najbardziej przemyślanym, wypielęgnowanym i dopieszczonym zbiorem jego poezji. Posłuchaj tego nagrania do końca, a dowiesz się, czy stoicyzm i epikureizm da się połączyć w jedno i co wspólnego z Podolem miał Kochanowski. Poznasz także najsłynniejszy fragment odprawy posłów greckich, który kochają polscy politycy. Zacznijmy jednak od najważniejszych informacji. Oto niezbędne minimum. Jan Kochanowski pisał pieśni właściwie przez całe swoje życie. Łącznie powstało ich ponad 70, z czego aż 49 wypełniło zbiór pieśni Księgi Dwoje. Osobno wydana została na przykład słynna pieśń świętojańska o Sobótce oraz Czego chcesz od nas, Panie? Pieśni Kochanowski pisał zarówno, kiedy przebywał na dworach, jak i wtedy, gdy mieszkał już w Czarnolesie. Pierwsze wydanie słynnego zbioru jego pieśni ukazało się w 1586 roku, w tej samej drukarni Łazarzowej w Krakowie, w której wcześniej drukował swoje treny. Zbiór powstawał w ciągu mniej więcej 20 lat. Na koniec Kochanowski dołączył do niego pieśń świętojańską o Sobótce oraz nieco wcześniejszy utwór Czego chcesz od nas, Panie? Pieśni Kochanowskiego inspirowane są twórczością Horacego, wielkiego poety antyku oraz słynnego włoskiego twórcy Franciszka Petrarki. Jednak bez wątpienia stanowią oryginalne i autorskie ujęcie najważniejszych renesansowych motywów i tematów. Zróżnicowanie zbioru pod względem tematycznym jest ogromne. Na pieśni Księgi Dwoje złożyły się utwory patriotyczne, religijne, filozoficzne, biesiadne i miłosne. Pieśni Kochanowskiego mają charakter uniwersalny, dotykają pośrednio różnych wydarzeń, miejsc, pór roku, natomiast nie odwołują się do żadnych konkretnych zdarzeń, tak aby można było umiejscowić je w czasie. Liryka z natury swej najczęściej ma charakter uniwersalny i ponadczasowy i podobnie jest z utworami Kochanowskiego. Jeden z wyjątków stanowi pieśń 5 z Księgi Drugiej, czyli pieśń o spustoszeniu Podola, która odwołuje się do konkretnej bitwy z 1575 roku. Bohaterami utworów Kochanowskiego są ludzie, natura i Bóg. Autor, podejmując się opisu miejsca człowieka w świecie, odwołuje się do silnego renesansowego przekonania, że harmonijny świat, w którym porusza się człowiek, jest dziełem boskim. Trzeba jednak umieć tę harmonię w świecie dostrzec, w czym pomaga nam natura. Dzięki jej obserwacji i uświadomieniu sobie jej istnienia, człowiek ma szansę dostrzec i zaprowadzić harmonię również we własnym życiu i sercu, a do tego przez cały czas dążył Kochanowski. No dobrze, pora na właściwe streszczenie wybranych pieśni. Wybraliśmy dla Ciebie najciekawsze pieśni Jana Kochanowskiego, które oddają obraz filozofii poety i jego koncepcji poezji. Pieśń druga z Księgi Pierwszej. Serce roście, patrząc na te czasy. Pierwszy wers utworu, który traktowany jest również jako jego incipit, czyli początek, to wyraz zachwytu podmiotu lirycznego nad naturą. Serce roście to rodzaj wezwania skierowanego do adresatów utworu, którzy powinni cieszyć się z piękna przyrody. Współcześnie początek tego utworu brzmiałby: niech wasze serca rosną na widok tych czasów. Powodem do radości nie jest jedynie samo piękno natury, ale stały rytm, w jakim się rozwija. Szczególny akcent jest położony oczywiście na wiosnę, kiedy całe życie na ziemi budzi się i odradza po zimowym śnie. Następna część utworu to opis wiosennego przebudzenia.
Podmiot liryczny bardzo wyraźnie podkreśla, że kiełkujące zboża, wijące gniazda ptaki i wszystkie inne przejawy życia natury wpływają pozytywnie także na stan ludzkiego ducha. Człowiek, patrząc na otaczające go piękno, wewnętrznie się raduje. To właśnie wiosna jest tym momentem w roku, kiedy przypominamy sobie o pięknie natury. Zaczynamy także dostrzegać ład i harmonię panującą w świecie fauny i flory. Druga część poświęcona jest refleksjom dotyczącym filozofii stoickiej. W pieśni zaprezentowane są skrajne postawy wobec życia. Jedna to prawość i szczęście człowieka, który ma czyste sumienie, a to daje mu wewnętrzny spokój. Na drugim biegunie przedstawiona zostaje osoba, która na swoim sumieniu ma ciężkie przewiny doprowadzające do rozterek i niepokoju sumienia. To z kolei sprawia, że dana osoba nie potrafi być szczęśliwa i cieszyć się z najprostszych rzeczy. Podmiot liryczny faworyzuje oczywiście pierwszą postawę i przy okazji mówi, że w życiu trzeba kierować się zasadą umiaru, ale nie należy także marnować okazji na zabawę. Na wszystko powinno być w życiu miejsce. Pieśń dziewiąta z Księgi Pierwszej. Chcemy sobie być radzi. To kolejna pieśń, która prezentuje filozofię Kochanowskiego powstałą z połączenia stoicyzmu z nutką epikureizmu. Jako pierwszy w wierszu prezentowany jest epikureizm. Carpe diem, czyli chwytaj dzień, to naczelna zasada epikurejczyków, która przypomina, że człowiek powinien korzystać z możliwości zabawy i przyjemności oferowanych mu przez świat. Nie wie, co przyniesie jutro, więc powinien korzystać z tego, co ma tu i teraz. Oczywiście nie chodzi o rozpustę i pełne oddanie się zabawie, ale umiejętne korzystanie z tego, co się ma. Lepiej nie oglądać się na przeszłość i nie zamartwiać zbytnio o przyszłość. Jesteśmy tu i teraz, zdają się mówić epikurejczycy. W drugiej strofie ten optymistyczny nastrój nieco, ale tylko nieco wyhamowuje. Pojawia się jednak pytanie o przyszłość, o sens ludzkich działań i ich cel. Rodzi się dysonans między pierwszą radosną zwrotką, a drugą poważną, stawiającą pytanie o sens świata. Kochanowski ściera ze sobą epikureizm i stoicyzm, ale nie po to, aby między którymś z nich wybrać, ale aby spróbować je połączyć w spójną, choć może odrobinę niejednorodną całość. Podmiot liryczny doprecyzowuje jedynie swoje poglądy wyrażone w pierwszej zwrotce. Nadal twierdzi, że należy się bawić, tyle tylko, że z umiarem, zdając sobie sprawę z tego, że wiele ziemskich przyjemności jest ulotnych. Już w drugiej zwrotce pojawia się postać Fortuny, która jest naczelną figurą pieśni Kochanowskiego. To ona jest przyczyną ludzkiego cierpienia, trosk i zmartwień. Może przyjmować bardzo różne formy, natomiast zawsze wiąże się ze zmiennością ludzkiego losu. To ona wskazuje, że ani radość, ani cierpienie nie są w ludzkim życiu na zawsze. Na zawsze z człowiekiem zostaje właśnie Fortuna, bogini zmienności. Jednak przed jej działaniami człowiek może się uchronić. Wewnętrzny spokój i umiar to najlepsze narzędzia do osiągnięcia satysfakcjonującego życia. Trzeba znać swoje możliwości, potencjał i granice. Warto też ufać Bogu. W tej pieśni w bardzo wyraźny sposób pojawia się również ideał złotego środka. Zachowanie umiaru i ćwiczenie się w wewnętrznej cnocie to droga do szczęśliwego życia. Pieśń Chcemy sobie być radzi jest właściwie parafrazą pieśni o Fortunie Horacego. Mimo że początkowo przypomina poezję biesiadną, druga część ma wyjątkowo refleksyjny i filozoficzny charakter. Pieśń 20 z Księgi Pierwszej. Miło szaleć, kiedy czas po temu. W wierszu tym pojawia się bardzo popularna w okresie renesansu metafora życia jako teatru. Ludzie przedstawieni są jako marionetki w teatrze Boga. Po raz pierwszy pojawia się obraz Boga jako tego, który śmieje się z ludzkich poczynań. To Bóg napisał każdemu człowiekowi rolę, z której wszyscy powinni się jak najlepiej wywiązać. Taki obraz jest bardzo ważnym tropem kultury europejskiej. Znajdziesz go m.in. u Szekspira i Pedra Calderona de la Barci.
Podmiot liryczny formułuje więc zasadę, która nie jest wyrazem hedonizmu, a umiaru w korzystaniu z uroków życia, przy jednoczesnej świadomości, że czas radości nie będzie trwał wiecznie. To właśnie ta świadomość i gotowość do przyjęcia zmiany losu jest zdaniem Kochanowskiego kluczem do osiągnięcia szczęścia. Pieśń piąta z Księgi drugiej. Wieczna sromota i nienagrodzona. Pieśń o spustoszeniu Podola, bo również pod taką nazwą możesz spotkać ten utwór, została napisana w 1575 roku i nawiązywała do rozegranej w tym samym roku bitwy polsko-tureckiej. Było to starcie bardzo trudne i bolesne w skutkach dla polskich wojsk, a przede wszystkim terenów Podola, na których bitwa się rozegrała. Ziemię zniszczono, spalono, a ludzi wzięto do niewoli. Według niektórych kronikarzy było to nawet 50 tysięcy osób. Jest to najbardziej przejmujący utwór Kochanowskiego, podejmujący tematykę patriotyczną. To wyraz silnych uczuć, w tym także niepokoju o przyszłość ojczyzny. Podmiot liryczny przechodzi z pozycji przedstawiciela ogółu społeczności do obserwatora całej sytuacji z dystansu. Bardzo jednoznacznie zdefiniowany został odbiorca utworu. Wiersz jest adresowany do każdego Polaka, który momentami przechodzi w bohatera zbiorowego. Utwór przyjmuje postać specyficznego rodzaju mowy, odezwy, apelu. Podmiot liryczny odwołuje się do polskiej dumy narodowej. Uruchamia także uczucia religijne. O te nie było trudno, biorąc pod uwagę, że polskie wojsko przegrało z innowiercami. Partie opisowe tego utworu są zbudowane tak, aby nie tylko rekonstruować sytuację w ojczyźnie, ale bardzo mocno zaakcentować stosunek emocjonalny podmiotu lirycznego opowiadającego o tych wydarzeniach. Odwołując się do narodowej odwagi i męstwa Polaków, Kochanowski próbuje zmotywować czytelnika do działania. Robi to także z wykorzystaniem ironii, zwracając uwagę, że miska ciepłego jedzenia i wygodny dom nie powinny działać jak łańcuchy, kiedy ojczyzna potrzebuje pomocy. Tych, którzy nie chcą albo nie mogą walczyć, zachęca, aby choć swoim majątkiem wsparli wojsko najemne, co już w XVI wieku było bardzo popularną praktyką wśród polskiej szlachty. Pieśń dziewiąta z Księgi drugiej. Nie porzucaj nadzieje. W pieśni tej podmiot liryczny podkreśla, że w żadnej sytuacji nie można porzucać nadziei na odmianę losu. Nawet przyroda tego nie robi, tylko cierpliwie czeka na odrodzenie. To właśnie natura ma się dla cierpiącego człowieka stać źródłem pocieszenia i nadziei na odmianę losu. Ponownie przywołana zostaje zasada złotego środka. Pieśń czternasta z Księgi drugiej. Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie. Utwór ten stanowi część odprawy posłów greckich, tragedii, którą Jan Kochanowski napisał w ramach prezentu ślubnego dla Jana Zamoyskiego, kanclerza koronnego, a o której opowiadamy w oddzielnym podcaście. Dzieło czytano przede wszystkim w kluczu deklaracji politycznej Kochanowskiego o zbliżającej się wojnie z Moskwą. Jest to jednak tekst o wymiarze uniwersalnym, podejmujący problematykę filozofii władzy. Podmiot liryczny prezentuje ją przede wszystkim w kategoriach odpowiedzialności. Jest to praca, która powinna polegać nie tylko na kierowaniu polityką państwa, ale i na wychowaniu społeczeństwa. Władca powinien pomagać swoim poddanym stawać się lepszymi ludźmi. Swoją drogą obok kwiatów polskich Tuwima jest to jeden z najczęściej cytowanych przez polityków utworów. Wersy tej pieśni wielokrotnie stanowiły motto rozmaitych wystąpień politycznych. Warto jednak przy okazji zwrócić uwagę na to, kto wygłasza tę pieśń. W dramacie jest to pieśń chóru, a więc komentatora zbiorowego, wiedzącego więcej i rozumiejącego lepiej, przyglądającego się wydarzeniom z pewnego dystansu, bez bezpośredniego uczestnictwa w nich. W samodzielnym utworze ta wyjątkowa pozycja mówiącego nadal jest wyczuwalna. To już wszystkie najbardziej popularne pieśni Kochanowskiego. Czas na podsumowanie. Pieśni stanowią bardzo ważny element liryki Kochanowskiego. Pierwsze utwory poety to łacińskie elegie miłosne, potem przyszedł czas na właściwe pieśni.
Jedną z ostatnich realizacji gatunku są także treny, które pod pewnymi względami również można uznać za pieśni. Największym zbiorem są oczywiście pieśni Księgi Dwoje, natomiast trzeba pamiętać, że zbiór ten nie zawiera wszystkich napisanych przez Kochanowskiego pieśni. Pojedynczych utworów z nieznanych nam powodów poeta w ogóle nie zdecydował się drukować. Inne były drukowane przed wydaniem całego zbioru. Na przykład pieśń Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie, stanowiła część tragedii Odprawa posłów greckich. Część wydrukowano dopiero w zbiorze wydanym w 1590 roku pod tytułem Fragmenta albo pozostałe pisma. Omawiając twórczość Kochanowskiego, przede wszystkim trzeba wiedzieć, czym jest pieśń. To najstarszy i najbardziej popularny, oczywiście do pewnego momentu, gatunek liryki wywodzący się z tradycji antycznej. Kochanowski nie ukrywał, że pragnął w swoich pieśniach dorównać odom Horacego. Pieśnią w starożytności zawsze towarzyszyła muzyka, ponieważ były one elementem ważnych obrzędów i uroczystości. W średniowieczu wykonywanie pieśni przejęli trubadurzy. W średniowieczu i wczesnym renesansie pieśni rozwijały się przede wszystkim we Francji i we Włoszech. Z tego ostatniego kraju pochodził oczywiście jeden z mistrzów Kochanowskiego, czyli wspomniany już Francesco Petrarca. Z czasem pieśń ukształtowała się jako samodzielna forma literacka, niezależna od muzyki. Tak było już w przypadku utworów Horacego pod wspólnym tytułem Carmina. Dobrze, żebyś zapamiętał, że pod względem budowy pieśń wyróżnia podział na strofy składające się najczęściej z tej samej liczby wersów oraz cechujących się tym samym układem rymów. Tendencja do rytmizacji, między innymi dzięki rymom. Występowanie sporej liczby paralelizmów, czyli rodzajów powtórzeń leksykalnych i składniowych. Duża liczba powtórzeń. Częsta obecność refrenu. Prostota zdań. Na przestrzeni wieków wykształciło się kilka typów pieśni, rozróżnianych przede wszystkim ze względu na okoliczności, do których nawiązywała ich treść. Pieśń biesiadna, sobudkowa, czyli do tańca, pochwalna, miłosna, religijna, refleksyjna, powitalna, pożegnalna. Pieśni Kochanowskiego wywodzą się z antycznego gatunku carmen, czyli ody. Polski poeta wzorzec ten wykorzystał zarówno do stworzenia polskiej wersji wzniosłego utworu lirycznego, jak i nieco lżejszego wiersza. W związku z tym w pieśniach znaleźć można zarówno styl poważny, podniosły, jak i utwory pisane stylem potocznym. Bardzo często o wyborze języka decydowała tematyka utworu. W swoich wierszach Kochanowski zachwycał się światem jako dziełem Boga, snuł przemyślenia moralne, wygłaszał pochwałę spokojnej egzystencji w świecie otoczonym naturą, znajdującym się z daleka od zgiełku i fałszywości miasta. Wśród wierszy Kochanowskiego znaleźć można było również sporo pieśni o tematyce patriotycznej. Autor w tych utworach jest poważny, ale momentami także żartobliwy. Przemawia poważnym głosem na temat historii i polityki, ale nieco spuszcza z tonu, pokazując piękno wsi i wszechogarniającą go radość. Pieśni Księgi Dwoje to wyraz autorskiego programu filozoficznego i literackiego Kochanowskiego. Poeta swoją wizję dopracowywał przez wiele lat, wzorując się na Horacym zarówno pod kątem formy literackiej, jak i filozofii życiowej. Wybudowałem pomnik trwalszy niż ze Spiżu, czyli słynne egzegi monumentum Horacego, można przypisać również Kochanowskiemu. Także i on uważał bowiem, że to właśnie poezja jest tym, co po nim zostanie i sprawi, że pamięć o nim nie zaginie. Jak się okazuje, miał rację, bo w końcu właśnie o nim słuchasz. W przypadku większości utworów można uznać, że główną bohaterką jest Fortuna, a więc los, fatum, przypadek. Niezależnie od tego, jak ją nazwiesz, chodzi o siłę, która odpowiada za zmienność ludzkiego losu. O zmienności losu mówią i pieśń o spustoszeniu Podola i już zupełnie wprost pieśni Nie porzucaj nadzieję oraz Miło szaleć, kiedy czas po temu.
Mimo iż humaniści renesansowi pragnęli, aby ludzkim życiem rządził rozum, to w końcu zdali sobie sprawę, że ta idealna wizja nigdy się nie ziści. Właśnie dlatego, że światem w dużej mierze rządzi przypadek. Stąd też tak silna pozycja filozofii stoickiej, która promowała wizerunek mędrca, który zarówno wobec szczęścia, jak i nieszczęścia zachowuje się z umiarem. To słynny stoicki złoty środek, równowaga i balans były głównymi ideami renesansu. Tylko w ten sposób można było zdaniem filozofów uzyskać spokój i wewnętrzną harmonię. Wątek mierzenia się z fortuną wróci w Trenach, ale w zupełnie innej formie. Kochanowski w swoich pieśniach bardzo mocno podkreśla chaotyczność ludzkich spraw, panujący w życiu nieporządek. Jego zdaniem człowiek powinien robić wszystko, aby mimo nieustannej zmiany, jaka zachodzi w jego otoczeniu, samemu być stabilnym i stałym punktem. Człowieka szlachetnego wyróżnia virtus, czyli cnota. Jest to wartość nadrzędna, która pozwala przezwyciężyć fortunę oraz czas i zyskać trwałą sławę. U Kochanowskiego pojawiają się jednak również elementy filozofii epikurejskiej, a więc tej, która mówiła carpe diem, chwytaj dzień. Nie oglądaj się na to, co będzie jutro, bo nigdy nie wiesz, co się zdarzy. Korzystaj z tego, co masz tu i teraz. O resztę zaczniesz martwić się jutro. Połączenie filozofii stoickiej i epikurejskiej dało w pieśniach bardzo ciekawy efekt. Kochanowskiemu gwarancję nieśmiertelności i tego, że pamięć o nim przetrwa, dawała poezja i związana z jej tworzeniem sława. Być może nie było to wyjątkowo skromne, ale bardzo zgodne z renesansową filozofią inspirowaną twórczością Horacego. Kochanowski był świadomy, że tworzy ważną, wielką i dobrą poezję i miał odwagę mówić o tym głośno. Na koniec jeszcze kilka słów dla ambitnych. Fajnie wiedzieć, że określenie pieśni w staropolszczyźnie oznaczało nie tylko gatunek, ale lirykę w ogóle. Bardzo często autorzy posługujący się tym określeniem nie mieli na myśli utworów związanych z antycznym wzorcem i zbiorem Karmina Horacego. Pieśni Kochanowskiego wyróżniają się oryginalnością pod względem kompozycyjnym. Poeta stworzył bowiem wiersz, którego do tej pory w polszczyźnie nie było. Podejmowano co prawda

jest stosunkowo najwięcej. Spora część z nich nawiązuje do pierwowzorów Kochanowskiego. Jednak komponując swoje utwory, poeta w bardzo dużym stopniu nawiązywał do polskiej tradycji śpiewania pieśni z muzyką, mimo że jego wiersze były przeznaczone wyłącznie do czytania. O muzyczności tych utworów świadczy ich silne zrytmizowanie, a także bogate i pełne rymy. To już koniec naszego opracowania. Podobało ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach! Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: wiadomości Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam. Kolejne zatrzymania w sprawie brutalnej napaści na osiedlu willowym w Krakowie. W rękach policji są dwie osoby, które mogą mieć związek ze śmiercią 36-letniego Jakuba H. w Nowej Hucie.
1: W wyniku tych intensywnych ustaleń, działań i weryfikacji informacji zatrzymaliśmy dzisiaj dwie osoby podejrzewane o związek z tym zdarzeniem. Poszczególny udział tych osób w tej sprawie będzie szczegółowo wyjaśniany przez naszych śledczych, którzy będą przesłuchiwać te osoby.
0: Mówi Anna Zbroja-Zagórska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Do ataku doszło w nocy z czwartku na piątek. Wcześniej mundurowi zatrzymali 9 osób, które po przesłuchaniu zostały zwolnione. Do tej pory nikomu nie postawiono zarzutów. Pozostajemy w Krakowie. Jest zarzut i areszt dla sprawcy śmiertelnego potrącenia małżeństwa z dzieckiem. 26-latek ma odpowiadać za nieumyślne spowodowanie wypadku. Dwie osoby zginęły, niemowlę w walce o życie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co podejrzany powiedział śledczym?
2: Nie przyznał się do winy. Wyjaśniał, że nie opanował pojazdu przez nierówną nawierzchnię drogi. Zaznaczał też, że nie poruszał się z nadmierną prędkością. Co innego na ten temat sądzą śledczy.
3: Jeżeli jest ograniczenie do 30 km, a samochód jedzie 70, no to każdy ma świadomość tego, że porusza się dużo, dużo większą prędkością niż obowiązująca na danym odcinku drogi.
2: Mówi prokurator Mariusz Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Po wypadku w organizmie podejrzanego nie stwierdzono alkoholu i innych substancji, ale śledczy cały czas czekają na wyniki badań krwi.
0: Mieszkańcy organizują protest w miejscu, gdzie doszło do wypadku. Dziś o 18 w rejonie spotkają się skrzyżowania Solnej i Zabłocie. Spotkają się mieszkańcy, będą chcieli zwrócić uwagę na bezpieczeństwo pieszych. Priorytetem zwiększenie wsparcia wojskowego, w tym obrony przeciwlotniczej dla Ukrainy, także wzmocnienie sankcji wymierzonych w Rosję. To kluczowy wynik kolejnego spotkania koalicji chętnych, które odbyło się w Kijowie. W posiedzeniu brały udział wszystkie państwa Unii Europejskiej, także przedstawiciele NATO. Polskę zdalnie reprezentował wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski. Wołodymyr Zełenski podziękował za wsparcie i zaapelował o pomoc przed nadchodzącą zimą. Obchody Dnia Niepodległości Ukrainy odbyły się także wieczorem na Placu Zamkowym w Warszawie. Premier żegna generała Mirosława Różańskiego. Jego pamięć uczcił też minister obrony narodowej, były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych oraz senator, zmarł w wieku 63 lat. Od kilku lat zmagał się z chorobą nowotworową. Całe zawodowe życie poświęcił Polsce i jej bezpieczeństwu, zaznaczył szef MON Władysław Kośniak-Kamysz.
4: Żołnierz, dowódca, odważny człowiek, zaangażowany i bezkompromisowy. Zaangażowany w sprawy Wojska Polskiego, każdego z żołnierzy Wojska Polskiego, rozwoju sił zbrojnych, rozwoju różnego rodzaju działalności związanej z geopolityką.
0: To był wzór oficera Wojska Polskiego. Tak generała Różańskiego wspomina jego kolega i obecny dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, generał Marek Sokołowski.
5: Charyzma, wiedza, przywódczość i sposób dowodzenia, krótko zwięźlej na temat. Przed postawieniem zadania, czy rozkazu, czy pewnych zadań do wykonania zawsze był czas na rozmowę i wysłuchania podwładnych odnośnie co myślą w tym temacie, jak myślą.
0: W wyborach w 2023 roku generał Różański uzyskał mandat senatora, startując jako kandydat trzeciej drogi. Dwa pociągi na jednym torze, o krok od tragedii w Kielcach. Przed południem dwa składy TLK Małopolska i pociąg Polregio zatrzymały się na tym samym torze w odległości zaledwie kilkudziesięciu metrów od siebie.
6: Maszynista pociągu regionalnego pominął jeden z sygnalizatorów. W związku z tym dyżurny ruchu użył przycisku awaryjnego radiostop i doszło do wstrzymania ruchu pociągu. Trwało to od godziny 11.20 do godziny 12.20. Nikt w wyniku tego zdarzenia nie ucierpiał, nie doszło też do uszkodzenia infrastruktury.
0: Relacjonuje Piotr Hamarnik z PKP. Na miejscu pracuje komisja kolejowa, która wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Policja potwierdziła, że maszynista był trzeźwy. To wojskowy przekręt na miliony. Funkcjonariusze CBA zatrzymali dwóch przedsiębiorców z Wielkopolski i Kujawsko-Pomorskiego. Byli zaangażowani w dostawy wyposażenia osobistego dla żołnierzy. Według śledczych hurtownicy mieli świadomie dostarczać sprzęt niezgodny z zamówieniem i zataić nieprawidłowości.
7: Podejrzani wygrali dwa przetargi na wyposażenie osobiste żołnierzy dla jednostki wojskowej we Wrocławiu. W ramach realizacji umów jako dostawcy, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podejrzani zataili niezgodność dostarczonego sprzętu sprzętu ze specyfikacją zawartą w zamówieniu publicznym.
0: Powiedział nam Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Według śledczych dwaj hurtownicy, dostarczając sprzęt sprzeczny z wymogami wojska, narazili Skarb Państwa na stratę rzędu 20 milionów złotych. Biznesmeni usłyszeli już zarzut oszustwa i trafili do aresztu na 3 miesiące. Grozi im 10 lat więzienia. Minister cyfryzacji przestrzega. Niezrealizowane rozporządzenia, które pozwala na transkrypcję aktu małżeństwa, to łamanie prawa, zaznacza Krzysztof Gawkowski. Przepisy, które to umożliwiają, weszły w życie w niedzielę. Jednak nie wszystkie urzędy przestrzegają nowych wytycznych.
8: Oczywiście są i takie, które mówią, że nie będą chciały tego realizować. I wszystkie te urzędy, tych urzędników, wójtów czy burmistrzów przestrzegam, że nierealizowanie prostego rozporządzenia, które pozwala na transkrypcję aktu małżeństwa za granicę w Polsce, to łamanie prawa.
0: Łamanie prawa nie oznacza jednak, że do transkrypcji nie dojdzie, dodaje minister cyfryzacji.
8: Jeżeli jakieś parze w Polsce gdzieś ktoś odmówi takiej transkrypcji, to szanowni państwo, o taką transkrypcję możecie się starać w każdym innym urzędzie w Polsce. Więc mamy wszystkie ścieżki otwarte.
0: Wczoraj do godzin przedpołudniowych nowy akt małżeństwa otrzymało w Polsce 11 par jednopłciowych. Są zarzuty po pożarze katowickiego targowiska. W nocy z piątku na sobotę spłonęło kilkanaście boksów handlowych. Straty są ogromne, na szczęście nikt nie ucierpiał. Za pożar odpowie zatrzymany 23-latek z Zabrza. W wyniku sobotniego pożaru targowiska wiele osób straciło dorobek i środki do życia. Dla wielu osób to nie były tylko stoiska i miejsca pracy. To było źródło utrzymania całych rodzin.
9: Mi się wydaje, że to specjalnie. Tutaj dostał pan budowę zezwolenia z Urzędu Miasta na budowę synagogi w tym miejscu.
10: Bardzo mi szkoda, bo tu dużo kupowałam. I dzisiaj też przyjechałam zobaczyć. Zawsze tu coś kupiłam taniego, fajnego. Bardzo mi to brakuje.
11: Powiem szczerze, trzeba usunąć te zgliszcza i nowe budy postawić.
0: Z mieszkańcami Katowic rozmawiała nasza reporterka Aleksandra Grochowska. To był błąd ludzki. Służby wojewody lubelskiego wyjaśniają wczorajsze testy systemów alarmowych. Mieszkańcy Zamościa i czterech sąsiednich powiatów usłyszeli przez przypadek ciche testy. Są rutynowo prowadzone na terenie województwa, ale taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, tłumaczy Marcin Bubuć, rzecznik wojewody lubelskiego.
12: Doszło do przypadkowego uruchomienia sygnału dźwiękowego w części tych syren. Jest to efekt błędu ludzkiego. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, ale też jest efektem właśnie tej konieczności codziennego testowania tej sprawności tego systemu po to, abyśmy byli gotowi na każdą sytuację zagrożenia.
0: Lubelskie Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego integruje obecnie ponad 160 nowych elektronicznych syren. Mają one zapewnić błyskawiczne alarmowanie w sytuacjach realnego zagrożenia. Miała pilnować uczniów pod wpływem alkoholu, usłyszała zarzuty. 60-letnia nauczycielka ze Szczecina odpowie za narażenie małoletnich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. O szczegółach nasz reporter Mateusz Tomaszewicz.
13: Do zdarzenia według śledczych doszło na początku tego roku na terenie jednej ze szczecińskich szkół podstawowych. Kobieta sprawowała opiekę nad kilkunastoma dziećmi. W chwili zatrzymania miała 1,7 promila alkoholu we krwi. 60-latka przyznała się do winy, nie była wcześniej karana.
0: Nauczycielce grozi do 5 lat więzienia. Stabilizuje się sytuacja w kanale Gliwickim. W tym miejscu z powodu zakwitu złotej algi padło w ciągu tygodnia ponad 3 ton ryb. W szczytowym momencie było 700 milionów komórek złotej algi w litrze wody, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich w Gliwicach.
14: Nie występują w tej chwili i nie są przez nas obserwowane świeże, nowe śnięcia ryb. Zostaną natomiast uprzątnięte trzcinowiska i brzegi kanału Gliwickiego, gdzie mogą zalegać do tej pory truchła pojedynczych ryb. Będziemy prowadzić obserwacje na wodzie i lądzie całej tej drogi wodnej.
0: W szóstej sekcji kanału Gliwickiego nadal obowiązuje zakaz spożywania wody. Zabronione są także kąpieli, wchodzenie do kanału oraz połów i jedzenie ryb. Ma być kompleksowym przewodnikiem po krakowskiej edukacji. Mowa o nowej odsłonie portalu Nasze Szkoły Urzędu Miasta Krakowa. Serwis gromadzi w jednym miejscu informacje o krakowskich placówkach edukacyjnych, a to ma ułatwić uczniom podejmowanie decyzji o wyborze kierunku edukacji.
15: I wtedy od samego początku ktoś, zaczynając przysłowiowo od żłobka, poprzez szkołę podstawową, poprzez szkołę średnią, szkołę wyższą, będzie mógł wstępnie przynajmniej zobaczyć całą ścieżkę potencjalnego rozwoju aż do wejścia na rynek pracy.
0: Mówi Jacek Drabik, dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. W nowym serwisie znalazła się m.in. mapa ze szkołami, kalkulator punktów dla ósmoklasistów oraz wieloaspektowa ocena preferencji zawodowych. Superkaretka we Wrocławiu. Do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego trafił wyjątkowy w skali Polski ambulans. Ratuje życie jeszcze przed dotarciem chorego do specjalistycznego szpitala.
16: Ten ambulans daje nam właściwie nieograniczone możliwości. Tam możemy leczyć, możemy interweniować. Możemy w zależności od okoliczności decydować, czy w tej formule będziemy tego pacjenta przewozić.
0: Mówi nam profesor Waldemar Goździk z Wrocławskiego Szpitala. Karetka wyposażona w nowoczesny sprzęt medyczny ma pomagać w sytuacjach, gdy serce nagle traci wydolność, a organizm przestaje być prawidłowo zaopatrywany w tlen. Wakacje powoli dobiegają końca. Tegoroczne lato przejdzie do historii jako czas rekordów. Wiele krajów europejskich swoje rekordy temperatury właśnie w tym roku odnotowało. Najwyższą temperaturę odnotowano na włoskiej Sardynii, gdzie termometry pokazały 48,4 stopnia Celsjusza. Rekord padł także w Polsce. W naszym kraju w Słubicach 28 czerwca było 40,5 stopnia. Po powrocie z wakacji warto sprawdzić stan skóry. Lekarze apelują, aby zwrócić uwagę, czy nie pojawiły się na niej nowe, niepokojące zmiany, mówi dr Aldona Stachura, chirurg plastyczny ze Szpitala Wojewódzkiego imienia Świętej Barbary w Sosnowcu.
17: Nowe znamiona pod wpływem słońca, jakieś zmiany melanocytarne mogą się pojawić i nie każda z nich będzie nowotworem. Nie na temat każdej należy panikować, nie spać i nie jeść, ale warto umówić się na wizytę dermatologiczną i to skontrolować.
0: W Polsce każdego roku rozpoznaje się około 4,5 tysięcy przypadków czerniaka. Miłośnicy literatury będą mogli sięgnąć po nowy tytuł, a przy okazji napełnić miskę zwierzakowi w potrzebie. 12 września w Bibliotece Norwida w Zielonej Górze ruszy kolejna odsłona paczki dla bezdomniaczka.
18: Suchą karmę albo puszki, ale też chętnie przyjmiemy stare koce czy też posłania, które bardzo przydadzą się samotnym zwierzętom ze schroniska. Ktoś, kto przyniesie te dary dla naszych czworonogów, nie wyjdzie z pustymi rękoma, ponieważ przygotowaliśmy książkę. Dzięki temu zarówno zwierzęta będą szczęśliwe, ale i także darczyńcy.
0: Mówi Magdalena Faron z Biblioteki Norwida. Akcja potrwa od 10 do 14 i wpisze się w winobraniowe obchody miasta.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Czy wyborcy PiSu pozostaną wierni Jarosławowi Kaczyńskiemu? A może pójdą za Mateuszem Morawieckim? Pojechałem do bastionu PiSu na Podlasie, żeby to sprawdzić.
2: Za Morawieckim pójdą, czy za Kaczyńskim? Tutaj ludzie, wie pan...
3: Za Kaczyńskim, bo Kaczyński jest z porządnego rodu.
2: Z jakiego rodu?
3: Kaczyńskich.
4: A. No bardziej przy Morawieckim, bardziej Morawieckiego wierzę.
5: No ale to co, Morawiecki nie jest Niemcem chyba.
6: Teraz jak będę głosował, to na Morawieckiego.
7: Ja to do niego nic nie mam.
8: Do pana Morawieckiego?
7: Nie mam. Znaczy mi się ten prezydent wydaje taki, teraz nazywają go Ćpunów, myślę, że on jest w porządku.
8: Ale to jest pan Nawrocki.
7: Nawrocki.
8: Pan prezydent, a ja mówię pan Morawiecki, czyli a. Ten były premier, wie pan. To pani...
7: Nie. Jego w ogóle nie kojarzę.
9: Kaczyńscy z tych stron pochodzą, więc... Co druga wioska to Kaczyńscy.
10: Tam Kaczyński, tam Kaczyński. No tutaj też Kaczyński, tu Kaczyński.
8: Pan zostaje przy panu Kaczyńskim, czy jednak na pana Morawieckiego partię będzie pan głosował?
10: Trzeba głosować na Stryjka, nie?
1: W ostatnich wyborach w Czyżewie i w okolicach Prawo i Sprawiedliwość zdobyło prawie 66% głosów. To nie jest przypadkowe miejsce. Okolice Czyżewa, wsie Kaczyn Stary i Kaczyn Herbasy, to jest matecznik rodziny Kaczyńskich. No ale nawet tam wielu mieszkańców przyznaje, że poważnie rozważa głosowanie na Mateusza Morawieckiego i jego rozłamowców. O tym dzisiaj w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Zaczynamy od centrum Czyżewa. Tam na rynku spotkałem kobietę, która przyjechała gdzieś z okolic, żeby wymienić akumulator w swoim 45-letnim Fiacie 125B. Piękny pomarańczowy kolor, stan doskonały, widać, że trzymany w garażu pod kocem, zachwycający egzemplarz.
8: Dzień dobry. Który to rocznik jest?
11: 81.
8: I trzyma się, i jeździ na chodzie.
11: Jeździ, właśnie trzeba wymienić akumulator.
8: Jak teraz ludzie patrzą na te zmiany? Za Morawieckim pójdą, czy za Kaczyńskim? Tutaj ludzie, wie pan...
3: Za Kaczyńskim.
8: A dlaczego nie za Morawieckim?
3: Dlatego, że nie. Bo Kaczyński jest z porządnego rodu.
2: Z jakiego rodu?
3: Z Kaczyńskich.
8: A. Ale wie pan co? A pan Morawiecki z Morawieckich, no.
3: No dobrze, ale... No,
8: czy za pani zostaje przy panu Kaczyńskim i nie ma w ogóle mowy o tym, żeby gdzieś tam...
12: A ja za Jagiellonią.
8: O, pan Jagiellonia Białystok.
12: Tak jest.
8: Tak jest.
12: I Orlęta Czyżew, żeby pan...
8: Orlęta Czyżew.
12: Tak jest.
8: Tak. Pan też prawicowy, wyborca prawicy?
6: Też prawicy.
8: To co, tu wszyscy za prawicą prawie?
6: Wszyscy prawie, tak.
8: Słyszy pan, jak oni teraz mówią ci z PiSu na pana Morawieckiego, no, że tak? Zdrajca. No, ale to pan myśli też, że pan Morawiecki to zdrajca i zdradził PiS i prawicę?
6: Nie, dla mnie to chyba nie, no. Teraz jak będę głosował, to na Morawieckiego.
8: Pan taki twardy tutaj wyborca PiSu.
6: No tak, ale on młody człowiek, a już Kaczyński to już rok starszy ode mnie.
8: Na Morawieckiego?
6: Na Morawieckiego zagłosuję teraz, tak.
8: No, ale jak ci z PiSu mówią, że on zdrajca i...
6: A to mówią oni, ale to może być nieprawda.
8: To co, to czy politycy PiSu nieprawdę by mówili?
6: A no czemu? Ja już się nie wierzę im wszystkim, po prostu.
8: Tak. Pan jako tu prawicowy tak. Wyborca PiSu.
6: Bo to co to się wyprawia, to niech go grom zapali. To czy za niech też z tymi lekarzami się nie poprawiło. No. Niech je grom zapali, żeby takie rzeczy byli, no to ludzie kochane, żeby tyle lekarz zarabiał.
8: Ale to co, na Donalda Tuska pan nie rozważa tutaj, żeby
6: nie,
8: głosować?
6: Nie, na Donalda Tuska nie będę głosował. To tak mówię, jak jest.
8: Bo, że co, bo tam mówią właśnie ci z PiSu, że on niemiecki tam agent, no ale to teraz mówią, że Morawiecki to też no, trybik niemiecki i żałosny trybik.
6: No to...
8: Niemca.
6: No to nie wiem, jak tam jest, ale na razie to ja za Morawieckim będę.
8: No dobra, czyli z tych no, dwóch pan wybiera tu...
6: Tak, tego.
8: Tego tu no, młodej...
6: A sąsiad niech idzie na emeryturę.
8: Aha.
1: Do niedawna jeszcze trudno było sobie wyobrazić, żeby ci najbardziej zatwardziali wyborcy PiSu w ogóle rozważali głosowanie na kogokolwiek innego. A teraz zdania są podzielone. Na czyżewskim targowisku rozmawiałem z rolnikami, którzy przyjeżdżają z okolicznych wsi. Oni też są trochę zdezorientowani tym brutalnym

0: rozwodem Morawieckiego i Kaczyńskiego.
1: Co ludzie powiedzą?
2: Za kim Polacy?
3: A tam krzyczą, że złodzieje, ale że co, że to złodzieje?
4: Nie, to nie są złodzieje, za tymi można głosować.
3: Pan Morawiecki odszedł od PiSu?
4: Pan Morawiecki zły nie jest.
3: Nie jest zły Morawiecki? No bo wie pan, teraz oni mówią, na przykład pan Kurski mówi, że to pan Morawiecki rozbija prawicę, że to jest trybik niemiecki.
4: Nie, to nie jest prawda.
3: Czyli co, pan jako wyborca PiSu to nawet rozważałby, żeby zagłosować nie na PiS?
4: Nie, na PiS i to oni się po nie połączą się. To oni takie same swoje oba, no. Dobry politycy są, no.
3: Ale właśnie się rozeszli teraz.
4: Nie, to mi się nie rozeszli chyba jeszcze.
3: Ci z PiSu mówią, że Morawiecki to zdradził, wie pan.
4: Nie zdradził Polski.
3: Że polskiej prawicy, i że...
4: Prawda, nieprawda.
3: Czy wyborcy PiSu, wie pan, bardziej za Kaczyńskim, czy jednak zostawią PiS i za Morawieckim pójdą?
5: No, bo jak oni flaszkę wypili i razem się podzielili, to co ich tam kłócić? Oni pójdą za jednym i za drugim.
3: No ale ci się pokłócili, właśnie się rozeszli.
5: Nie, nie pokłócili, oni się dogadali.
3: No jak się dogadali, jak pan Kurski wychodzi i mówi tam z PiSu?
5: A tam se oni wychodzi, dla niewolników mówią co innego, a robią co innego.
3: No bo wie pan o co, bo teraz ci z PiSu to wychodzą i mówią, że Morawiecki to zdrajca, niemiecki trybik.
5: To co mają mówić, będą się nudzić? Dla niewolników mówią co chcą.
3: A oni się dogadali, tak?
5: Tak.
3: Tak pan sugeruje, że
5: nie
3: to...
5: Nie sugeruję, to jest pewne.
3: Tak, pewne, jak będą teraz dwie partie...
5: No jakby się nie dogadali, to 3 godziny by sobą wódki nie pili, tylko by się leli.
3: Pił wódkę z kim?
5: No 3 godziny przed doganianiem siedzieli i wódkę pili.
3: Co oni tam pili, to nie wiadomo, no ale...
5: Może coś mocniejszego, bo
3: ale,
5: tak...
3: Ale pan jak będzie miał do wyboru teraz, no. Będą wybory, to na kogo pan zagłosuje?
5: Na żadnego, wcale nie pójdę.
3: W ogóle?
5: Tak, nie pójdę, bo tu nie ma na kogo głosować, oni tylko się dzielą między sobą.
3: No. Czy za prezesem, czy jednak na Morawieckiego będzie pan głosował?
6: Na Morawieckiego, czy za prezesem?
3: Tak.
6: Ja bardziej za prezesem może bym był, bo większość ludzi za prezesem jest, proszę pana. A jak pan się sprzeciwi, nie za prezesem pan nie będzie dał, tylko za innym, to potem będzie złość. I tak wychodzi.
3: No bo jest złość na pana Morawieckiego. No słyszał pan, jak tam mówią na niego, że zdrajca, że trybik niemiecki. Pan Kurski tak na niego powiedział.
6: No. Coś tu może być? Tak mówił. No jest złość. Jest fałszywość taka, powiem.
3: Że kto, że pan?
6: No, że kto ten Morawiecki.
3: Że fałszywy był?
6: No, tak troszkę by tak wygląda na to. No, to się okazało właśnie, jaki był. Teraz okazuje się rzeczywistość. A raczej bym tak już nie zaufał, drugi raz, powiem panu szczerze.
3: Panu Morawieckiemu?
6: Tak.
3: No i co to będzie teraz, jak będą wybory?
6: To będzie teraz, albo Polacy pójdą mądrze, zadecydują i zrobią mądry głos, albo taki sam, przepraszam bardzo, tak za użycie słowa powiem, taki burdel jaki jest.
0: Politycy PiSu wylewają na Mateusza Morawieckiego wiadra pomyj. Nazywają go Mateusz Zdradeusz na przykład. Mariusz Błaszczak, były minister obrony, przekonuje, że Morawiecki nie chciał kupić od Amerykanów samolotów F-35. Nie chciał nawet wprowadzić 500+ i oni musieli go do tego wszystkiego zmuszać, tak mówią. Jacek Kurski, były pisowski prezes Telewizji Polskiej, poszedł chyba najgrubiej. Według niego Morawiecki jest żałosnym niemieckim trybikiem, który tym rozbiciem polskiej prawicy realizuje plan Tuska. Czyli wychodzi na to, że człowiek, który przez 6 lat był premierem z PiSu, to teraz jest Führer Deutschland i chodzi na niemieckim pasku, czyli realizuje niemiecki plan szkodzenia Polsce i Polakom. No, musicie przyznać, że to jest bardzo ciekawa koncepcja.
1: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
3: Za kim tu wyborcy pójdą prawicowi? Czy za panem Kaczyńskim, czy za panem... Za panem Morawieckim? Tak. A dlaczego właśnie? Niech pan powie. A?
7: Bo lubi go.
3: No ale to mówią teraz w PiSie, wie pan co mówią? Słyszał pan?
7: Słyszałem dzisiaj.
3: No, że on jest zdrajcą i...
7: Nieprawda.
3: On jest trybikiem niemieckim. Na kogo teraz wyborcy prawicy tutaj PiSu będą głosować? Czy pani pójdzie za panem Morawieckim, czy jednak zostanie?
8: Proszę pana, PiS będzie na topie, bo źle się dzieje w służbie zdrowia.
3: Ale czy pan Morawiecki będzie na topie, wie pani, bo to...
8: Będzie. Ja jestem optymistką, że będzie.
3: No ale jak oni mówią teraz, wychodzi ci z PiSu, mówią, że to zdrajca... Że rozbija prawicę.
8: Oj, wszyscy zdrajcy.
3: Nawet padło, że jest niemieckim, żałosnym trybikiem, to pan Kurski.
8: No tak... bo jest. Ale nie Morawiecki, tylko pan Tusk jest Niemcem.
3: A pani bardziej zostaje przy panu Kaczyńskim, czy jednak ten pan Morawiecki dla pani jest takim...
8: Przy Kaczyńskim, czy przy Morawieckim? No bardziej przy Morawieckim. Bardziej Morawieckiego wierzę. Morawiecki był patriotą i zostanie patriotą.
3: Ale to takiego Tuska chcą zrobić z niego, wie pani o co chodzi, że właśnie tak mówią, że on tam Niemiec, że Niemcy się cieszą, że on rozbija prawicę.
8: No pewnie się cieszą Niemcy. Pewnie się cieszą.
3: Czy pan zostaje przy panu Kaczyńskim, czy jednak...
2: Przy Kaczyńskim.
3: A dlaczego nie Morawiecki, bo to...
2: Wie pan... No bo nie wiem, no ale to ten człowiek jest bardzo mądry człowiek, który wiele zrobił dla Polski.
3: Ale
2: no.
3: Pan Kaczyński, tak?
2: Tak, oczywiście, że tak.
3: No a pan Morawiecki, to przecież nawet pan Kaczyński mówił, że to jest najlepszy premier po 89.
2: Ale proszę pana, musi być dyscyplina i porządek. I co prezes zarządzi, tak powinno być.
3: Prawica przegra wybory przez Morawieckiego, tak mówią. No i dlatego taki żal jest, wie pan.
2: A czy Konfederacja to jest podzielona?
3: No też podzielona, ale no, no nie taka... No, no na pana Brauna, tak.
2: No i czy każdy opluwa Konfederację, że... A jeżeli oni przykładowo by się Konfederacja zjednoczyła i by miała 25%, nie?
3: No to już więcej niż PiS, po PiS.
2: Tak. No i czy to są, nie są ludzie i nie trzeba brać tego pod uwagę, że ktoś ma inne poglądy?
3: Łaskawym okiem patrzy tu na Konfederację.
2: Ja nie jestem przeciwko nikogo, tylko jestem przeciwko...
3: Poza panem Tuskiem oczywiście.
2: Jestem przeciwko tym, którzy rujnują nasz kraj.
3: No to tak.
2: Czyli obecna władza.
3: Dziękuję, do zobaczenia. Czy pan zostaje z prezesem Kaczyńskim?
9: Czy na tego, tak?
3: No czy właśnie za Morawieckim pan pójdzie?
9: Za Morawieckim, bo ten już ma dosyć chyba. Na emeryturze powinien dawno być.
3: Pan prezes?
9: No tak.
3: Czyli co, i pan zawsze głosował na PiS?
9: Zawsze na PiS.
3: No a teraz jak będą wybory i będzie albo PiS, albo Rozwój Plus pana Morawieckiego, to co tam, na Morawieckiego pan
9: zawsze? Będę głosował na tego.
3: Na Morawieckiego?
9: A zawsze głosowałem na tego, no ale już chyba dosyć tego rządu, przez tyle lat.
3: A to co pan tak za tym Morawieckim tak bardzo mocno, że pan woli pana Morawieckiego od pana Kaczyńskiego?
9: Nawet na Węgrzech, na dwie tony węgla, no nawet. A ten na dzieci, po co tego święte tu? Dobra.
3: A teraz ci z PiSu mówią, że pan Morawiecki to tak właśnie kręcił nosem na to 500+, że nie chciał tego wprowadzać.
9: A no właśnie, no ja się ciągle z tym zgodzę, bo nie powinno tego być.
3: Nie powinno być 500+? Mówią, że tam rodziny skorzystały, no ale pan nie skorzystał rzeczywiście akurat.
9: Ja już nie.
0: W ostatnich wyborach w wiejsko-miejskiej gminie Czyżew na PiS głosowało prawie 66% mieszkańców, na trzecią drogę Hołowni 12%, na Konfederację prawie 9%, Koalicja Obywatelska jest tam partią czwartego wyboru, 8% głosów. To jest tak bardzo konserwatywna gmina, że z Lewicy czy partii Razem to można się tam co najwyżej pośmiać.
1: Co ludzie powiedzą?
3: Za kim właśnie pójdą ludzie?
10: Za tym, co więcej dają.
11: Ja bardziej Konfederację, więc...
3: Nie ma tak, że na Lewicę ktoś tu głosuje.
11: Nie.
3: No to jak taki dobry żart w ogóle.
11: No...
3: Za kim pójdą? Czy bardziej za panem Morawieckim, czy jednak zostaną przy Kaczyńskim?
12: No, mnie się wydaje, że przy Kaczyńskim.
3: A dlaczego przy panu Kaczyńskim?
12: No dlatego, że jest bliżej ludzi takich najniższej klasy.
3: A, że pan Morawiecki jednak tak trąci takim bankierem troszeczkę.
12: Tak. A ja też takich nie lubię. Wolę pana jednak Kaczyńskiego.
3: No ale to od początku pan Morawiecki przecież był bankierem, to go ubierali tam w te gumofilce, żeby chodził po tych oborach, ale to było wiadomo, że on tam się nie nadaje do takich...
12: Ja jestem za panem Kaczyńskim stanowczo przeciw panu Tuskowi, bo pan Tusk to też tylko za bogaczami ciągnie ludzi biednych na skreślenie.
3: Ale to... Przeciw Morawieckiemu również, rozumiem, teraz już.
12: Tak, też. Raczej tak, nie podoba mi się pan Morawiecki. W ogóle jego sposób bycia. Dużo tylko mówi, a nic nie robi.
3: A to nigdy się pani nie podobał, czy teraz dopiero?
12: No, z tego jak był premierem, z obserwacji, tak mi się wydaje.
3: To był premierem PiS-u przecież, to pan Kaczyński go wskazał.
12: No niby tak, a pan Kaczyński no też by chciał, żeby było dobrze, ale nie wszystkich się da. Nie zna może do końca człowieka, nigdy nie zna się do końca człowieka, jaki on jest.
3: No,
12: ale ja jestem jeszcze przychylna PiS-owi.
3: Teraz się poznali rzeczywiście, to teraz już wiadomo kim jest, już się okazało.
12: Tak,
3: no właśnie.
12: Dokładnie.
3: Za kim teraz Polacy tutaj pójdą, wie pani? Czy za panem Kaczyńskim, czy jednak za Morawieckim? Bo się rozstają teraz.
13: Wie pan co, ja to za bardzo się polityką nie zajmuję, no. Ale myślę, że wcześniej było lepiej, za komuny. Była bieda, ale ludzie były szczęśliwi.
3: Ale teraz za kim pójdą właśnie wyborcy tu, za Kaczyńskim czy za Morawieckim?
13: Ani za tym, ani
3: za tym. Bo ci w PiS-ie mówią, że Morawiecki to zdrajca i w ogóle...
13: Ja to do niego nic nie mam.
3: Do pana Morawieckiego?
13: Nie mam. Znaczy mi się ten prezydent wydaje taki, teraz nazywają go Ćpunów, myślę, że on jest w porządku.
3: Ale to jest pan Nawrocki.
13: Nawrocki.
3: Pan prezydent, a ja mówię pan Morawiecki, czyli ten były premier, wie pani. To pani...
13: No, jego w ogóle nie kojarzę.
3: Także... Pana Morawieckiego pani nie kojarzy?
13: Nie. Jakoś nie, po prostu... No nie kojarzę tego człowieka. Morawiecki to... Nie wiem, kto to jest.
3: Czy bardziej tu za Morawieckim pójść, czy za Kaczyńskim zostać,
10: tu
3: ze starym?
10: Pewnie zostanie ze starym.
3: Że zostaną wszyscy tu za PiS-em?
10: Tak.
3: A to dlaczego? To co, to taka tradycja tu jest, czy...?
10: Nie, po prostu Kaczyńscy z tych stron pochodzą, więc...
3: Skąd?
10: No tutaj, z naszych okolic. Co druga wioska to Kaczyńscy.
3: Że tu wszędzie Kaczyńscy mieszkają?
10: Długi, można powiedzieć. W każdej wsi można Kaczyńskiego znaleźć.
3: A, czyli co, oni tutaj, mówi pan, raczej...
10: Raczej będzie sam PiS.
3: I co, i tak wszyscy się czują, że to tak jakby rodzina właściwie?
10: No mniej więcej tak.
0: No to jedziemy do tych okolicznych wiosek. Trudno powiedzieć, gdzie dokładnie to się zaczęło. Czas pozacierał ślady. Kaczyńskich rozsiało tam po całej okolicy, ale kilkanaście minut jazdy od Czyżewa leżą Kaczyn Stary i Kaczyn Herbasy. To te wsie są uznawane za takie gniazda rodowe braci Kaczyńskich. Gdzieś stamtąd ma pochodzić ten właśnie ród.
14: No Kaczyński to tam na brzegu, tam na środek iść za sołtysem, to będzie samo Kaczyńskie, prawda? Ta babka, no to tam za tym białym domem, tam stamtąd to, że wychodziła, ale w tym prawdy to ja nie.
3: Tu ludzie zostaną przy panu prezesie, czy jednak...
14: Ja to liczę, że oni to tylko specjalnie robią i się połączą z powrotem.
3: No ale no, słyszy pan, jak się tam obrażają.
14: No ale to co, Morawiecki nie jest Niemcem chyba.
3: Tu w gnieździe rodowym Kaczyńskich to pan też nie jest taki przekonany, że na pewno na pana prezesa będzie głosował? Może i...
14: Nie jeszcze.
3: Może i na Morawieckiego, tak?
14: Może i na Morawieckiego.
3: Czy pan tak nie traktuje, że to zdrajca, że zdradził?
14: Nie, ja to liczę, że nie.
3: A pan? Też Kaczyński?
15: Też Kaczyński.
3: Pan Kaczyński?
15: Tak jest.
3: O, Jarosław jest.
15: Nie.
3: No i co, i pan pewnie nie głosuje na Donalda Tuska,
15: no
3: co?
15: Nie.
3: No to tak myślałem właśnie.
15: No.
3: I co, pan zostaje przy panu Kaczyńskim, czy jednak na pana Morawieckiego partię będzie pan głosował?
15: No, trzeba głosować na stryjka, nie? Jak PiS powstał, to głosowałem zawsze na PiS.
3: Zawsze na PiS.
15: Na PiS.
3: No. Zawsze na stryja.
15: Na stryja, zgadza się. To kiedyś starsi ludzie mówili, że właśnie to stąd on się wywodzi.
3: No oni tu przyjeżdżali podobno.
15: No, przyjeżdżali, a tam jakaś miejscowość jest i że oni tam ponoć przyjeżdżali.
3: No, ale to gdzieś stąd wszystko.
15: No. Z naszego okręgu można powiedzieć. No tam Kaczyński, tam Kaczyński, no tutaj też Kaczyński, tu Kaczyński, no jakaś tam duma jest, no.
3: Że widzi pan stryja w telewizji,
15: no,
3: i co?
15: No i się trzeba cieszyć, trzeba się cieszyć.
3: No to pan nam pana Morawieckiego na pewno nie będzie głosował, coś tak.
15: No raczej nie.
0: To tyle dziś w Co ludzie powiedzą z malowniczego Podlasia, z bastionu PiSu i z rodzinnych stron samego prezesa Kaczyńskiego. Adam Feder, do usłyszenia za tydzień.
1: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.

0: Wiadomości Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam. Kolejne zatrzymania w sprawie brutalnej napaści na osiedlu willowym w Krakowie. W rękach policji są dwie osoby, które mogą mieć związek ze śmiercią 36-letniego Jakuba H. w Nowej Hucie.
1: W wyniku tych intensywnych ustaleń, działań i weryfikacji informacji zatrzymaliśmy dzisiaj dwie osoby podejrzewane o związek z tym zdarzeniem. Poszczególny udział tych osób w tej sprawie będzie szczegółowo wyjaśniany przez naszych śledczych, którzy będą przesłuchiwać te osoby.
0: Mówi Anna Zbroja-Zagórska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Do ataku doszło w nocy z czwartku na piątek. Wcześniej mundurowi zatrzymali 9 osób, które po przesłuchaniu zostały zwolnione. Do tej pory nikomu nie postawiono zarzutów. Pozostajemy w Krakowie. Jest zarzut i areszt dla sprawcy śmiertelnego potrącenia małżeństwa z dzieckiem. 26-latek ma odpowiadać za nieumyślne spowodowanie wypadku. Dwie osoby zginęły niemowlę w walce o życie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co podejrzany powiedział śledczym?
2: Nie przyznał się do winy. Wyjaśniał, że nie opanował pojazdu przez nierówną nawierzchnię drogi. Zaznaczał też, że nie poruszał się z nadmierną prędkością. Co innego na ten temat sądzą śledczy.
3: Jeżeli jest ograniczenie do 30 km, a samochód jedzie 70, no to każdy ma świadomość tego, że porusza się dużo, dużo większą prędkością niż obowiązująca na danym odcinku drogi.
2: Mówi prokurator Mariusz Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Po wypadku w organizmie podejrzanego nie stwierdzono alkoholu i innych substancji, ale śledczy cały czas czekają na wyniki badań krwi.
0: Mieszkańcy organizują protest w miejscu, gdzie doszło do wypadku. Dziś o 18 w rejonie spotkają się skrzyżowania Solnej i Zabłocie. Spotkają się mieszkańcy, będą chcieli zwrócić uwagę na bezpieczeństwo pieszych. Priorytetem zwiększenie wsparcia wojskowego, w tym obrony przeciwlotniczej dla Ukrainy, także wzmocnienie sankcji wymierzonych w Rosję. To kluczowy wynik kolejnego spotkania koalicji chętnych, które odbyło się w Kijowie. W posiedzeniu brały udział wszystkie państwa Unii Europejskiej, także przedstawiciele NATO. Polskę zdalnie reprezentował wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski. Wołodymyr Zełenski podziękował za wsparcie i zaapelował o pomoc przed nadchodzącą zimą. Obchody Dnia Niepodległości Ukrainy odbyły się także wieczorem na Placu Zamkowym w Warszawie. Premier żegna generała Mirosława Różańskiego. Jego pamięć uczcił też minister obrony narodowej. Były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych oraz senator, zmarł w wieku 63 lat. Od kilku lat zmagał się z chorobą nowotworową. Całe zawodowe życie poświęcił Polsce i jej bezpieczeństwu, zaznaczył szef MON Władysław Kośniak-Kamysz.
4: Żołnierz, dowódca, odważny człowiek.

0: Zaangażowany i bezkompromisowy. Zaangażowany w sprawy Wojska Polskiego, każdego z żołnierzy Wojska Polskiego, rozwoju sił zbrojnych, rozwoju różnego rodzaju działalności związanej z geopolityką.
1: To był wzór oficera Wojska Polskiego, tak generała Brzeńskiego wspomina jego kolega i obecny dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, generał Marek Sokołowski.
2: Charyzma, wiedza, przywódczość i sposób dowodzenia krótko zwięźlej na temat. Przed postawieniem zadania, czy rozkazu, czy pewnych zadań do wykonania zawsze był czas na rozmowę i wysłuchania podwładnych odnośnie co myślą w tym temacie, jak myślą.
1: W wyborach w 2023 roku generał Różański uzyskał mandat senatora, startując jako kandydat trzeciej drogi. Dwa pociągi na jednym torze, o krok od tragedii w Kielcach. Przed południem dwa składy TLK Małopolska i pociąg Polregio zatrzymały się na tym samym torze w odległości zaledwie kilkudziesięciu metrów od siebie.
3: Maszynista pociągu regionalnego pominął jeden z sygnalizatorów. W związku z tym dyżurny ruchu użył przycisku awaryjnego radiostop i doszło do wstrzymania ruchu pociągu. Trwało to od godziny 11.20 do godziny 12.20. Nikt w wyniku tego zdarzenia nie ucierpiał, nie doszło też do uszkodzenia infrastruktury.
1: Relacjonuje Piotr Chemarnik z PKP. Na miejscu pracuje komisja kolejowa, która wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Policja potwierdziła, że maszynista był trzeźwy. To wojskowy przekręt na miliony. Funkcjonariusze CBA zatrzymali dwóch przedsiębiorców z Wielkopolski i Kujawsko-Pomorskiego. Byli zaangażowani w dostawy wyposażenia osobistego dla żołnierzy. Według śledczych hurtownicy mieli świadomie dostarczać sprzęt niezgodny z zamówieniem i zataić nieprawidłowości.
4: Podejrzani wygrali dwa przetargi na wyposażenie osobiste żołnierzy dla jednostki wojskowej we Wrocławiu. W ramach realizacji umów jako dostawcy, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podejrzani zataili niezgodność dostarczonego sprzętu ze specyfikacją zawartą w zamówieniu publicznym.
1: Powiedział nam Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Według śledczych dwaj hurtownicy, dostarczając sprzęt sprzeczny z wymogami wojska, narazili Skarb Państwa na stratę rzędu 20 milionów złotych. Biznesmeni usłyszeli już zarzut oszustwa i trafili do aresztu na 3 miesiące. Grozi im 10 lat więzienia. Minister cyfryzacji przestrzega. Niezrealizowane rozporządzenia, które pozwala na transkrypcję aktu małżeństwa, to łamanie prawa, zaznacza Krzysztof Gawkowski. Przepisy, które to umożliwiają, weszły w życie w niedzielę. Jednak nie wszystkie urzędy przestrzegają nowych wytycznych.
5: Oczywiście są i takie, które mówią, że nie będą chciały tego realizować i wszystkie te urzędy, tych urzędników, wójtów czy burmistrzów przestrzegam, że nierealizowanie prostego rozporządzenia, które pozwala na transkrypcję aktu małżeństwa zagranicy w Polsce, to łamanie prawa.
1: Łamanie prawa nie oznacza jednak, że do transkrypcji nie dojdzie, dodaje minister cyfryzacji.
5: Jeżeli jakieś parze w Polsce gdzieś ktoś odmówi takiej transkrypcji, to szanowni państwo, o taką transkrypcję możecie się starać w każdym innym urzędzie w Polsce. Więc mamy wszystkie ścieżki otwarte.
1: Wczoraj do godzin przedpołudniowych nowy akt małżeństwa otrzymało w Polsce 11 par jednopłciowych. Są zarzuty po pożarze katowickiego targowiska. W nocy z piątku na sobotę spłonęło kilkanaście boksów handlowych. Straty są ogromne, na szczęście nikt nie ucierpiał. Za pożar odpowie zatrzymany 23-latek z Zabrza. W wyniku sobotniego pożaru targowiska wiele osób straciło dorobek i środki do życia. Dla wielu osób to nie były tylko stoiska i miejsca pracy, to było źródło utrzymania całych rodzin.
6: Mi się wydaje, że to specjalnie. Tutaj dostał plan budowy, zezwolenie z Urzędu Miasta na budowę synagogi w tym miejscu.
7: Bardzo mi szkoda, bo tu dużo kupowałam. I dzisiaj też przyjechałam zobaczyć. Zawsze tu coś kupiłam taniego, fajnego. Bardzo mi to brakuje.
8: Powiem szczerze, trzeba usunąć te zgliszcza i nowe budy postawić.
1: Z mieszkańcami Katowic rozmawiała nasza reporterka Aleksandra Grochowska. To był błąd ludzki. Służby wojewody lubelskiego wyjaśniają wczorajsze testy systemów alarmowych. Mieszkańcy Zamościa i czterech sąsiednich powiatów usłyszeli przez przypadek ciche testy. Są rutynowe prowadzone na terenie województwa, ale taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, tłumaczy Marcin Bubuć, rzecznik wojewody lubelskiego.
9: Doszło do przypadkowego uruchomienia sygnału dźwiękowego w części tych syren. Jest to efekt błędu ludzkiego. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, ale też jest efektem właśnie tej konieczności codziennego testowania tej sprawności tego systemu po to, abyśmy byli gotowi na każdą sytuację zagrożenia.
1: Lubelskie Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego integruje obecnie ponad 160 nowych elektronicznych syren. Mają one zapewnić błyskawiczne alarmowanie w sytuacjach realnego zagrożenia. Miała pilnować uczniów pod wpływem alkoholu, usłyszała zarzuty. 60-letnia nauczycielka ze Szczecina odpowie za narażenie małoletnich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. O szczegółach nasz reporter Mateusz Tomaszewicz.
10: Do zdarzenia według śledczych doszło na początku tego roku na terenie jednej ze szczecińskich szkół podstawowych. Kobieta sprawowała opiekę nad kilkunastoma dziećmi. W chwili zatrzymania miała 1,7 promila alkoholu we krwi. 60-latka przyznała się do winy, nie była wcześniej karana.
1: Nauczycielce grozi do 5 lat więzienia. Stabilizuje się sytuacja w kanale Gliwickim. W tym miejscu z powodu zakwitu złotej algi padło w ciągu tygodnia ponad 3 ton ryb. W szczytowym momencie było 700 milionów komórek złotej algi w litrze wody, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich w Gliwicach.
11: Nie występują w tej chwili i nie są przez nas obserwowane świeże, nowe śnięcia ryb. Zostaną natomiast uprzątnięte trzcinowiska i brzegi kanału Gliwickiego, gdzie mogą zalegać do tej pory truchła pojedynczych ryb. Będziemy prowadzić obserwacje na wodzie i lądzie całej tej drogi wodnej.
1: W szóstej sekcji kanału Gliwickiego nadal obowiązuje zakaz spożywania wody. Zabronione są także kąpieli i wchodzenie do kanału oraz połów i jedzenie ryb. Ma być kompleksowym przewodnikiem po krakowskiej edukacji. Mowa o nowej odsłonie portalu Nasze Szkoły Urzędu Miasta Krakowa. Serwis gromadzi w jednym miejscu informacje o krakowskich placówkach edukacyjnych, a to ma ułatwić uczniom podejmowanie decyzji o wyborze kierunku edukacji.
12: I wtedy od samego początku ktoś, zaczynając przysłuchiwać od żłobka, poprzez szkołę podstawową, poprzez szkołę średnią, szkołę wyższą, będzie mógł wstępnie przynajmniej zobaczyć całą ścieżkę potencjalnego rozwoju aż do wejścia na rynek pracy.
1: Mówi Jacek Drabik, dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. W nowym serwisie znalazła się m.in. mapa ze szkołami, kalkulator punktów dla ósmoklasistów oraz wieloaspektowa ocena preferencji zawodowych. Superkaretka we Wrocławiu. Do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego trafił wyjątkowy w skali Polski ambulans. Ratuje życie jeszcze przed dotarciem chorego do specjalistycznego szpitala.
13: Ten ambulans daje nam właściwie nieograniczone możliwości. Tam możemy leczyć, możemy interweniować, możemy w zależności od okoliczności decydować, czy w tej formule będziemy tego pacjenta przewozić.
1: Mówi nam profesor Waldemar Goździk z Wrocławskiego Szpitala. Karetka wyposażona w nowoczesny sprzęt medyczny ma pomagać w sytuacjach, gdy serce nagle traci wydolność, a organizm przestaje być prawidłowo zaopatrywany w tlen. Wakacje powoli dobiegają końca. Tegoroczne lato przejdzie do historii jako czas rekordów. Wiele krajów europejskich swoje rekordy temperatury właśnie w tym roku odnotowało. Najwyższą temperaturę odnotowano na włoskiej Sardynii, gdzie termometry pokazały 48,4 stopnia Celsjusza. Rekord padł także w Polsce. W naszym kraju w Słubicach 28 czerwca było 40,5 stopnia. Po powrocie z wakacji warto sprawdzić stan skóry. Lekarze apelują, aby zwrócić uwagę, czy nie pojawiły się na niej nowe, niepokojące zmiany, mówi dr Aldona Stachura, chirurg plastyczny ze Szpitala Wojewódzkiego imienia Świętej Barbary w Sosnowcu.
14: Nowe znamiona pod wpływem słońca, jakieś zmiany melanocytarne mogą się pojawić i nie każda z nich będzie nowotworem. Nie na temat każdej należy panikować, nie spać i nie jeść, ale warto umówić się na wizytę dermatologiczną i to skontrolować.
1: W Polsce każdego roku rozpoznaje się około 4,5 tysięcy przypadków czerniaka. Miłośnicy literatury będą mogli sięgnąć po nowy tytuł, a przy okazji napełnić miskę zwierzakowi w potrzebie. 12 września w Bibliotece Norwida w Zielonej Górze ruszy kolejna odsłona paczki dla bezdomniaczka.
15: Suchą karmę albo puszki, ale też chętnie przyjmiemy stare koce czy też posłania, które bardzo przydadzą się samotnym zwierzętom ze schroniska. Ktoś, kto przyniesie te dary dla naszych czworonogów, nie wyjdzie z pustymi rękoma, ponieważ przygotowaliśmy książkę. Dzięki temu zarówno zwierzęta będą szczęśliwe, ale i także darczyńcy.
1: Mówi Magdalena Faron z Biblioteki Norwida. Akcja potrwa od 10 do 14 i wpisze się w winobraniowe obchody miasta.

FM. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: patrzą non stop. Ej, co to popląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec do Marty, która już jest singielką na obecną chwilę, z nadzieją na pełną opcję. Cześć.
2: Hej, hej.
1: O kim będziemy mówić?
2: O Danielu, z którym pokłóciłam się w niedzielę. No niestety, od duperele, od słowa do słowa. No niestety,

0: tak emocje wzięły górę, że no wyrzuciłam go z domu, krótko mówiąc, czego bardzo żałuję. W ostatnim czasie dość sporo się spieraliśmy o nieistotne rzeczy, a że oboje mamy charaktery dominujące, to no zgrzyt powstał, krótko mówiąc. Zawsze też on był osobą bardziej pokorną, która przychodziła, potrafiła przeprosić, pomimo że momentami nie miałam racji. Stąd też boję się, że przegięłam już na tyle, że jak nie da się tego uratować, to też odważyłam się na taki krok, żeby go zaskoczyć.
1: Czytam, że ty jesteś awanturnica, że bardzo często przechodzisz w takie stany emocjonalne, historyczne. Wyciągnął cię z załamania nerwowego, jeśli dobrze kojarzę historię.
0: Tak. Bardzo ciężki okres ze mną przeszedł.
1: Dostaje mu się od ciebie i chyba nie dziwisz się, Marta, że Daniel może mieć po prostu dosyć czasami. Odejść faktycznie tak, jak prosisz, w podskokach.
0: Tak, no niestety, mam tego świadomość i dopiero w momencie, kiedy wyszedł, gdzieś tam dotarło z takim dużym hukiem.
1: Co mu powiedziałaś, wyganiając go z domu, i o co konkretnie poszła ostatnia kłótnia? Odwagi.
0: O Boże, to poszła o to, że znowu się zaczyna, że znowu po prostu mam jakieś kryzysy swoje. Wiedziałam, że tak nie jest i to już nie będę przytaczać pewnych sformułowań, ale krótko mówiąc...
1: No, że jest głupi, idiota.
0: Kazałam wyjść i nie wracać.
1: Dlaczego on uznał, że znowu powraca twoja paranoja?
0: Bo w kłótni już jak wybuchłam, no to już na taką skalę dość podobną, jak było to wcześniej.
1: Ty się zapętlasz, robisz
0: tak,
1: to dla samej sztuki. Jak długo się znacie? Bo stawiam, że 3-4 lata.
0: Krócej, będzie 2.
1: 2 lata mu starczyło cierpliwości na ciebie.
0: Dokładnie, i roku mieszkania ze mną.
1: Wiesz, że go tracisz?
0: No właśnie wiem i chciałabym to zmienić. Tak, jestem gotowa na każdą z opcji. Pokazać mu, że jednak też potrafi okazać skruchę i zrozumienie.
1: Nie masz dominującego charakteru, jesteś histeryczna. Danielu, kochasz Martę, czy już wiesz dokładnie, że to nie dla ciebie rozwiązanie i powiesz, że ją rzucasz? Dzwonimy.
2: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Nie żyje 16-latka. Służby wyjaśniają okoliczności. Na początek tragiczny wypadek koło Mińska Mazowieckiego. Rosjanie znów uderzyli w tle obchody niepodległości Ukrainy. W Kijowie spotkała się koalicja chętnych. Polskie siatkarki z drugą wygraną na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwone pokonały Łotwę i o tym będzie za chwilę.
1: Jest wtorek, 25 dzień sierpnia, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Tragedia na przejściu dla pieszych w Kałuszynie koło Mińska Mazowieckiego. Zginęła 16-letnia dziewczyna. Na pasach potrąciły ją dwa samochody. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja.
2: Na oznakowanym przejściu dla pieszych doszło do potrącenia 16-letniej dziewczynki przez samochód osobowy marki Skoda, którym kierował 46-letni mężczyzna. Następnie na dziewczynkę najechał samochód marki BMW, którym kierowała 28-letnia kobieta. Niestety w wyniku odniesionych obrażeń 16-latka zmarła.
0: Relacjonowała Paula Antolak z policji w Mińsku Mazowieckim. Kierowcy byli trzeźwi. Trzy osoby zginęły w wyniku rosyjskich ataków, to na Ukrainie. Ofiary odnotowano w Zaporożu oraz Charkowie. Jak przekazały lokalne władze, Rosjanie wykorzystali m.in. bombę kierowaną, a także dronę. Kolejne ataki przeprowadzono tuż po tym, jak w wielu miejscach uczczono 35 lat niepodległości Ukrainy. Takie obchody odbyły się m.in. na Placu Zamkowym w Warszawie. Zgromadziły setki uczestników. Głos zabrał m.in. ustępujący ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar, który zwrócił się do Polaków.
3: Bardzo serdecznie dziękujemy dzisiaj za gościnność całej naszej wielomilionowej tutaj gromady Ukraińców w Polsce. Dziękujemy za wsparcie walczącej Ukrainy. Bez Polski byłoby trudno się obronić, prawie niemożliwe. Także dziękujemy Polsko!
4: Dziękujemy!
3: Dziękujemy!
0: To Warszawa. W Kijowie odbyła się narada tak zwanej koalicji chętnych, czyli grupy państw, które wspierają Ukrainę w wojnie z Rosją. Ustalono, że priorytetem będzie zwiększenie wsparcia wojskowego, w tym obrony przeciwlotniczej dla Ukrainy, a także wzmocnienie sankcji wymierzonych w Rosję. W posiedzeniu brały udział wszystkie państwa Unii Europejskiej, a także przedstawiciele NATO. Polskę zdalnie reprezentował wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski. Wołodymyr Zełenski podziękował za wsparcie i zaapelował o pomoc przed nadchodzącą zimą.
5: My będziemy wszyscy pracować,
0: żeby zapewnić wsparcie Ukrainie przed zimą. To jest wyzwanie dla naszej energetyki. Poprosiliśmy wszystkich liderów, żeby w tak ważnym i trudnym dla nas czasie nie było długich przerw między posiedzeniami. Poprosiliśmy, żeby spotkać się jeszcze raz we wrześniu. Cała demokratyczna Europa konsekwentnie stoi przy niepodległej Ukrainie, komentował z kolei szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Premier żegna generała Mirosława Różańskiego. Jego pamięć uczcił też minister obrony narodowej, były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych oraz senator. Zmarł w wieku 63 lat. Od kilku lat zmagał się z chorobą nowotworową. Całe zawodowe życie poświęcił Polsce i jej bezpieczeństwu, zaznaczał szef MON Władysław Kośniak-Kamysz.
6: Żołnierz, dowódca, odważny człowiek. Zaangażowany i bezkompromisowy. Zaangażowany w sprawy Wojska Polskiego, każdego z żołnierzy Wojska Polskiego, rozwoju sił zbrojnych, rozwoju różnego rodzaju działalności związanej z geopolityką.
0: To był wzór oficera Wojska Polskiego, tak generała Różańskiego wspomina jego kolega i obecny dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, generał Marek Sokołowski.
7: Charyzma, wiedza, przywódczość i sposób dowodzenia krótko, zwięźle na temat. Przed postawieniem zadania, czy rozkazu, czy pewnych zadań do wykonania zawsze był czas na rozmowę i wysłuchania podwładnych odnośnie co myślą w tym temacie, jak myślą.
0: W wyborach 2023 roku generał Różański uzyskał mandat senatora, startując jako kandydat trzeciej drogi. Stabilizuje się sytuacja w kanale Gliwickim. W tym miejscu z powodu zakwitu złotej algi padło w ciągu tygodnia ponad 3 tony ryb. W szczytowym momencie mieliśmy 700 milionów komórek złotej algi w litrze wody, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich w Gliwicach.
8: Nie występują w tej chwili i nie są przez nas obserwowane świeże, nowe śnięcia ryb. Zostaną natomiast uprzątnięte trzcinowiska i brzegi kanału Gliwickiego, gdzie mogą zalegać do tej pory truchła pojedynczych ryb. Będziemy prowadzić obserwacje na wodzie i lądzie całej tej drogi wodnej.
0: A w szóstej sekcji kanału Gliwickiego nadal obowiązuje zakaz spożywania wody. Zabronione są też kąpiele i wchodzenie do kanału, połów oraz spożywanie ryb. To był błąd ludzki. Służby wojewody lubelskiego wyjaśniają niedzielne testy systemów alarmowych. Mieszkańcy Zamościa i czterech sąsiednich powiatów usłyszeli przez przypadek ciche testy. Są rutynowo prowadzone na terenie województwa, ale taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, tłumaczy Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego.
4: Doszło do przypadkowego uruchomienia sygnału dźwiękowego w części tych syren. Jest to efekt błędu ludzkiego. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, ale też jest efektem właśnie tej konieczności codziennego testowania tej sprawności tego systemu po to, abyśmy byli gotowi na każdą sytuację zagrożenia.
0: Lubelskie Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego integruje obecnie ponad 16 nowych elektronicznych syren. Mają one zapewnić błyskawiczne alarmowanie w sytuacjach realnego zagrożenia.
9: Sport w wiadomościach Vox FM.
0: Polskie siatkarki z drugą wygraną na Mistrzostwach Europy. Łatwo jednak nie było, choć rywal był z niższej półki. Ostatecznie biało-czerwone pokonały Łotwę 3-1. Ich gra była jednak szarpana, a do zwycięstwa mocno przysłużyły się zmienniczki.
10: Wydaje mi się, że od początku brak trochę koncentracji z naszej strony. Nie wiem, czym jest spowodowane to, że z takim nastawieniem na spotkanie wyszłyśmy, ale cieszy to, że po prostu jest wyciągnięte, bo wierzę w to, że sukces się rodzi w bólach i może takie mecze też się muszą zdarzyć na turnieju.
0: Mówiła rozgrywająca reprezentację Alicja Grabka. Polki czasu na poprawę gry mają mało, bo już dziś zagrają ze Słowenią. Po powrocie z wakacji warto sprawdzić stan skóry. Lekarze apelują, by zwrócić uwagę, czy nie pojawiły się na niej nowe, niepokojące zmiany.
11: Nowe znamiona pod wpływem słońca, jakieś zmiany melanocytarne mogą się pojawić i nie każda z nich będzie nowotworem. Nie na temat każdej należy panikować, nie spać i nie jeść, ale warto umówić się na wizytę dermatologiczną i to skontrolować.
0: Zaznaczała dr Aldona Stachura, chirurg plastyczny w Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętej Barbary w Sosnowcu. W Polsce każdego roku rozpoznaje się około 4,5 tysiąca przypadków czerni. Miłośnicy literatury będą mogli sięgnąć po nowy tytuł, a przy okazji napełnić miskę zwierzakowi w potrzebie. 12 września w Bibliotece Norwida w Zielonej Górze ruszy kolejna odsłona paczki dla bezdomniaczka.
12: Suchą karmę albo puszki, ale też chętnie przyjmiemy stare koce czy też posłania, które bardzo przydadzą się samotnym zwierzętom ze schroniska. Ktoś, kto przyniesie te dary dla naszych czworonogów, nie wyjdzie z pustymi rękoma, ponieważ przygotowaliśmy książkę i dzięki temu zarówno zwierzęta będą szczęśliwe, ale i także darczyńcy.
0: Mówiła Magdalena Faron z Biblioteki Norwida. Akcja potrwa od 10 do 14 i wpisze się w winobraniowe obchody miasta.
13: Jeżeli ktoś wie, jaka była wczoraj pogoda, to dzisiaj będzie podobna.
1: Tylko mniej deszczu będzie dzisiaj się pojawiało. On punktowo na południu oraz na Suwalszczyźnie będzie gdzieś tam się co jakiś czas pojawiał, ale przelotnie i nie będzie go jakoś bardzo dużo. Za to poranek bardzo chłodny, to trzeba przyznać. Temperatury tak naprawdę jest, takie rzeźkie.
13: Taka skroplona woda była na samochodach, jak szłam dzisiaj do pracy.
1: W Zamościu godzinę temu było 5 stopni na plusie, na szczęście.
13: Ale w ciągu dnia w Szczecinie 25.
9: Pierwsza zmiana. Od rana.
13: Czemu ty powiedziałeś na plusie? Co ty przewidujesz? Jakieś tutaj poniżej zera? Ekscesy?
1: Grażynko, ten czas tak szybko leci, że za chwilę się wakacje skończą, lato się skończy.
13: Sierpień mamy jeszcze. Julia Chrenik.
1: Konrad Piwowarski, dzień dobry. 8 minut po godzinie 6. Jest wtorek.

0: A co ty, baba jesteś?
1: No nie wiem, no ale on tak prosi i prosi. Niech sam się w końcu dorośnie i zdecyduje.
0: 15 minut po godzinie 6. Ja mam pytanie właśnie, czy to była twoja decyzja, czy to była czyjaś decyzja, czy ty przegrałeś jakiś zakład?
1: Nie, to była moja świadoma decyzja. Chodzi ci oczywiście o mój ubiór dzisiejszy.
0: Tak, oczywiście. Chodzi mi, bo przed chwilą w pogodzie mówiliśmy, że w okolicach Zamościa 5 stopni Celsjusza o poranku. 10. A ty... Tak? Pochwal się, no, proszę.
1: Ja postanowiłem przyjść na bosaka, w japonkach, bez skarpety i w krótkich spodenkach. Do tego mam bluzę, bo było zimno jednak. Bo ja spojrzałem na prognozę pogody i stwierdziłem świadomie, że jak będę wychodził z pracy, to będzie już temperatura dużo wyższa. Będzie około nam 18 stopni pewnie na termometrze, więc wtedy, gdybym był w długich spodniach i w bucie normalnym, to mogłoby mi być za ciepło z bluzą razem.
0: Mnie trochę boli teraz serce, bo to chyba znaczy, że zaczyna się taki okres, że nie wiadomo, jak się ubrać.
1: A to prawda.
0: Że się rano ubierzesz ciepło, a potem się grzejesz.
1: Słuchaj, żeby być precyzyjnym, no to żyjemy w Polsce, to u nas nikt nie wiadomo, jak się ubrać. Możecie dać znać, jak to u was wygląda. 600-986-9869. Ten numer jest oczywiście do waszej dyspozycji. My jesteśmy do waszej dyspozycji. Pierwsza zmiana, Radio Vox FM, 16 minut po godzinie 6. Muzyka też do waszej dyspozycji. Antoine, Clamahon i Gold.
0: Dzień dobry.

0: No i kartka z kalendarza odleciała. Mamy wtorek, 25 dzień sierpnia. Imieniny obchodzą dziś Arediusz, Elwira, Eusebiusz, Gaudencjusz, Gaudenty, Genezjusz, Grzegorz, Hermina, Józef, Julian, Kala, Santy, Ludwik, Luiza, Michał, Patrycja, Peregryn, Poncjan, Teodoryk i Wincenty.
1: Dzisiaj w Urugwaju Święto Niepodległości. Polska z kolei świętuje Dzień Polskiej Żywności. A do tego... Tak na przekorę jest Dzień Zupy Błyskawicznej, czyli chińska
0: dzień
1: zupa.
0: Chińskiej żywności.
1: I polska żywność.
2: Czyli błyskawiczna.
0: Po prostu Dzień Żywności, smacznego śniadania wam życzymy.
2: Kiedy daty?
0: Lecimy z datami. 1948 rok. We Wrocławiu rozpoczął się Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju.
1: Akurat nie byłem.
0: Mm-hmm. Nie byłeś, że w tym pokoju nie byłeś?
1: Nie, ale nie byłem intelektualistą.
2: To chyba nie było ci jeszcze na świecie.
1: Ale intelektualistą też nigdy nie byłem, to chciałem podkreślić.
0: W żadnym roku.
2: Okej, okay, to lecę ja. To rok później, w 1949 rodzi się bardzo poważna postać dla zespołu Kiss, znanej z I Was Made For Loving You Baby i tym podobnych rzeczy. Gitarzysta, basowy i wokalista hardrockowej grupy Jenny Simmons, tak się nazywa. No i to jest ten facet z długim jęzorem, co potrafił się pod brodą polizać.
0: Wszystkiego najlepszego.
1: 25 dzień sierpnia, na roku 1841. Wtedy na świat przychodzi szwajcarski lekarz, chirurg Emil Theodor Kocher, twórca nowych metod operacyjnych w chirurgii przewodu pokarmowego, konstruktor nowych narzędzi chirurgicznych, czołowy specjalista swoich czasów w dziedzinie chorób tarczycy i tutaj jest dodane, że operował m.in. żonę Lenina.
0: Oho! Zrobiło się poważnie, dlatego ja...
1: A Nobla jeszcze chłop dostał.
2: No to jak już to tak.
0: Ostudzę atmosferę 26 lat temu, dokładnie 25 sierpnia, padł pierwszy klaps na pranie najwspanialszego, jednego z najwspanialszych. Emiak Miłość.
2: Rok 1987. Los Angeles. Tam odbywa się premiera filmu, którego pokochaliśmy, wszyscy. Patrick Swayze w rolach głównych, Jennifer Grey. No jaki to film?
0: Dirty Dancing.
2: Bardzo ładnie powiedziałaś, Beb.
1: Nie widziałem.
0: Wirujący seks, przepraszam, po polsku się mówi.
2: Co ty, nie wiesz co to za film?
1: Znaczy, ja wiem co to za film, ale ja zawsze wyłączałem po 5 minutach.
0: O nie, to musimy
1: to
0: zrobić
1: jeszcze
0: oglądanie.
1: Na zakończenie. Rok 581 przed naszą erą, 25 sierpnia w Babilonie. Wybuchł buntu przeciwko królowi Persji Dariuszowi I Wielkiemu, a Raka, syn Chaldity, ogłosił się królem Babilonii jako Nabuchodonozor IV.
2: Nabuchodonozor?
1: Tak. Później Nabuchodonozor
2: a to nie
1: został statkiem w Matrixie. Pamiętam, tak.

0: No, tak, tak było, taka sytuacja.
1: Jak wołasz na takie dziecko?
0: Nabi.
2: Jak ją wołasz?
1: Nabuchko, nabuchon, nabuchonek, nabuchuś.
2: Nabuch.
1: To od razu nabuczek.
2: Jego zainteresowania są w imieniu.
0: Była kiedyś taka sytuacja u mojej cioci w szpitalu.
2: Raz była taka sytuacja, 9 miałam przed tobą, wiem.
3: Pierwsza zmiana od rana z boksem.
1: Półtorej minuty zostało do godziny 6.30, wiadomości za chwilę.
4: Reklama. Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
5: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 zł za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
7: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Teraz sok tłoczony bracia sadownicy, różne rodzaje, tylko 4,49 za butelkę 750 ml. A jogurt mlekowita, typ grecki, tylko 2,99 za opakowanie 400 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Reklama.
0: 6.30 to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
10: Na początek ważne ostrzeżenie dla kierowców. Zablokowana jest S8 w Łódzkiem w pobliżu miejscowości Czerniewice. To odcinek Rawa Mazowiecka Tomaszów Mazowiecki. Zderzyły się dwie ciężarówki i bus. Zginęły dwie osoby. Ekspresowa 8 w stronę Wrocławia jest zablokowana. Problemy o poranku też na dolnośląskim odcinku A4 między węzłami Wrocław Wschód a Będzimier. Z osobówka uderzyła w bariery. Ranne zostały 3 osoby. Autostrada w stronę Wrocławia jest zablokowana. Do sytuacji drogowej w kraju wrócimy w wiadomościach za pół godziny. Tylko 6 wet Karola Nawrockiego może oznaczać w tym roku ponad 8 miliardów złotych mniejszych wpływów do budżetu. Tak wynika z wyliczeń Ministerstwa Finansów dla Rzeczpospolitej. Jak zaznaczają dziennikarze, najbardziej kosztownym wetem była ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków z tytułu wytwarzania niektórych paliw ciekłych i ich obrotu osiągniętych w 2026 roku. Koszt budżetowy decyzji Karola Nawrockiego to prawie 4 miliardy złotych. Na drugiej pozycji uplasowała się ustawa dotycząca podniesienia akcyzy na alkohol. Według Agencji ratingowej Fitch brak współpracy prezydenta z rządem, a także liczba wetowanych ustaw ograniczają w Polsce zdolność do skutecznego wdrażania polityki gospodarczej i reform. Oceany jeszcze nigdy nie były tak ciepłe, jak informuje Europejski Program Obserwacji Ziemi Kopernikus. W sobotę temperatura wód powierzchniowych oceanów wyniosła 21,1 stopnia Celsjusza. Naukowcy przypominają, że wzrost temperatury wód oceanicznych zwiększa ryzyko wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych.
4: Pierwsza zmiana.
0: Od rana z Vox FM. 6.32 na zegarze, teraz coś do tańca. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

0: O panie, dlaczego ja tak wcześnie muszę wstawać?
1: Wiele osób mogło sobie zadawać to pytanie dzisiaj o poranku.
2: Podałem ci pracę, powiedział pan.
1: Żebyś mógł spłacić kredyt, synu.
3: Dobra, przestańcie wymyślać sobie wyimaginowanych przyjaciół.
1: 20 minut zostało do godziny 7. My o tej porze nie wymyślamy wyimaginowanych przyjaciół. O, to trudne było. Ale dobre, sprawdzamy, co ciekawego się wydarzyło, jak spaliśmy.
2: Właśnie, bo ja przystałem wczoraj przed 10, to mówcie, co się dzieje, bo...
3: Ale co?
2: Przed 22 przysnąłem. No i to ja nic nie wiem. A coś się wydarzyło?
3: Że coś się wydarzyło po 22?
2: No.
3: No ty na pewno spałeś, to tak z ważnych rzeczy.
2: Z mało ważnych, no, ale jednak.
1: Skarbówka łagodzi sankcje VAT.
3: Włochy.
1: No nie. Spada ich liczba i wysokość.
2: A jak ja już nie jestem VAT-owcem, teraz.
1: No to przepraszam. To widzisz, to zawsze. Tak dziennie Gazeta Prawna donosi.
3: No, to ale tu... dlaczego? To może nas dotyczy na przykład, jeżeli to jest VAT na produkty spożywcze.
1: Ale nikt nie jest bez VAT, więc właśnie wszystkim dotyczy, tak?
2: O, dobre.
3: Dobra, a jeżeli chodzi o Włochy, bo pewnie was interesuje, co tam, bo
2: ja
3: tam na pewno wyższe
2: gole
3: temperatury. We włoskiej miejscowości, właśnie w jakiejś miejscowości, Valle Castellana, tam gmina kupiła stację benzynową i jest taniej.
2: Tak. O, gmina se kupiła, gmina narzuca ceny.
1: Tak, prawie nic nie zarabiają na tym.
2: Fajnie. O, jak
1: ludzie z całych Włoch, tak, dokładnie, tak. Z całych Włoch ludzie podobno przyjeżdżają, żeby tylko tam zatankować.
2: I na hot dogi. Bo, zarabiają na hot dogach i na czekoladach. I na kawie pewnie. Aha, można?
1: Można!
2: To jest apel do prezesa Orlenu.
1: 18 minut zostało do godziny 7. To Radio Vox FM, jeżeli się ktoś nie zorientował.

0: Wiecie,
1: co ja, ryba jestem?
2: Ale wodę trzeba pić od 2-3 litrów dziennie.
1: 12 minut zostało do godziny 7. Ja tak sobie myślę, że skoro ogórki nie chcą rosnąć, no to trzeba je zakisić. No to wtedy, bo to te mniejsze oczywiście są lepsze. Takie duże, wyrośnięte to niedobre.
2: A później konserwowe wam nie smakują? Też są
1: no
2: fajne.
1: Nie, no właśnie.
0: Nie,
1: są takie
0: nie. Średnie, to prawda. Lepsze są zdecydowanie ogórki kiszone.
1: Mało zdecydowanie, są takie bardziej polskie.
0: Tak, właśnie. One kiszone są takie polskie. No. I one są bardzo dobre na florę jelitową, bo mają dużo bakterii.
2: Patrz, jak ona to ładnie powiedziała, na florę jelitową.
0: No.
1: Pozdrawiamy wszystkich, którzy właśnie kawę piją i za chwilę będą doświadczać, jak wygląda ich flora jelitowa.
3: Pierwsza zmiana.
2: Nie mogę w to uwierzyć, że Jula ma jelita.

0: gdyby babcia miała wąsy, to by była dziadkiem.
1: Ale co?
2: O tym jest ta piosenka.
1: A, czyli to jest piosenka, która bierze się z polskiego pięknego przysłowia.
2: Oczywiście, że tak. Bonnie Tyler w Vox FM Rytmie Hitów.
3: No, jaka szkoda, że nie zaśpiewa kolejnej piosenki, ale zostawiła po sobie niezłe pokłosie muzyczne.
2: Niespełna minuta została do siódmej, zostańcie z nami.
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
5: Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Media Expert, taniej masz.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Reklama.
9: Koszmarny poranek na polskich drogach. Po wypadkach są ofiary i ranni. Jest reakcja Ministerstwa Cyfryzacji na decyzję niektórych gmin. W tle transkrypcja małżeństw par jednopłciowych. Superkaretka trafiła do Wrocławia. Jest wyposażona w najlepszy sprzęt medyczny.
0: Jest godzina siódma, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
9: Tragiczny poranek na polskich drogach. W dodatku IMGW ostrzega przed trudnymi warunkami. Dwie osoby zginęły w wypadku na trasie S8 na wysokości miejscowości Czarniewice w województwie łódzkim. Zablokowana jest również autostrada A4 za węzłem Wrocław Wschód. Informacje z tras zbiera Mateusz Gołębiewski.
10: Do tragicznego zdarzenia na S8 doszło, kiedy kierowca ciężarówki zatrzymał się na poboczu, by wymienić uszkodzoną oponę. W zaparkowany pojazd uderzył inny tir.
11: Na miejscu śmierć poniosły dwie osoby, 34-letni mężczyzna oraz 65-letni mężczyzna, który dojechał, aby pomóc w wymianie opony.
10: Mówi Aleksandra Cieślak z tomaszowskiej policji. Utrudnienia w tym miejscu potrwają nawet do godziny 10. Na A4 tuż za Wrocławiem osobówka wbiła się w bariery ochronne. Trzy osoby zostały ranne. Droga jest zablokowana przed wjazdem do Wrocławia. IMGW ostrzega kierowców przed bardzo trudnymi warunkami na północy kraju. Gęsta mgła będzie utrudniała życie kierowcom przynajmniej do godziny 8.
9: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Minister cyfryzacji przestrzega, nierealizowanie rozporządzenia, które pozwala na transkrypcję aktu małżeństwa, to łamanie prawa, zaznacza Krzysztof Gawkowski. Od niedzieli obowiązują przepisy, które to umożliwiają. Jednak jak słyszymy, nie wszystkie urzędy przestrzegają nowych wytycznych.
12: Oczywiście są i takie, które mówią, że nie będą chciały tego realizować i wszystkie te urzędy, tych urzędników, wójtów czy burmistrzów przestrzegam, że nierealizowanie prostego rozporządzenia, które pozwala na transkrypcję aktu małżeństwa za granicę w Polsce, to łamanie prawa.
9: Łamanie prawa nie oznacza jednak, że do tej transkrypcji nie dojdzie, dodaje minister cyfryzacji.
12: Jeżeli jakieś parze w Polsce gdzieś ktoś odmówi takiej transkrypcji, to szanowni państwo, o taką transkrypcję możecie się starać w każdym innym urzędzie w Polsce. Więc mamy wszystkie ścieżki otwarte.
9: Wczoraj do godzin przedpołudniowych nowy akt małżeństwa otrzymało w Polsce 11 par jednopłciowych. Opracowanie regulacji było konieczne po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej sprawie. Są zarzuty po pożarze katowickiego targowiska. W nocy z piątku na sobotę spłynęło kilkanaście boksów handlowych. Straty są ogromne, na szczęście nikt nie ucierpiał. Za pożar odpowie zatrzymany 23-latek z Zabrza. Przez jego działanie wiele osób straciło dorobek życia. Dla pracujących tam były to nie tylko stoiska, ale źródło utrzymania całych rodzin.
13: Mnie wydaje, że to specjalnie. Tutaj dostał plan budowy, zezwolenie z Urzędu Miasta na budowę synagogi w tym miejscu.
14: Bardzo mi szkoda, bo tu dużo kupowałam. I dzisiaj też przyjechałam zobaczyć. Zawsze tu coś kupiłam taniego, fajnego. Bardzo mi to brakuje.
15: Powiem szczerze, trzeba usunąć te zgliszcza i nowe budy postawić.
9: Z mieszkańcami Katowic rozmawiała nasza reporterka Aleksandra Grochowska. Superkaretka we Wrocławiu do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego trafił wyjątkowy w skali polski ambulans. Ratuje on życie jeszcze przed dotarciem chorego do specjalistycznego ośrodka.
16: Ten ambulans daje nam właściwie nieograniczone możliwości. Tam możemy leczyć, możemy interweniować. Możemy w zależności od okoliczności decydować, czy w tej formule będziemy tego pacjenta przewozić.
9: Mówi nam profesor Waldemar Goździk z wrocławskiego szpitala. Karetka wyposażona w nowoczesny zespół kardiologów czy anestezjologów oraz najlepszy sprzęt medyczny ma pomagać w sytuacjach, gdy serce nagle traci wydolność, a organizm przestaje być prawidłowo zaopatrywany w tlen.
0: Chłodny poranek i umiarkowanie ciepły dzień. Tak to się zapowiada.
1: Dorota napisała: w Gdańsku rześko 11 stopni, ale zapowiada się dzień słoneczny. Proszę nie narzekać. Absolutnie nie narzekamy. 25 stopni dzisiaj w Szczecinie. To nie jest powód
0: do
1: narzekania.
0: Co to za ostrzeżenia meteorologiczne? Gęsta mgła, moi drodzy, się pojawiła na północy kraju, więc możecie troszeczkę dłużej dzisiaj do pracy jechać.
3: Tak naprawdę to każdy dzień jest fajny, jak tylko ma się dobrych znajomych, przyjaciół, fajną pracę.
5: Pierwsza zmiana.
1: No teraz to dałeś, Paweł.
0: Jak mi się smutno zrobiło.
1: Julia Grena.
0: Konrad Piwowarski.
3: A ja myślałem, że jest dobrze, Pawelec.
5: Pierwsza zmiana. Od rana z WCFM.
0: 5 minut po godzinie 7. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: 11 minut.
1: FM.
0: 11 minut po godzinie 7. Teraz usiądźcie, a jeżeli siedzicie, to wstańcie, bo mam newsa.
2: Ojej,
1: ale
2: zaskrzypiało mi. No wstałem, no.
0: Tak. Jesteście gotowi na tego newsa?
2: Tak.
3: No dawaj, jestem przygotowana.
0: Pociąg się spóźnił.
3: No i to jest, ale co, gdzie?
0: To jest news.
1: Szwajcarii,
2: to ja usiądę.
3: To bym był, wow. Nie. W Szwajcarii niemożliwe, wow, w Niemczech niemożliwe.
0: Jadący ze Szklarskiej Poręby do Wrocławia.
3: W Polsce.
0: Aha. W Polsce. No. 40 minut się spóźnił.
2: Tylko, wow, brawo!
3: A dodam, że miał z górki takie ukształtowanie terenu.
0: To zupełnie nieprzypadkowo się spóźnił, no bo niestety...
3: Się zagubił.
0: Jakby mało było tego, że się spóźnił, to jeszcze toalety w pociągu nie działały.
3: Oj. Ale rozdawali torebki foliowe?
0: Nie, właśnie nie. Całe nie, szczęście, dobrze. Że są konduktorzy w pociągach, a nie te mechaniczne pociągi automatyczne. No i konduktorzy zarządzili, że co parę stacji będziemy się zatrzymywać i będzie przerwa na siku.
2: O. I dlatego się spóźnił te 40 minut, tak?
0: Ja go, no tak, przez te przerwy.
3: Sorry, szanuję, jeśli to jest przez awarię toalet, to ja szanuję.
2: No ale z drugiej strony.
3: No, właśnie z drugiej strony.
2: 40 minut sikać, to ja bym do lekarza poszedł, prostata.
4: Zobaczysz, synu, jak będziesz w moim wieku. Zmiana.

0: momencie właśnie zauważyłem, że mnie opalizna schodzi z ręki.
1: Tak, jest już takiego, tak.
2: Mam taką, ręka jest trochę brązowa, a już trochę biała taka się robi.
1: Mi się łuszczy skórka.
2: No właśnie i to oznacza, że to wakacje się już kończą, nie?
3: Tak, jeżeli się spojrzy w kalendarz, to też to oznacza, nawet jeżeli opalenizna wam jeszcze nie schodzi.
1: Nie potwierdzam, nie zaprzeczam, ale będę walczył i
2: ale
1: nie będę się poddawać.
2: Na pocieszenie mamy taką informację, że 2000 zł jeszcze do wykorzystania na taki wakacyjny weekend mamy do rozdania, więc możecie się zgłaszać. O swoich wpadkach wystarczy, że opowiecie na voxfm.pl. No i czekajcie na telefon od nas.
1: I jeszcze dodałbym, że zbliżają się upały. Tak ty je nazwę.
3: Zbliżają się upały. Czy ty widziałeś dzisiaj temperaturę, która była o poranku?
2: Właśnie, właśnie.
1: W sobotę będzie bardzo, czy w piątek bardzo gorąco będzie.
2: Właśnie, propos temperatury o poranku.
3: Nie wierzę.
2: Telefon się pojawił.
4: Cześć. O, takie pytanie do słuchaczy.
3: No.
4: Czy tylko ja dzisiaj prawie skrobałem szyby o poranku? Czy jeszcze gdzieś tam ktoś w Polsce naszej pięknej dopuszczał się tego czynu?
2: Jak?
4: Dziękuję.
2: Jak wygląda prawie skrobanie szyb? Przepraszam.
3: No właśnie, nie wiem, może takie
1: zamglone,
3: chuchanie.
1: Zamglone. Aha. Takie i nie wiesz, czy to już lód, czy to tylko taka mocna mgła w różnicy temperatur. Ale że na zewnątrz zimno, a w środku ciepło.
3: Dobra, stop. Proszę przestać mówić o skrobaniu szyb w sierpniu.
1: Jola parkuje na ulicy.
3: Pierwsza zmiana.
2: 609-8-69-8-69. Jeżeli wy chcielibyście się pochwalić, jak u was pogodowo to wygląda, dajcie znać, zadzwońcie, napiszcie do nas.
3: Ja mogę się pochwalić, że u nas 7:19.
1: No i całkiem ciepło.

0: jak nas informujecie, są też dobre informacje pogodowe. We Wrocławiu nie trzeba było skrobać szyb. Założyłem kurtkę, czapkę, rękawiczki i pojechałem rowerem do pracy.
1: Przestańcie! Jeszcze są wakacje!
0: Oczywiście, że tak.
2: Są.
0: Jeszcze kilka dni zostało.
1: 7:30. Mamy gościa specjalnego, może on powie coś mądrego teraz.
3: Co robi teściowa na siłowni?
1: 609-869-869, boję się.
4: Pierwsza zmiana.
5: Od rana z Vox FM.
4: Reklama.
6: Euro na wszystko cię stać. Euroraba ty masz.
7: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
6: Do euro przyjdź.
7: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
12: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
13: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
14: Pędel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
15: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
14: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Bieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
12: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Reklama.
2: Dokładnie 7:30, Marta Kiermasz w studiu. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
16: Kolejne zatrzymanie w sprawie brutalnej napaści na osiedlu willowym w Krakowie. W rękach policji dwie osoby, które mogą mieć związek ze śmiercią 36-letniego Jakuba H. w Nowej Hucie. Na ten moment nikomu nie postawiono zarzutów. Do sprawy wrócimy w kolejnych wiadomościach Vox FM. Szef Rady Europejskiej rozpoczyna tournée po unijnych stolicach. Na początek Bratysława i Tallin to dziś. A w tym tygodniu Antonio Costa odwiedzi też Rygę, Wilno i Pragę. Głównym tematem rozmów z liderami państw wspólnoty będzie przyszły budżet Unii, który ma być gotowy jeszcze w tym roku. Costa przybędzie do Bratysławy z Kijowa, gdzie wczoraj odbyły się obchody 35-lecia niepodległości Ukrainy. W Warszawie złoży wizytę w połowie września. Polacy wystawiają ocenę rządowej propozycji zmian w PIT. Chcieliby podwyżki kwoty wolnej, nie progów. Niecałe 41% badanych, odpowiadając na pytanie o najbardziej potrzebną zmianę, wskazało właśnie podniesienie kwoty wolnej od podatku. Tak wynika z sondażu CBOS dla Dziennika Gazety Prawnej. Amerykańscy naukowcy odkryli, że obecność psa w rodzinie może pozytywnie wpływać na nastolatków. Okazuje się, że gdy czworonóg jest w domu, najmłodsi lepiej radzą sobie z lękiem społecznym, pomagają też w regulowaniu emocji. Według ekspertów, psy dla nastolatków pod wieloma względami mogą stanowić pomost między rodziną a rówieśnikami, ponieważ należą do rodziny i mogą dostarczać wsparcia społecznego. Badaniem objęto 500 nastolatków w wieku od 13 do 17 lat.
4: Wiadomości sportowe w Vox FM.
16: Drugie zwycięstwo polskich siatkarek na Mistrzostwach Europy. Podopieczne Stefano Lavariniego pokonały Łotwę 3-1. Rywalki niespodziewanie sprawiły Polkom spore problemy. Z wygrane wyjdą cztery najlepsze drużyny. Biało-czerwone są na razie na drugim miejscu w tabeli grupy A. Pogoda pokrzyżowała plany kolarzom. Organizatorzy przez silną burzę z gradem musieli odwołać trzeci etap wyścigu Vuelta Espania. Stało się to na 15 kilometrze przed metą. W rywalizacji prowadzi na razie Tadej Pogaczar. Jakub Zieliński bohaterem Wolfsburga, młody bramkarz wczorajszy mecz z Alt-Glinikę. W Pucharze Niemiec zaczął jednak od błędu, który zakończył się straconym golem. W imponującym stylu zrehabilitował się w konkursie rzutów karnych, obronił dwie jedenastki i dał Wilkom awans.
4: Pierwsza zmiana. Od
2: Rysiu, prosimy o powtóreczkę.
3: Co robi teściowa na siłowni?
2: Przyzwoicie prosimy na 609-869-869 SMS-em.
17: Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chupa. C'est parti.
2: 3 po pół do.

0: wiecie co, takie rzeczy pisać. Ale...
1: A bo to w związku z pytaniem od Rysia, to przypomnijmy.
2: Co robi teściowa na siłowni?
3: Ćwiczy martwy ciąg.
0: To najczęściej się pojawiało.
1: Czepia się wszystkiego.
0: Nie wiem, co robi, ale mogłaby ją sztanga przygnieść.
3: Masę.
1: Wyciska ostatnie poty. No, nie czytajcie tego akurat, co jest nie do przeczytania.
0: Robi 3 serie po 10 odcinek, też taka odpowiedź się pojawiła.
4: Śledzi zięcia. Suchary pana Ryśka.
2: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi teściowa na siłowni? Przyszła po teścia. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.
2: To teraz wyjaśnię. Tak, Paweł, to do ciebie. Teść

0: 15 minut do godziny 8. Jeżeli miałabym powiedzieć, czego że nienawidzę w życiu najbardziej,
1: to...
0: Jest to poranne wstawanie.
2: Odważnie.
1: A żeś trafiła w życiu, wiesz.
2: Ale staramy się to poranne wstawanie jakoś wam umilić. Wiemy, że te wakacje dobiegają końca i wiemy, że wiele osób dopiero teraz wraca z urlopów.
1: Jest wam źle.
2: I dzieci za tydzień rozpoczną rok szkolny. I wiemy.
0: A co akurat? To nie jest smutna informacja.
1: One jak pójdą do szkoły, to jest luzik.
2: No tak,
1: każdy
2: tylko że jak
0: te dzieci trzeba obudzić, tak. A więc żeby obudzić właśnie te dzieci, najpierw trzeba samemu wstać.
1: Mhm. No to jest straszne.
2: I ludzie mogli pozapominać, jak brzmi budzik.
1: Umyj zęby.
2: Przez całe wakacje.
1: Coś, tak.
0: I co?
2: I ja poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby przypomniała, jak brzmi budzik.
0: No to
2: tym, którzy zapomnieli. No bo...
0: Poprosimy, ale to zależy, jaki kto ma telefon.
2: No a spokojnie, nie. Tutaj jest 7 propozycji od razu.
0: Tak?
2: Tak, dobra. Od razu. Jeżeli byście zapomnieli, to tak według sztucznej inteligencji brzmi budzik.
3: Jasne, oto kilka typowych rodzajów budzików. Mhm. 1. Klasyczny mechaniczny. 2. Telefon standard. Pip, pip, pip. 3. Bardzo agresywny. Pip, pip. 4. Delikatny. Piu, piu, piu, piu, piu, piu. 5. Stary dzwonek. Dri, dri, dri. 6. Elektroniczny. Pip, pip, pip, pip, pip, pip. Budzik, którego nienawidzisz. Wstawaj! Wstawaj! Wstawaj!
0: Od rana z Voxem.
2: Ale z tym ostatnim to ma rację.
1: To jest partner, partnerka. Wstawaj, wstawaj, zobacz, która godzina, wstawaj. Bo...
2: 13 minut do 8. Taka godzina jest właśnie na zegarach.
0: A... Piu, piu, piu, piu, piu, piu, wstawajcie, piu, piu, piu, piu.
2: Nie piu, piu, piu, tylko You're a Woman i Bad Boys Blue.

0: minuty, zostały do godziny 8, to Radio Vox FM.
1: Co, dzień dobry, Paweł. Dzień dobry, wtorek. 3 minuty do godziny 8, cichutko.
2: Nie
1: gramy
2: tak dobrze,
1: nieprawda.
2: Bo ją to rozkręca.
0: Ale wiesz, no wszyscy ludzie tak w samochodach reagują, jak my gramy.
1: Dokładnie.
2: Nie można jej opanować.
1: Widzisz,
2: potem.
1: Ja po prostu śpiewam z wami w samochodach, żeby wam było raźniej.
0: Tak, ty też zaraz, Paweł, będziesz śpiewał, na szczęście poza anteną, jak usłyszysz DJ-a Bobo.
2: A tak, to Ewy Rady. Ewy Rady, okej, w porządku, będzie.
3: Pierwsza zmiana.

0: wybraliście w zeszłym tygodniu.
1: Jak będzie w tym, to zależy od was.
0: Głosujcie na vox.fm.pl
1: i słuchajcie bez listy już w piątek o 17:00. Zaprasza Kamil Rutkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Kinder 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
4: Codziennie.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
9: No, bo mają wszystko taniej.
8: A jeszcze jakiś?
9: Bo mają najlepszy wybór.
8: No i?
9: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
8: Ciekawe, co jeszcze?
9: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
10: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.
15: Mieszkańcy oddadzą hołd ofiarom tragicznego wypadku w Krakowie. Dziś godzina ciszy na Solnej. Szef My Doctor przeprasza za wyciek danych. Cyberatak mógł uderzyć w 19 milionów Polaków. We Wrocławiu rośnie fikus gigant. Można go zobaczyć w siedzibie MPK.
16: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
15: Kraków w żałobie po tragicznym wypadku, w którym życie straciły dwie osoby. Dziś o 18:00 godzina ciszy na Solnej. Aktywiści oddadzą hołd ofiarom. Chcą też wezwać władze do skończenia z bezczynnością wobec kolejnych takich tragedii. Przypomnijmy, chodzi o sobotni wypadek. 26-letni kierowca stracił panowanie nad pojazdem. Wjechał na chodnik i uderzył w rodzinę z dzieckiem. Małżeństwo zmarło, ich 8-miesięczny syn przebywa w szpitalu. Hubert B. usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku i trafił do aresztu.
17: Nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przez wyjaśniając, iż nie opanował pojazdu, była nierówna nawierzchnia drogi, tracił panowanie nad tym samochodem, chciał wyprowadzić ten samochód z poślizgu, co mu się nie udało, samochód się obrócił i uderzył w pieszych.
15: Mówił Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury. Sprawcy grozi 8 lat więzienia. Szef My Doctor przeprasza za wyciek danych. Firma nadal analizuje skalę cyberataku, który może dotyczyć 19 milionów Polaków. Przede wszystkim chce przeprosić za niepokój, stres i niepewność, które spowodowała ta sytuacja. Napisał w oświadczeniu opublikowanym na stronie My Doctor jej szef Piotr Miluski. W sprawie incydentu trwa śledztwo. O czym więcej, Mateusz Gołębiewski.
18: Postępowanie w sprawie prowadzi Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że cyberatak nie naruszył bezpieczeństwa centralnych usług e-zdrowia i nie wpływa na dostęp pacjentów do recept ani świadczeń w publicznym systemie zdrowia. Resort cyfryzacji z kolei szacował wcześniej, że wyciek może dotyczyć nawet 19 milionów Polaków, w tym informacji o lekach i receptach. Firma My Doctor podkreśla jednak, że nadal analizuje, jakie dane faktycznie zostały objęte atakiem. Urząd Ochrony Danych Osobowych zapowiedział kontrolę w firmie, a Ministerstwo Cyfryzacji pracuje również nad zmianami prawa, które mają zaostrzyć odpowiedzialność podmiotów przetwarzających dane medyczne.
15: Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Prawie połowa przestępstw z nienawiści w zeszłym roku dotyczyła Ukraińców, alarmują organizacje pozarządowe. Ich przedstawiciele mówią, że skala przemocy, zarówno słownej, jak i fizycznej, drastycznie rośnie. Ukraińcy mają doświadczać dyskryminacji w pracy, szkołach czy nawet codziennym życiu.
4: Ksenofobia nie kończy się w momencie, kiedy ktoś odchodzi z przystanku, wysiada z tramwaju czy zamyka za sobą drzwi. Ona zostaje. Człowiek zaczyna zastanawiać się, czy mówić po ukraińsku w ogóle w przestrzeni publicznej, czy reagować, czy zabierać głos, czy lepiej stać się mniej widocznym.
15: Mówiła Anastazja Kochniewa, prezes Fundacji Centrum Integracji Kobiet Neymowirna. Aktywiści apelują o stworzenie mechanizmu szybkiego reagowania, który miałby ułatwić poszkodowanym zgłaszanie aktów ksenofobii. Według danych CBOS z lipca tego roku 52% badanych Polaków jest przeciwko przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy. Roślina, która przeszła na chwilę i została na ponad 30 lat. W jednym z pomieszczeń wrocławskiego MPK rośnie fikus gigant. Zadomowił się niespodziewanie dobrze w jednej z hal magazynowych jeszcze w latach 90.
6: Były pracownik naszej spółki tutaj MPK Wrocław, pan Bogdan. Miał taką roślinę małą w domu i stwierdził, że dzieci mu podgryzają te liście, a więc postanowił przynieść to do pracy.
15: Informuje Leszek Kowalczyk, brygadzista z MPK Wrocław, i dodaje, że pan Bogdan jest już na emeryturze, ale fikus został. Dziś opiekują się nim pracownicy.
6: Tak jak obliczaliśmy, to gałęzie mają ponad 20 metrów z jednej strony na drugą stronę. Dwie duże donice już jest mało. Pracownicy ode mnie tu z magazynu, które regularnie kontrolują, dają odżywki, podlewają, także jest pilnowany.
15: Fikus rośnie już w dwóch doniczkach, a jedno podlewanie to około 5 litrów wody.
19: Ale jak to dzieci podgryzają rośliny?
20: Nie można. Fikus jest trujący, jest rośliną toksyczną dla ludzi oraz zwierząt domowych, także proszę nie jeść fikusa.
21: Ale fiskusa już można.
20: Fiskusa też nie można, bo to człowiek, a ludzi trzeba szanować.
19: O, jakie piękne słowa.
21: Ładnie powiedział.
19: Przejdźmy do pogody, bo ta pogoda dzisiaj może być...
21: 24-25
20: stopni. Nie, no w ciągu dnia będzie fajnie, przyjemnie.
19: No właśnie, ale zanim ten ciąg dnia nastąpi, to jeszcze trzeba przeżyć
20: ale
19: ten
20: chłód. Ale już słoneczko wzeszło. Zeszło. Także będzie coraz cieplej.
19: Julia Hren.
16: Konrad Piwowarski.
21: Paweł Pawelec.
19: Dzień dobry.
16: 5 minut po godzinie 8.
22: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.

0: 11 minut po godzinie 8. Jeżeli ten wtorek nie jest może dla was najlepszym wtorkiem,
1: to się stanie.
0: Tak, bo my o to próbujemy zadbać. Tak.
1: Oczywiście, robimy wszystko, żeby wam było dobrze z nami, czyli Radio Jak Policja uczy, bawi, informuje.
2: Tak. I słuchajcie, mamy znakomitą informację. Jest nowa szczepionka na grypę. Naukowcy usiedli, wymyślili nową szczepionkę.
0: A rzeczywiście, sezon grypowy za chwilę się zacznie.
2: No już teraz są te zimne poranki, później ciepło jest, wahania temperatur. No tak. I te przeziębienia już się mogą pozaczynać.
1: Bo Anny i Hanki to się zaczyna. Tak, tak, zimne te noce i poranki.
0: No dobra, no to opowiadaj o tej szczepionce, tylko tak, żebyśmy zrozumieli.
2: No,
0: bo to...
2: Nie, to jest prosta sprawa w ogóle, to ja jestem w szoku.
1: Tak? Dawaj.
2: Bo ci naukowcy wymyślili taką szczepionkę z drożdży piekarskich.
1: O!
0: Szczepionkę, tak?
2: Tak.
1: Dobra, co trzeba z tymi drożdżami zrobić?
0: To moi rodacy. To wiadomo, co trzeba zrobić. Do lasu pójść, potem pieprzu dosypać.
1: A to taka.
2: Nie no,
1: to jest doustna, rozumiem. Taka
2: nie, uspokój się.
1: Pieprze w język, potem w gardło, potem tak się gorąco robi.
2: 12 minut po godzinie 8.
1: Mam, stosuję.
2: Proszę się nie szczepić o poranku.

0: 18 minut po godzinie 8, to poranek z Radiem Vox FM, pierwsza zmiana i bardzo, bardzo ważne informacje, słuchajcie.
1: Znowu nie strasz, nie strasz, już się zdenerwowałem cały
2: nowa moda.
0: Cristiano Ronaldo zmienił kolor włosów.
2: Zmienił kolor włosów. Tak. Wiem, na rudy.
0: No właśnie, trochę tak. Napisali, że to jest blond, ale to jest bardziej blondy. Rudy, prawda?
2: Oczywiście.
1: No, taki...
2: Tak. To jest rudy, także Cristiano, witamy cię lepszej stronie koloru włosów.
1: Dobrze.
0: No przecież tak, to wymyślił bez sensu.
1: Nie, dobrze wymyślił. On już siwieje, więc po co się farbować na czarno, jak można lekko rozjaśnić.
0: Paweł, to jest napastnik. Co? On potrzebuje podać, przecież teraz nikt nie będzie mu podawał.
1: Gówniarzowi nie.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
1: Zbyt 18 lat.
0: Jula, dlaczego nic nie mówisz?
2: Czuję, że to było uderzenie w rude osoby.

0: Piotr z Gdańska z tej strony. Jestem barberem z Gdańska. Jeżeli chodzi o nową fryzurę Ronaldo, rude włosy, mam takie pytanko. Wiecie, co brakuje rudemu na najlepszej imprezie w mieście? Zaproszenia.
1: Proszę pamiętać, żeby przestać szkalować rude osoby, ponieważ już teraz...
2: To jest ekspert, to jest barber. On się zna na fryzurach.
3: To zmieniaj opinię na temat swoich ziomali.
1: Ale nie.
3: No ale nie.
1: Nie, bo teraz już Cristiano Ronaldo, wielki piłkarz, jest rudy, a wy nadal łysi.
4: Byłem blondynem, ale tu ktoś jeszcze zauważył, że to jeszcze gorzej. Bo mogliśmy kiedyś być ludzi.
5: Przez chwilę. Euro na wszystko cię stać.
6: Euro rabaty masz. Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września. Do euro szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: W Media Expert.

0: Ścieżki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
2: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
1: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
2: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
1: No w Brikomanie, a gdzie?
3: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Reklama.
7: 8:30 na zegarze to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
8: Uwaga, kierowcy, gęste mgły na północy Polski. IMGW ostrzega przed nimi na Pomorzu, Warmii i Mazurach i północy Mazowsza. Widzialność jest ograniczona do 200 metrów. Nie ma jej na liście krajów, które sponsorują terroryzm. Amerykanie usunęli stamtąd Syrię. Już wcześniej zapowiadał to prezydent Donald Trump. Departament Stanu cofnął też oznaczenie Organizacji na Rzecz Wyzwolenia Lewantu jako terrorystycznego ugrupowania o zasięgu globalnym. Syria była na niechlubnej liście od 1979 roku. Wiązało się to z restrykcjami, m.in. na udzielanie pomocy zagranicznej czy sprzedaż broni. Francuski turysta zmarł w Dolinie Śmierci. Do tragedii doszło po tym, jak jego pojazd utknął w błocie w kalifornijskim Parku Narodowym. Temperatura osiągnęła wtedy około 47 stopni. Dolina Śmierci jest opisywana jako najgorętsze miejsce na Ziemi. W lipcu 1913 roku odnotowano rekordową temperaturę 56,7 stopnia Celsjusza. Panuje tam też skrajnie suchy klimat. Dziś droższe tankowanie. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,57 zł. Benzyny 98 7,40, a oleju napędowego 7,61 zł. A to oznacza, że ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw są wyższe niż w poniedziałek.
9: Pierwsza zmiana.
10: Od rana z Vox FM.
7: Dzień dobry, jesteśmy 28 minut do godziny 9. Jest też Ace of Base i Beautiful Life.

0: Słuchajcie, my od rana tutaj prowadzimy dyskusje modowe.
1: Modowe.
0: Modowe, zdecydowanie, tak. Bo pogoda jest taka, że rano jest bardzo zimno, jeszcze ta mgła na północy kraju, a w ciągu dnia temperatury całkiem przyjemne, około 25 stopni, nawet dzisiaj się na termometrach
2: ale
0: może pojawić.
2: Ale deszcz na północy i na południu.
0: Ale przelotny deszcz.
1: 25 stopni na koniec sierpnia to nie jest to samo, co 25 stopni w czerwcu, nie oszukujmy się.
2: No dobra, tylko w słońcu
1: to nie jest, bo to nie jest to samo słońce, to nie jest, no po prostu to nie jest to samo.
2: Ale wiesz, że w słońcu to jest 30?
1: Nie.
2: Nie wiem.
1: Nie wiem.
2: Ona nie. No dobra, to nie wiem.
0: W nocy nie ma słońca.
2: No w nocy nie, no, ale rano w nocy też nie ma 25, słońca. Tylko...
1: Co ty powiesz dzisiaj ludziom pod Częstochową? 5 stopni było o poranku. Co ty chcesz powiedzieć tutaj o słońcu?
2: Kufajki na górę, dobrze się zabezpieczyć od pasa w górę, a dług wciąż jeszcze na bosaczkach.
0: Nie, ja bym się od pasa w dół też zabezpieczał.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
0: A my zaraz sprawdzamy, jak spędzacie wakacje. Bo jeszcze trwają.
1: Vox.pl, nie spać, zwiedzać. Wchodźcie i się zgłaszajcie, jeżeli na wakacjach jesteście.

0: konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: Nie spać! Zwiedzać!
2: Szansa na 500!
3: Pani Doda tak mówiła, żeby się nie martwić, a weź tu się nie martw, w koniec wakacji ciężko złapać kogoś, kto jeszcze na wakacjach
4: to
3: jest.
4: To prawda. Możecie się zgłaszać na vox.fm.pl. Justyna się zgłosiła, chociaż Justyna to z tych wakacji wróciła już 2 tygodnie temu. Pamiętasz jeszcze, co ty robiłaś te 2 tygodnie temu?
2: Z tymi szczegółami bym prosił.
5: Tak, pamiętam, kto by nie pamiętał.
3: Gdzie byłaś? Opowiadaj.
5: Byliśmy z grupą znajomych na Słowacji nad jeziorem w Liptowskim Mikulaszu.
6: Byłem!

0: nie wie. To super. No to takie deski pompowane, bardzo fajna sprawa.
1: A nie, deski to nie.
0: To nie są deski?
1: Nie, no to znaczy nie,
0: nie, no. Nie znam się tak dobrze.
2: Nie słuchaj go.
3: Taka deska, że stoisz i sobie tak możesz powiosłować. I ile razy wpadłaś do wody? Przyznawaj się.
2: Wszystkie.
0: Raz, ale w sumie no, byłam wrzucona, nie wpadłam.
3: Czyli Justyna równowagę na wakacjach trzymałaś, to trzeba pochwalić.
1: Tak.
0: Odpowiedzialne wakacje.
3: 500 na prezent marzeń mamy dla ciebie.
0: Super, dziękuję bardzo.
4: Nie spać, zwiedzać! Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Zapraszamy serdecznie voxfm.pl, jeżeli jeszcze gdzieś wakacjujecie.
1: Bardzo chętnie byśmy was wyciągnęli na antenę.

0: 5 minut do godziny 9. To tak dla tych, którzy nie lubią patrzeć na zegarek, a wolą posłuchać, to proszę.
1: Za chwilę u nas wiadomości, po wiadomościach będzie prognoza pogody i my się przyznajemy, że my na pogodzie to tak średnio się znamy. My po prostu patrzymy na te mapy i tak myślimy, co to może oznaczać,
2: bo nam
1: prawda?
2: Pogoda
0: no właśnie, strzelamy.
2: Przeszkadza.
1: Ale jest Marzena, tak, która nas słucha i napisała nam wszystko. Ona jest właścicielką bloga o pogodzie. I napisała tak. U mnie o poranku 5 stopni, wrzesień, zapowiada się chłodny i wilgotny, a w październiku spadnie śnieg z powodu anomalii El Niño i wczesnego wiru polarnego.
0: Ale Marzena, ty powiedz, jak się ubrać, ty powiedz, czy wziąć parasol ze sobą.
1: Bo jak będzie śnieg, to trzeba kurtkę zimową założyć.
2: Czy już kupować przenośne farelki?
1: No myślę, że to jest dobry pomysł, Paweł. Teraz będą tańsze.
0: No proszę, ale przestańcie, jest sierpień.
1: Jest 25 sierpnia dokładnie.
2: Sierpień chyba jest.
0: Jest sierpień i zbliża się godzina 9, czyli godzina 0, kiedy Pawelec rozgrzeje wszystkie serca.
2: A tak,
1: starajmy się. Kochaj albo rzucaj przed nami, a w kochaj albo rzucaj?
2: Serce Magdaleny będzie masowane. Byłem niesprawiedliwy wobec swojej Magdalenki. Wiele razy ją obrażałem, porównywałem z byłą niestety. Zachowałem się nieelegancko, ale to już się nie powtórzy i to mamy za sobą.
0: Chcę wrócić do Magdalenki czy do byłej?
2: Do Magdalenki.
0: Skoro była taka dobra, to niech do byłej wraca.
2: Krytykowałem wygląd Magdalenki, jak się zdenerwowałem i się ze mną rozstała. Jestem w szoku, w sumie bardziej mi nie rzuciła, niż się rozstała. Nie chce ze mną gadać.
0: A jak ma na imię ten delikwent?
2: Krzysztof.
1: Ale słyszałeś, że on się już zmienił, tak?
2: Tak.
0: Oczywiście, wiadomo.
1: Musisz od razu z tym sarkazmem. Dobra, moi drodzy, szczegóły po godzinie 9 w Kochaj albo Rzucaj.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Autopromocja.
4: Nie zdążyłeś na samolot?
5: Przez cały urlop padało?
4: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
3: Wejdź na voxfm.pl, opisz swój

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
6: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
7: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
8: i Klemens prawy
7: meldują się na breloczkach.
6: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
9: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
1: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Reklama. Trasa nadal zablokowana, to na S8. W wypadku zginęły tam dwie osoby. Następne dwie osoby w rękach policji. Trwa ustalanie sprawców brutalnego pobicia w Krakowie. A za chwilę też Podhale. Śledczy wyjaśniają, jak doszło do podpalenia samochodu działaczy Diozu.
12: Jest godzina 9:00, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
11: Służby wciąż w akcji na S8. Utrudnienia potrwają co najmniej do godziny 11:00. Policja bada okoliczności tragicznego wypadku w pobliżu miejscowości Czerniewice w Łódzkiem. Zginęły tam dwie osoby, a jedna została ranna.
13: Kierujący cysterną przewożącą piasek zatrzymał się na poboczu, aby wymienić oponę. Na miejsce dojechali do niego jego dwaj znajomi, aby pomóc mu w wymianie opony. I w momencie, kiedy tę oponę wymieniali, uderzył w nich 37-letni mężczyzna kierujący ciągnikiem siodłowym marki Volvo.
11: Relacjonuje Aleksandra Cieślak z tomaszowskiej policji. Na trasie zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Zorganizowano objazd. Kolejne zatrzymanie w sprawie brutalnej napaści na osiedlu willowym w Krakowie. W rękach policji dwie osoby, które mogą mieć związek ze śmiercią 36-letniego Jakuba H. w Nowej Hucie.
14: W wyniku tych intensywnych ustaleń, działań i weryfikacji informacji zatrzymaliśmy dzisiaj dwie osoby podejrzewane o związek z tym zdarzeniem. Poszczególny udział tych osób w tej sprawie będzie szczegółowo wyjaśniany przez naszych śledczych, którzy będą przesłuchiwać te osoby.
11: Mówiła Anna Zbroja-Zagórska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Do ataku doszło w nocy z czwartku na piątek. Wcześniej mundurowi zatrzymali 9 osób, które po przesłuchaniu zostały zwolnione. Na ten moment nikomu nie postawiono zarzutu. Sprawą zajmuje się policja. Trwa postępowanie w związku z pożarem samochodu do transportu zwierząt. Należał do działaczy Diozu. Auto spłynęło w nocy z soboty na niedzielę w miejscowości Groń na Podhalu. Według działaczy pojazd został podpalony z zemsty za ich protest w sprawie koni z Morskiego Oka.
15: Analizujemy zebrany materiał dowodowy. Prowadzimy czynności w sprawie z artykułu 288 kodeksu karnego. To jest zniszczenia bądź uszkodzenia mienia. Na chwilę obecną nie wykluczamy żadnej wersji przebiegu tego zdarzenia. Na miejscu pracował technik kryminalistyki oraz biegły sądowy z zakresu pożarnictwa.
11: Mówił Maciej Kasprzycki z zakopiańskiej policji. Według Diozu straty wyniosły 500 tysięcy złotych.
0: Sport w wiadomościach Vox FM.
11: Słowenia kolejnym rywalem reprezentacji Polski na siatkarskich mistrzostwach Europy kobiet. Polki na razie mają na koncie dwie wygrane. Wczoraj 3-1 pokonały reprezentację Łotwy. Dzisiejsze rywalki Polek mocno zaskakują podczas tego turnieju. Słowenki wygrały z Niemkami, a Turczynkom urwały seta.
16: Niecałe 2
8: stulecia, można powiedzieć, bo tak z tymi Niemkami naprawdę nikt się chyba nie spodziewał, że to będzie aż tak łatwe 3-0 tak naprawdę i to, że postaram się tak Turczynką, także na pewno dobry przeciwnik i mam nadzieję, że pokażemy dobrą siatkówkę.
11: Mówiła przyjmująca reprezentacji Martyna Czerniańska. Początek spotkania o 18:00. W polskiej grupie na razie prowadzi broniąca tytułu Turcja. Polki są drugie, a do 1/8 finału awansują po 4 najlepsze reprezentacje z każdej grupy. To będzie taneczne zakończenie wakacji w Mysłowicach. 28 sierpnia na miejskim rynku mieszkańcy i goście z ościennych miast spróbują pobić rekord w lambadzie.
16: Kroki lambady, one są bardzo proste, ale również na naszym profilu będziemy publikować filmik, jak te kroki wyglądają. Będzie z nami szkoła tańca Wiry i tam instruktorzy pokażą, jak te proste kroki opanować.
11: Mówiła Anna Górny z Urzędu Miasta Mysłowice. Start bicia rekordów w piątek o 17:00. A wcześniej, bo za godzinę kolejne wiadomości Vox FM, przygotuje je i przedstawi Małgorzata Łukowska.
17: W piątek o 17:00 to akurat ma być ładna pogoda. Znaczy taka bardzo wakacyjna, bo dzisiaj też ładna.
18: No właśnie, dzisiaj w ciągu dnia będzie bardzo przyjemnie. Temperatury w okolicach 25-26 stopni mogą się pojawić na termometrach, zwłaszcza na północnym zachodzie kraju.
17: A widziałeś na przykład w Krakowie? Bo 16 dzisiaj
18: w Krakowie będzie chłodnie, będą przelotne opady deszczu, ale w reszta kraju dużo słońca, więc cieszmy się tym słońcem, dopóki jest razem z nami.
19: Ja jestem szczęśliwy z tego powodu.
17: Julia Chren.
18: Konrad Piłowarski.
20: Paweł Pawelec wciąż rosnale na deszczu.
17: Dzień dobry, 4 po 9.
18: Kochaj albo rzucaj już za chwilę.

0: Czego? Co się stało?
1: Nie ma problemu, słuchacz napisał, bo dzisiaj miał Krzysiek o Magdalenkę się starać, tak?
2: Mhm.
1: Magdalenka to miejscowość pod Warszawą, z dworca centralnego, niech kieruje się na Janki. Pieszo to będzie około 4 godzin.
0: Załatwione, tak?
1: Sprawa załatwione.
2: Ale chyba chodziło o dziewczynę. Tak mi się wydaje, nie jestem pewna, ale ty, Paweł, może naprowadzisz
0: nas. Tak, to jest jakaś inna historia, z inną Magdalenką, wiesz? Mhm. Tak naprawdę, taka bardziej, mniej do zdobycia.
2: Ale czekaj, tu chodzi o dziewczynę.
0: Tak.
2: Dobra, Magdalenka i Krzysztof.
0: Tak, Krzysztof.
1: Co się wydarzyło?
0: Krzysztof się przyznał, że Magdalenkę obrażał. Mhm. Jak się nie dogadywali, to szedł poniżej pasa i czepiał się, jak ona wygląda, że ona jest trochę za duża, a że ta poprzednia to była szczuplejsza, a że to ma tamto, a to źle gotuje, a to, że
2: Ja nie chcę Krzysztofa obrażać, ale on głupi, jak on tak robi.
0: Oj, głupi. I stracił Magdalenkę, ale przejrzał na oczy i kiedy już wytrzeźwiał, to stwierdził, że chyba źle robił.
2: Dobra, dzwoń do niego, niech się tłumaczy.
3: Kochaj. Albo rzucaj.
0: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec do Krzyśka.
4: No, witam serdecznie. To była taka sytuacja, że ja tutaj Magdzie źle powiedziałem o swojej kobiecie byłej. Powtarzałem, że ją kochałem ją bardzo, nie?
0: Mówiłeś Magdalenie, z którą byłeś, o innej kobiecie, porównywałeś ją do innej, tak?
4: Tak.
0: W jakich sytuacjach? Kiedy ci nawaliła oczywiście.
4: Tak. I dlatego ja już nie chcę powtarzać to, co było kiedyś, powiedzmy.
0: W jakich sytuacjach jej to wypominałeś? Te, które pamiętasz?
4: To było miesiąc temu, wersja taka, że powtarzałem się, że tamta była, powiedzmy, kobieta, a ona jest nowa. Takie sytuacja.
0: Nic nie rozumiem. Co żeś porównywał? Co żeś wyśmiewał? Gotowanie, pranie, sprzątanie? Czego się czepiałeś? Nie wiem. Takiego, seks?
4: Tak. No, o miłości do rzeczy i gesty.
0: Gesty? Zachowanie. Sposób zachowywania i reagowania, tak? Że poprzedniczka twoja była łaskawsza, fajniejsza, milsza, cieplejsza.
4: Tak, coś takiego.
0: Jak się z tobą rozstała, Magda?
4: Powiedziała do mnie, że nie masz tak postępować, masz być normalny.
0: Co takiego się wydarzyło, że ona już pękła i cię zostawiła?
4: Konkretnie, to powiem prawdę. Za dużo wypijała później. Załamałem się później.
0: I no powiedziała ci, że nie dość, że jesteś niemiły, niefajny, ją porównujesz i wyśmiewasz, to jeszcze pijak.
4: No, ale nie taki pijak, tylko że to chodzi o to, że to jest kwestia taka, że to można naprawić, wiadomo, o co chodzi.
0: Pewnie, że można, no ale widzisz, jak ci idzie. Na razie ona z tobą nie gada, potrzebujesz mojej pomocy. Powiedz mi, jak miała na imię była, z którą ją porównywałeś.
4: Aleksandra.
0: Ola. A próbowałeś ją przepraszać? Sam, dzwoniąc, pisząc?
4: Tak, na kolana nawet.
0: I nic.
4: I tak dalej. Chłopaki są niektóre szalone.
0: A więc, Magdaleno, z pytaniem po rozmowie wyskoczę. Czy kochasz Krzysztofa swojego, który, mam nadzieję, już wie, że nie można porównywać kobiet do siebie? Czy rzucasz, bo masz dosyć tego życia przy jego boku? Kochasz czy rzucasz?
3: Kochaj albo rzucaj.
1: Przecież fanów to nie ma.
2: Takiego to na tarczce gnoju wywieść.
0: Będzie głupia, jak mu wybaczy.
2: 609 869 869. Co wymyślicie? Czy będzie kochaj, czy będzie rzucaj?

0: No ale pytanie, czy na całe życie? On chciałby, ona chyba nie do końca. Krzysiek i Magda dzisiaj w Kochaj albo Rzucaj można porównywać do byłej, przyleciały SMS taki, ale o byłej trzeba mówić same złe rzeczy. To się nazywa odpowiedzialność.
1: Godzinami mogła leżeć w łóżku i nic nie robić.
2: To jest śmieszne, ale to jest prawda. To jest prawda, muszę to przyznać. No nie dziwię się, Magdzie, jeżeli Krzysiek porównywał ją do byłej, mówił, no że tamta lepsza, no to tak. Magda bardzo słusznie powiedziała, idź do tej lepszej.
0: Krzysiek to jest łachudra.
3: O, masz.
2: Ale jak ty go nazwałeś, no, tak ładnie po staropolsku.
3: Ale trafnie, patrz.
0: No właśnie tak, no bo brzydkie rzeczy mówił, no, Magdzie.
3: On taki trochę był jak te takie, co tam od pasa wisiały w dół, takie te, aha, no, te.
0: Dlaczego ty chcesz jemu pomagać?
3: No bo on się naprawił, tak pisze, że on bardzo przeprasza.
2: On już wszystko zrozumiał, tak. To znana jest taka śpiewka z Kochaj albo
3: ja
2: Rzucaj.
3: Ja po alko musiałem odreagować, bardzo źle zrobiłem, rzuciłem to i tutaj się nazwał to coś konkretnie. Aha. Pomożesz, Pawelec? Ratuj mi związek.
0: No dobra, czyli dzwonisz do Magdy.
3: No, 4 lata razem.
4: Kochaj albo rzucaj.
3: Halo. Dzień dobry, Magdaleno, niespodzianka, Radio Vox FM i Paweł Pawelec z tej strony.
5: No, dzień dobry.
3: Wiem, że możesz mieć zepsuty humor i ja właśnie, by poprawić ci ten humor, dzwonię do ciebie, Madziula.
5: No, z pewnością.
3: Coś się stało złego w twoim życiu ostatnio, że jesteś taka naburmuszona?
5: No nie, nic, nie, trochę tam, wspominam Krzysiek tam.
3: Pominasz, źle Krzyśka.
5: Pominało tam o tej byłej coś tam cały czas.
3: No właśnie.
5: Nerwuję, bo nie lubię, nie, takich tematów, bo ja mu zawsze powtarzam, było, minęło, nie.
3: Oderwij pępowinę, nie?
5: No.
3: On był na tyle nieelegancki, że próbował porównywać ciebie, twoje zachowania i twój wygląd do tej byłej, że się wyrażę,
5: no,
3: Oli?
5: No tak, trochę tak, no.
3: Nie pytałaś go, czy mu może Oli nie brakuje? Może chciałby se wrócić do niej, jak taka nie, dobra
5: sami,
3: była?
5: Nie, to sami mówiłam mu, jak ci się coś nie podoba, nie chcesz ze mną być, czy tam, no, kłóciliśmy się, no to wróć sobie tam do tej byłej.
3: Kobiety są tak różne i tak wrażliwe, że nie można ich porównywać do byłych.
5: To już kiedyś mówiłam, ile tak. razy, nie porównuj mnie do kogoś, bo każdy jest inny.
3: Nie dzwoń z mojej komory do swojej byłej, baby, znamy to. Słuchaj, w mailu ciebie przeprasza i prosił mnie, bym wyjaśnił, że zachował się nieelegancko, nie jak mężczyzna, że to się już nie powtórzy nigdy. Co ty na to?
5: Czasami mam takie nerwy do niego, no mówię mu, że to nieładnie tak wypominać i tak dalej, no i porównywać się, no, do kogoś coś.
3: Był na tyle bezczelny, że porównywał waszą budowę do siebie. Tykał tych krągłości w porównaniu.
5: Wygląd nie ma znaczenia, tylko nie. Liczy no, się charakter.
3: Charakter się liczy, ale powiem ci, że no, Madziula, wygląd też. Jestem za tym, żebyś się z nim pogodziła i żebyś zwaliła na mnie, że to Pawelec nas pogodził. Ja bym się z tobą nie godziła. Madziu, kochasz ty tego chłopaka jeszcze trochę? Czujesz jakoś miętę w jego kierunku? Czy już nie kochasz, rzucasz w cholerę? Powiedz mi to mu to przekażę.
5: Kocham.
3: Jakież to miłe było.
5: A jakby jakaś była zdrada, coś takiego na przykład, kolwiek, to niestety, ale już bym nie wybaczyła.
3: Krzysiu!
6: Jestem, słyszę. Przepraszam cię, kochanie, bardzo, żabciu, seduszko, kochańku, moje seduszko, przepraszam cię bardzo, wybaczam ci za to, że to mówiłem złego i tak dalej. I przepraszam bardzo.
3: Chyba wybacz mi, ja nie wybaczam ci.
6: No, wybacz, no, wybacz.
3: Krzysiu jest spięty, nie myśli, co mówi, wybacz mu, Madziula.
5: Wiem, bo go trochę się znam, chyba tam 4 lata będzie coś takiego.
3: No, to już 4 razy wiem. Sylwester, 4 razy wakacje. Krzysiu, czy ty wiesz dokładnie, co nie pasuje Magdalenie w tobie?
6: Mam się nie powtarzać i mam się poprawić. Nie tak. wiem, o co chodzi.
3: Madziu, ja cię jeszcze w imieniu Krzyśka chciałem przeprosić za to, że ostatnio, kiedy nie dawał sobie rady, to mocno dał w palnik. Powiedział mi o tym. I nieładnie się zachował.
5: Wiem o tym.
6: Tak, nieładnie. Tak. Bo ja się załamałem, dlatego tak zrobiłem.
3: Wariat.
6: Tak, i musiałem się wyluzować. Wariat.
3: Ale młody kwiaty chłopak, były grane. Bo... Mówił mi, że kwiaty były grane. Były, Madziu?
5: Jak? Nie było.
3: No to oszust
6: nie
3: jeden.
6: Nie było, właśnie. Teraz zrobię, teraz na antenie.
3: A to oszust jeden. Poza anteną mi mówił, że zrobił wszystko, co mógł.
6: Ha, ha, ha. Ale nie mogłem, bo mi było okazji.
3: Dobra, dobra. To teraz, Madzia, patrz, co ci załatwia. Krzysiu, kwiaty muszą być i zabierasz ją i kupujesz jej buty.
6: Tak.
3: I martwisz się, żeby ci w tych butach nie odeszła do innego. Teraz ty będziesz cierpiał. Dziękuję za uwagę. Niech żyje miłość.
6: Dziękuję.
3: Pa.
4: Kochaj albo rzucaj.
0: Boxer. Może kupił, ale zgubił te kwiaty po drodze po prostu. Znaczy...
2: Albo dał jakiejś innej, a to już powoduje kolejną kłótnię. O, nie psujmy tego kochaja.
3: Może jak, no dobra. Może jak z moimi perfumami kupił, ale mu nie przyjeżdżał.
0: Cieszmy się małymi sukcesami. Jest kochaj, moi drodzy.
3: A, nie, czyje
2: miłość.
3: Brawa
2: dla Pawła.
3: Nie, czyje.
2: Możecie się do niego zgłaszać na voxfm.pl, jeśli pomocy potrzebujecie. Czasem zdarzy mu się wygrać.
4: A wy ja.

0: I to jest właśnie miłość, to jest właśnie weekend, chociaż dopiero w kalendarzu wtorek. Są sposoby, słuchajcie, tak jak słychać. Gramy wam w rytmie hitów, tu Vox FM, no właśnie jest wtorek wspomniany wcześniej, 25 dzień sierpnia, 21,5 minuty do 10. Arek Sikora, dzień dobry. Na horyzoncie muzycznym Lady Gaga, Jason Derulo, Hunter X. Tak zagramy za moment w Vox FM.
1: Reklama.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

to są szalone dziewczyny z Hunter X i Golden w Vox FM. Dzisiaj w kalendarzu 25 dzień sierpnia, no i mamy tutaj takie święta, proszę bardzo. Dzień polskiej żywności, a także dzień zupy błyskawicznej. Jeśli chodzi o polską zupę błyskawiczną, no to wiadomo, to jest pomidorowa z wczorajszego rosołu. Ale może a propos polskiej żywności, chcielibyście przypomnieć wszystkim o jakimś naprawdę bardzo wybitnym, ale zapomnianym, niedocenionym polskim przysmaku? Możecie już teraz to zrobić. 609-869-869. Co według was jest najbardziej niedocenioną potrawą właśnie w polskiej kuchni? Dajcie znać, jestem ciekaw. 609-869-869. Dzwońcie, piszcie.

0: to jest właśnie miłość. Love z Colim, Zenek, Martyniuk i Ryder w Vox FM. Na chwilę przed godziną 10, tak nam zaśpiewali. No właśnie, 10 za moment. O 10 wiadomości Radia Vox FM powiemy o tym, co ważnego dzieje się w kraju i na świecie. Również w tym świecie sportowym, bo wiadomości sportowe o 10. No a później znów pięknie zagramy. Mario Bishin, Wiktoria Kida, Szangaj między innymi na horyzoncie. Bądźcie blisko radia.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
7: Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Fejdek. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
8: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
1: Reklama.
9: Wciąż nie wiadomo, gdzie przebywa Marcin Romanowski. Sprawę komentuje dla nas jego obrońca. Atak bombowy na Ukrainę, nie żyją 3 osoby. Z kopalni prosto na kolej, pierwsi przekwalifikowani górnicy zaczynają nową pracę.
0: Na zegarach 10 w studiu Radia Vox FM witamy Małgorzatę Łukowską.
9: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. To czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM. Posłuchajmy.
9: Nie wiem, czy mój klient jest w Naddniestrzu, tak? Sprawę miejsca pobytu Marcina Romanowskiego komentuje jego obrońca. Podkreśla jednocześnie, że gdyby poszukiwany poseł Prawa i Sprawiedliwości rzeczywiście był w zbuntowanym regionie, to sąd powinien uchylić wystawiony za nim europejski nakaz aresztowania. Premier twierdził, że na 99% mój klient jest w Naddniestrzu, zauważa mecenas Bartosz Lewandowski.
10: Informacja o tym, że mój klient jest poza terenem Unii Europejskiej, jest bardzo korzystna. Stąd od razu złożyłem wniosek o przesłuchanie Donalda Tuska i wystąpienie do służb polskich. Czy oni to potwierdzają? No nie wyobrażam sobie, że Donald Tusk okłamywał opinię publiczną w tej sprawie. No byłoby to co najmniej nieodpowiedzialne.
9: Mówił Lewandowski w programie Poranny Ring Super Expressu i dodawał, że nie wierzy, że Romanowski, gdyby wrócił do Polski, mógł liczyć na sprawiedliwy proces. Zapytano o to, dlaczego Marcin Romanowski nie wróci do kraju. Mecenas Lewandowski odpowiedział, że nie wierzy, by jego klient mógł liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce.
10: Pamiętamy jego zatrzymanie pomimo posiadanego immunitetu, czyli władza była na tyle nastawiona na to, żeby go aresztować, że nie miała żadnych skrupułów do tego, żeby międzynarodowy skandal w tej sprawie wywołać.
9: Śledczy zarzucają Marcinowi Romanowskiemu m.in. ustawienie konkursów w Funduszu Sprawiedliwości. Były wiceminister ukrywa się od końca 2024. Początkowo przebywał na Węgrzech, gdzie jeszcze za rządów Viktora Orbana dostał azyl polityczny. Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. Dwie osoby zginęły po zrzuceniu bomb lotniczych w Zaporożu na południu kraju. O jednej ofierze informują także władze Charkowa. Tam rakiety uderzyły w przemysłową część miasta. Mer Kijowa Witalij Kliczko napisał na Telegramie o uszkodzeniu bloku mieszkalnego w wyniku nocnego ataku dronowego. W ukraińskiej stolicy ranna została jedna osoba. Z kolei w obwodach Czernichowskim i Dniepropietrowskim po rosyjskich uderzeniach wybuchły pożary. Wszystko wydarzyło się bardzo szybko, relacjonują świadkowie. Był wybuch. Otwierałem szlaban, żeby ciężarówki mogły szybko wyjeżdżać. Przyjechała policja i mówi: wyprowadzajcie ciężarówki, bo lecą kolejne drony. Potem zjechały się służby i wszystko zaczęło płonąć. Także w nocy zaatakowane zostało przejście graniczne między Ukrainą a Mołdawią. Kijów odpowiedział uderzeniem dronów na Rosję. Dwie osoby zginęły, a na terenie miejscowej rafinerii wybuchł pożar w kraju krasnodarskim, poinformowały władze regionu cytowane przez agencję AFP. kopalni prosto na kolej. Górnik z Katowic zaczął pracę w Kolejach Śląskich. To pierwszy efekt porozumienia o przekwalifikowaniach pracowników górnictwa do pracy na torach. Klaudiusz Sikora pod ziemią pracował kilkanaście lat. W tym czasie doznał dwóch wypadków. Na co dzień obsługiwał kombajn chodnikowy. W Kolejach Śląskich pracuje jako mechanik taboru.
11: Mam technikum mechaniczne skończone, dlatego też trop w tym kierunku był, żeby dalej jako mechanik gdzieś pracować. Myślę, że łapię już duże rzeczy tutaj, ale się przyuczą też, nie? Bo to są nowe podzespoły, nowe rzeczy, nowa mechanika.
9: Klaudiusz Sikora jest pierwszym górnikiem, który dzięki porozumieniu przeniósł się do Kolei Śląskich. Największym zainteresowaniem cieszy się stanowisko mechanika taboru, ale są też chętni do pracy jako maszyniści pojazdów trakcyjnych. I jeszcze Bielsko-Biała, która żegna się z miejską promenadą kultury. Wydarzenie odbędzie się już jutro. Zaprasza wicedyrektor tamtejszego Domu Kultury, Andrzej Lichosyt.
12: 26 sierpnia przeniesiemy się do Argentyny, Buenos Aires, na ulicy Zamkowej. 27 w czwartek podróże w kolorach latino. W piątek ekopodróż przez cztery żywioły. A w sobotę 29 bajecznie z MDK, czyli taka magiczna przygoda inspirowana światem Alicji w Krainie Czarów, innych bajek. 30 czyli w niedzielę, ostatni dzień miejskiej promenady kultury, zatytułowany Kwiaty, które łączą między tradycją a współczesnością. Będzie się działo.
9: To była już kolejna edycja miejskiej promenady kultury. Bielsko-Biała uruchamia ją na każde wakacje.
2: Wiadomości sportowe w Vox FM.
9: A przed nami pożegnalny mecz Rogera Federera. Tenisista zagra po raz ostatni w meczu pokazowym poprzedzającym turniej US Open w Nowym Jorku. Zainteresowanie jest ogromne, mimo że cena biletów na to wydarzenie przekroczyła już $2000. 45-letni Szwajcar powiedział, że ma tylko nadzieję, że po długiej przerwie uda mu się odpowiednio zaprezentować. A dodam jeszcze, że Federer wywalczył w swojej karierze 103 trofea, w tym 20 wielkiego szlema, rozgrywając 1251 meczów. Tymczasem Katarzyna Kawa odpada w eliminacjach do US Open. Polkę pokonała Gruzinka Jekaterina Gorodze. Mecz zakończył się wynikiem 6-3, 6-7, 2-6. A Widzew nie zwalnia na rynku transferowym. Do zespołu z Łodzi właśnie dołączył nowy piłkarz. To Darian Malesz. Skrzydłowy ostatnie sezony spędził w szwajcarskim Young Boys Berna. Okazję do debiutu będzie miał już w niedzielę, kiedy Widzew podejmie Lecha Poznań.
0: Na termometrach teraz w najchłodniejszym miejscu w kraju 11 stopni Celsjusza, to Ostrołęka, chociaż lokalnie może być 12-13. Najcieplej teraz, co ciekawe, w Gdańsku, Leszno i Świnoujście też z takimi samymi wartościami na termometrach, to są okolice 17-18 stopni Celsjusza. No niewiele!
9: No nie ma szaleństwa,
0: niewiele. Ale w perspektywie dnia dzisiejszego, tak mądrzy ludzie mówią, do 24-25 stopni nawet w najcieplejszych miejscach w kraju.
9: A? Z perspektywy dnia dzisiejszego, tak mówią mądrzy ludzie, to nawet jakieś 30 pary podobno pod koniec sierpnia ma się pojawić.
0: To już ci powiem kiedy dokładnie.
9: Nie zdradzę niespodzianka.
0: W czwartek 28, w piątek 31, 32 nawet w piątek, w sobotę 28 znowu, także tylko piąteczek będzie taki gorący, ale zanim piątek to mamy wtorek. 6 minut po 10, 25 dzień sierpnia, patrz jak pięknie zagramy.
9: Tak, bardzo ładnie.
0: Pod drzemkę w pracy, nie?
9: Akurat na tę godzinę się przyda.
0: Spokojnie, to się rozpędzi. Za moment
9: ale po
0: będzie
9: co ma się
0: pompa.
9: Rozpędzać, jak będzie drzemka? Chyba nie, to taka krótka drzemka ekspresowa.
0: No, tak,
9: a my teraz
0: sekund,
9: zagadujemy ją. Bez sensu zupełnie. Dobra,
0: Gośka Łukowska, praca 11. Arek Sikora, dzień dobry.

Łobuzy i piękny Dawid. Łobuz kocha najbardziej w Vox FM, 18 minut po 10. No to teraz zabierzemy was do jakiejś pięknej restauracji. Proszę, proszę bardzo. Jakiś fajny stoliczek z widokiem może na jeziorko. Tu. Serwetuszka ładnie ułożona, świetnie. Świeczuszka zapalona i proszę bardzo, podajemy najwspanialsze, ale niedocenione polskie przysmaki. 609-86-9869 piszecie właśnie o takich z okazji tego, że dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych, słuchajcie, mamy takie święto. Dzień polskiej żywności. No i tutaj, proszę bardzo, jest propozycja. Najbardziej niedoceniona kaszanka z rzymlokiem. Czyli kaszanka, pieczone jabłko lub gruszka. I proszę bardzo, z rzymlokiem. Dobre. Ktoś tu pisze, że flaczki. Nie no, flaczki są docenione. Myślę, że flaczki to akurat, no, mają swoich zwolenników. Śledzie w tradycyjnych odsłonach. Kocham w oleju, z cebulką. O, no to też myślę, że docenione. To akurat nie, to myślę, że nie w tę stronę poszło. Wodzionka ktoś napisał. Wodzionka, zupa z niczego podobno. No dobra, jest to jakiś pomysł. Niedocenioną kolejną zupą ktoś pisze, moim zdaniem jest szczawiowa z moich dziecinnych lat z jajeczkiem, a do tego młode ziemniaczki. Zaproszona cebulką i koperkiem. No, to też fajne. Czarnina ktoś napisał teraz na 609-86-9-869. Dajcie spokój. Moim zdaniem niedoceniona jest marchewka z groszkiem. Marek pozdrawia. O, i fasolka szparagowa. No, rzeczywiście, to tak. Cześć, Arku. 609-86-9-869 pisze Marta. Wątróbka drobiowa w sosie własnym z młodymi ziemniaczkami i jakaś suróweczka do tego. Ale bym sobie zjadła, dopisuje Marta. No to jak nie mieliście pomysłu na obiad dzisiaj. Proszę bardzo. Nie musicie dziękować.

0: Run, Run River. To David Guetta, Alok i miejsce czwarte ostatniego notowania Best Listy. Ha? No właśnie, to pora, żeby przypomnieć o głosowaniu. Trzeba głosować. Plusy, minusy do waszej dyspozycji na VoxFM.pl, a także w apce voxowej. Na smartfonach możecie wejść w zakładkę Best Lista i głosować. Plusy, minusy, proszę bardzo, 20 pozycji, 6 propozycji. No i w piątek wyniki waszego głosowania zaprezentuje tym razem Kamil Rutkowski. Koniecznie słuchajcie. Wracamy do najbardziej niedocenionych polskich potraw, no bo dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych Dzień Polskiej Żywności 609-869-869. Szybko zerkam. Witam, najbardziej niedoceniona jest zupa mleczna, ktoś pisze. Ale zupy, ogólnie zupy się pojawiają często, bo tutaj, o, polecam zupę z serków topionych, z pulpecikami, no to też ciekawe. Niedoceniona grochówka, to no, też można powiedzieć, że zupa. Ktoś też ma pomysł na zupę, zupa ratatu i dwa kartofle, reszta i tu niedokończony SMS. A, zupa ratatuj. Ciekawe.
1: Reklama.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
9: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
10: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
11: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
12: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
13: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
12: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

Marek Braxton i ona jest ze snów w Vox FM. W temacie jeszcze niedocenionych potraw, no bo żeście się rzeczywiście rozpisali. Ktoś tutaj osobiście poleca zupę na winie. Jak to się robi? Bierzesz garnek, otwierasz lodówkę i wrzucasz... I co wrzucasz? I wrzucasz wszystko, co się nawinie. Ktoś rzucił też zupa chmielowa, okej. Okay. Zapomniana polska zupa to gargoły. Albo też goły gar, też pasuje.

0: Not on the move. No, to ważne być w ruchu, a najlepiej to być w drodze na urlop. Jeszcze końcówka wakacji przed nami, 25 dzień sierpnia w kalendarzu, na zegarach, no, za moment godzina 11, a jak 11, to wiadomości Radia Vox FM. Zostańcie, posłuchajcie.
1: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Mówisz, nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
6: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
7: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
6: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
8: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
9: Reklama.
10: Będzie przesłuchanie pseudokibiców, to po śmiertelnym pobiciu na jednym z krakowskich osiedli. Niemieckie służby podejrzewają sabotaż. O podejrzanej awarii na kolei powiem już za chwilę. A na koniec o wyjątkowej akcji dla chorego na białaczkę małego Leosia.
11: Na zegarach 11 to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Małgorzata Łukowska. Posłuchajmy.
10: Dwie osoby czekają na przesłuchanie w sprawie tragicznego pobicia 36-latka na osiedlu Willowym w Krakowie. Przypomnijmy, do tragedii doszło w nocy z czwartku na piątek w Nowej Hucie. Mężczyzna został odnaleziony przez przypadkową osobę. Mimo reanimacji zmarł w karetce. Śledcze podejrzewają, że został śmiertelnie pobity przez pseudokibiców Wisły Kraków. Więcej szczegółów zna nasza reporter Kuba Solosz.
12: Podejrzani w tej sprawie zostali zatrzymani wczoraj wieczorem. Śledczy nadal poszukują sprawców tego zdarzenia, mówi Anna Zbroja-Zagórska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
13: Poszczególny udział tych osób w tej sprawie będzie szczegółowo wyjaśniany przez naszych śledczych, którzy będą przesłuchiwać te osoby.
12: Ta sprawa wywołała poruszenie w środowisku sportowym. To dla nas ogromna strata, mówi Artur Trębacz, prezes Hutnika Kraków.
14: No straszna, niewyobrażalna tragedia. Też dla rodziny osiolicił 5-letnią córkę.
12: Przypomnijmy, że do tej pory zatrzymano 9 osób, które po przesłuchaniach zostały zwolnione. Nikomu nie postawiono zarzutów.
10: A o nowych ustaleniach w tej sprawie będziemy Was informować na bieżąco. Miliony hrywien, korupcja i zorganizowana grupa przestępcza. Były zastępca szefa biura prezydenta Ukrainy, Iryna Mudra, trafi do aresztu. Tak zdecydował dziś Wyższy Sąd Antykorupcyjny w Kijowie. Sędzia wyznaczył jej 60 dni aresztu z możliwością wyjścia na wolność za kaucją w wysokości 20 milionów hrywien. Mudra jest podejrzana o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Sama zdecydowanie odpiera te zarzuty. Nigdy nie dostałam 4 milionów dolarów. Będę szukać pieniędzy na kaucję. Mam wystarczająco przyjaciół, żeby to zrobić. Moi prawnicy analizują podstawy prawne do złożenia apelacji i jeśli będzie to konieczne, to złożymy ją. Według śledczych grupa miała wyprać 150 milionów hrywien pochodzących z przestępstwa, a część pieniędzy miała posłużyć jako kaucja za byłego ministra Hermana Hałuszczenkę, który jest podejrzany o pranie pieniędzy. Teraz Niemcy i podejrzenie sabotażu. Pod Stuttgartem uszkodzono kable na linii kolejowej. W niedzielę po południu nieznane osoby dostały się do betonowej studzienki w pobliżu torów i tam przecięły kilka przewodów. Sprawcy do tej pory nie zostali złapani, ale zdaniem tamtejszych służb to mógł być sabotaż. Wskutek awarii zakłócony został ruch pociągów oraz dostęp do internetu w pobliskiej miejscowości liczącej około 40 tysięcy mieszkańców. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa. Minuta światełek dla 8-latka. Leoś z Łodzi walczy z ostrą białaczką. Przed nim kolejne miesiące leczenia chemioterapią oraz przeszczep szpiku. W niedzielę wieczorem można zamrugać do niego światłem i pokazać, że nie jest sam.
15: Programy dla mojego 8-letniego syna, który walczy z ostrą białaczką limfoblastyczną, Ewa Dudkiewicz. Programy, żeby dać mu nadzieję, pokazać, że go wspieramy.
16: Wzięło się to stąd, że do Leosia mrugali dziadkowie. Zapalali i gasili światło i on to zobaczył.
15: Pomysł pojawił się w szpitalu, gdy z Leosiem patrzyliśmy na światła miasta i dziadkowie są oddaleni od nas o 3 kilometry, wysyłali nam swoje światła na dobranoc. I widziałam, jaką radość sprawia to Leosiowi i pomyślałam wtedy, a co jeśli tych świateł byłyby tysiące? Leoś będzie to obserwował z 14 piętra szpitala CKD w Łodzi.
9: Z mamą Leosia, Ewą Porczyńską, rozmawiała nasza reporterka Elżbieta Pietrowska. A wielkie mruganie zacznie się 30 sierpnia o 20:30. Osoby spoza Łodzi mogą nagrać filmik i oznaczyć go w mediach społecznościowych hashtagiem Mrugamy dla Leosia. Celem akcji jest również znalezienie dawcy szpiku dla chłopca.
11: W niedzielę opady deszczu i burze, w sobotę opady deszczu i burze. Nie no, weekend, kicha weekend wychodzi pogodowo, nie no, tragedia. W piątek tylko fajnie, 31 stopni w najcieplejszych miejscach w kraju, tam gdzie najchłodniej 21 i dużo słońca, pełno słońca w całym kraju. A sobota i niedziela lepiej nie patrzeć, nie psuć sobie humoru. Dzisiaj też fajnie, 23 stopnie, sporo słońca, jak deszcz jakiś tam się pojawi, to przelotny, malutki, nie ma się czym przejmować. Taka prognoza pogody, proszę bardzo.
9: Wczoraj też miał być przelotny, malutki, a tutaj tak lunęło w Warszawie, że daj
11: ale
9: spokój.
11: Ale co, chwila, moment i już nie było.
9: Zdążyłam zmoknąć do suchej nitki.
11: No to jak miałaś suchą nitkę, to nie zmokłaś.
9: A to
11: no,
9: nie, to okay.
11: No widzisz, no. To bądź konsekwentna, no jakby.
9: Nie dyskutuję z tobą.
11: No właśnie.
9: Będzie słońce.
11: O 12 przyjdź na wiadomości, a ja mówię dzień dobry, Arek Sikora. O 12 ta co przyjdzie, to Gosia Łukowska.
9: Już nic nie mówię.

cicho, cicho, cicho, cicho, cicho, bo mamy bardzo ważne ogłoszenie. Otóż, panie, panowie, chłopcy, dziewczęta, no za tydzień to już nie będą wakacje. To już za tydzień wrzesień. A więc mamy naprawdę ostatnią okazję, aby dołączyć do naszej wakacyjnej zabawy. Vox FM robi lato. To jest ostatni gwizdek. Ostatni gwizdek, naprawdę. Gwizdnąłbym na dowód, gdybym umiał. Nie umiem, to tylko musicie mi na słowo uwierzyć. Naprawdę. Ostatni gwizdek, żeby wejść na voxfm.pl, zakładka konkursy, no i konkurs pod tytułem Vox robi lato. Zgłosić się, napisać nam, opisać, opowiedzieć waszą największą wakacyjną wpadkę. Coś, co poszło nie tak. Być może w te wakacje, może rok temu. Może hen, dawno, dawno, dawno, że już... Czy tylko wy pamiętacie... Ale się już uśmiechacie z tego powodu. No nie wiem, no coś się wydarzyło takiego na wakacjach, że musicie nam o tym opowiedzieć, bo takie rzeczy mogą dziać się tylko wam. No nie wiem, jechaliście sobie, na przykład jedziecie na wakacje i tu hop, na ulicę wam przed maskę samochodu małpa wyskakuje i bananami w was rzuca. No nie wiem, no różne rzeczy się ludziom przytrafiają. Może takie coś właśnie wam się przytrafiło. VoxFM.pl, zgłoście się do naszej zabawy. Mamy jeszcze 2000 zł. Mamy jeszcze paczkę z wafelkami i grę towarzyską do oddania. Najbliższy i ostatni finał w czwartek, ale nie czekajcie do czwartku. Zgłaszajcie się już dziś. VoxFM.pl. Dwa koła na udany wakacyjny weekend. No ten ostatni wakacyjny weekend jeszcze na was czeka. Właściwie jak 2000, to jeszcze na was czekają. VoxFM.pl. Zgłaszajcie się.

0: Doda Smolasty w Vox FM. Proszę bardzo, za 27 minut będzie godzina 12. Na horyzoncie Barakuda między innymi z utworem S-Up, Roxette. Topki się pojawił miły pan Defis. A w internecie czytam, że kolejną pumę namierzono na wolności, tym razem na Podlasiu. O, ja bym nie zadawał pytania a propos tej pumy. A zwłaszcza nie pytałbym, co ma z gumę. No. Odpowiedź może zaskoczyć.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś na samolot?
1: Przez cały urlop padało?
2: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
1: Wejdź na voxfm.pl, opisz

0: 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

kwadrans i będziemy mieli już połowę wtorku za sobą. No, 12 za 15 minut. Do 12 jeszcze w rytmie hitów wam zagramy. Proszę bardzo, chcecie dowodów, to już je otrzymujecie. Katy Perry pojawi się, to Romeo, Sandra z utworem In the Heat of the Night. O, i dawno tego nie słyszałem. Fajnie wrócić do tego nagrania. To Enrique Iglesias, Pitbull, I'm Chino. Tamo bien, odświeżymy sobie. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: A dzisiaj tak patrzę, biometr dobry, taki korzystny na zielono dzisiaj w Polsce, super. Więcej o pogodzie po wiadomościach Radia Vox FM, a te punktualnie o 12:12 za chwilę. Dziękuję za wspólnie spędzoną część wtorku, słyszymy się jutro od 9:30. Arek Sikora, do usłyszenia.
1: Autopromocja.

0: weekendu. Zaprasza Kamil Rutkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A Brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
6: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
8: No to życzę szczęścia.
9: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
10: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
12: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
11: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
13: Winę ponosi też Kraków, mówią radni po śmiertelnym potrąceniu młodego małżeństwa. Obłos od tragedii przez kłamstwo w sprawie dużej wygranej, a krakowski IPN przesłuchuje właśnie Grzegorza Brauna.
14: Słuchamy. Wiadomości Vox FM w samo południe. Już teraz przedstawia Małgorzata Łukowska. Tak, tak, 12 na zegarach.
13: Będzie zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa urzędniczego. To reakcja radnych po sobotnim wypadku na ulicy Solnej w Krakowie, w którym zginęło młode małżeństwo, a ich dziecko trafiło w ciężkim stanie do szpitala. Radni twierdzą, że mimo apelów o zabezpieczenie niebezpiecznych punktów na ulicy Solnej i Zabłocie, miasto oraz policja odmawiały jakichkolwiek działań. Według służb nie było tam zagrożenia. Doszło do niewypełnienia obowiązków służbowych, mówi radny z klubu Kraków dla Mieszkańców Rafał Zawiślak.
15: Dlatego składam do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. To ekstremalny przypadek, kiedy za psychologię urzędników ktoś naprawdę zapłacił życiem.
13: Kierowca Hubert B., który w weekend potrącił 3-osobową rodzinę, usłyszał wczoraj zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. Nie przyznał się do winy. Twierdzi, że stracił panowanie nad samochodem ze względu na nierówną nawierzchnię drogi. Grozi mu 8 lat więzienia. Pochwalił się znajomym dużą wygraną w kasynie, tyle że do żadnej wygranej nie doszło. Kilka godzin później 22-latek omal nie stracił życia. O szczegółach nasza reporterka Hanna Stachowiak.
16: Do przestępstwa doszło w niedzielę na terenie powiatu wrocławskiego. Ofiarą padł 22-letni obywatel Ukrainy. Sprawcy wozili go po okolicy, bili i grozili czymś, co wyglądało jak broń, a chcieli od niego wygranych pieniędzy. Wczoraj po południu wrocławscy kryminalni przy wsparciu kontrterrorystów zatrzymali 4 podejrzanych, również obywateli Ukrainy. Grozi im do 20 lat więzienia.
13: Wszyscy 4 podejrzewani są już w rękach policji. Usłyszą zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznych przedmiotów. Sprawę nadzoruje prokuratura. A w krakowskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej trwa właśnie przesłuchanie Grzegorza Brauna. Lider Konfederacji Korony Polskiej odpowiada na pytania śledczych w charakterze podejrzanego. IPN nie poinformował oficjalnie, w jakiej sprawie odbywają się te czynności, ale prawdopodobnie chodzi o wypowiedź Brauna w Radiu Wnet, kiedy stwierdził, że naziści nie dopuścili się ludobójstwa, a komory gazowe w Auschwitz-Birkenau były fikcją. Zawiadomienie w tej sprawie złożyli m.in. posłanka Anna Maria Żukowska i dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau Piotr Cywiński. Na koniec jeszcze zamknięty Zalew Kraśnicki. Sanepid wykrył w wodzie niebezpieczne bakterie. To po tym, jak 18 sierpnia pobrał próbki do badań. Wyniki sanepid otrzymał wczoraj i wtedy niezwłocznie został wydany zakaz kąpieli, mówi inspektor sanitarny w Kraśniku Karol Rychlewski.
17: Enterokoki to bakterie, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i powodować między innymi dolegliwości żołądkowo-jelitowe, takie jak biegunka, wymioty czy bóle brzucha. Apeluję do mieszkańców i wszystkich osób korzystających z zalewu o stosowanie się do tego zakazu i dla własnego bezpieczeństwa powstrzymanie się od kąpieli do czasu odwołania zakazu.
13: Zalew będzie otwarty, jak tylko dotrą pozytywne wyniki badań wody.
14: Pozytywne na co? 3 minuty mamy po godzinie 12. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o pogodę dzisiaj, to w całym kraju bardzo dużo słońca, ale niestety nie przełoży się to na wyższe wartości na termometrach, bo dzisiaj, tak powiedziałbym, no tak podobnie jak wczoraj, 20, 21, 23 pokażą termometry w centrum kraju. No i deszcz z mieszkańcami Olsztyna, Suwałk, Krakowa, Katowic, Wrocławia oraz Opola. Najbliższej nocy raczej sucho, popada tylko na krańcach południowych, ale zimno, 10 stopni. 10 stopni! Mamy 25 sierpnia. Przepraszam bardzo, ale odpowiedzialny za pogodę, proszony do pani, a nawet do dyrektora, żeby odpowiedział za to, co tutaj wyczynia, wyprawia. Dzisiaj jest Dzień Polskiej Żywności. Także nie wiem jak wy, ale ja sobie chwycę chyba jakiegoś buraka, zjem go, znaczy spałaszuję. Jakiś kalafiorek, jakiś kabaczek, coś w tym stylu. Idę.

bardzo dobrze, że akurat właśnie ta piosenka wybrzmiała w waszych głośnikach. To jest sour, czyli że kwaśny, tak mniej więcej. A dzisiaj jest Dzień Polskiej Żywności. Widzę, że państwo słuchacze są bardzo podgrzani w SMS-ach. 609-2x8-69. Ja mówiłem, że buraka zjem z tej okazji. Jaki burak? Flaki, czarnina, bigos, każanka i takie tam. Pozdrawiają stali słuchacze z tramwajów warszawskich. Jeżeli wy w tych tramwajach warszawskich jecie flaki, czarniny, bigos, kaszankę i takie tam, to ja rozumiem, dlaczego nie macie obłożenia. Ewa Maxi, Salt, Siednicki, Jarek Braxton, Zdobyć Świata, Szczyt za chwilę. No.

0: To jest Remedy, to jest Morris, to jest Close to You. Mam dzisiaj taki humor, że powiem wam naprawdę, nie wiem co tu się dzisiaj wydarzy, ale humor jest dobry. Przypomnienie szybkie, kasa czeka do zdobycia, bo Vox FM cały czas robi wakacje. Jeżeli chcecie, żebyśmy wam rozdali kasę, to wiecie co zrobić. VoxFM.pl i nie ma wymówek, nawet sobie nie życzę żadnych. Dzisiaj jest Dzień Polskiej Żywności, w związku z tym padają różnego rodzaju propozycje i uwaga, propozycje od Gośki. Ja proponuję dzisiaj zjeść kopytka. Dobra.
1: Autopromocja.

0: samochodu. I na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy mleko 3,2% Kastąd takie dobre, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna MK Cafe Premium Gold. Kup jedno opakowanie, drugie gratis. Kaufland.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
11: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Pan Rębiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
13: No to życzę szczęścia.
14: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

O, widzicie, i tego wam życzę. Nie tylko z okazji wtorku, ale codziennie. Heaven, czyli niebo, Thomas Gray. Ależ to brzmi. 11 minut mamy do 13. To jeszcze przed 13, czekając na wiadomości, gramy Velvet Chemistry i Bajera, żeby podtrzymać letnią wakację.

0: To jest bajera, to są obrączki szczerozłote. 3 minuty do godziny 13. Wielkie powroty z wakacji dopiero przed nami, dlatego patrzymy troszkę z niepokojem na ceny paliw, a tu się okazuje, że już ogłoszono maksymalne stawki na jutro, bo jeszcze w tym tygodniu obowiązują. Szczegóły za chwilę, czyli w wiadomościach Vox FM o 13, a po muzycznie dla ukojenia nerwów Kaskada i Solaris.
1: Autopromocja.

0: Vox FM.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Euro rabat masz.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
6: No, bo mają wszystko taniej.
5: A jeszcze jakiś?
6: Bo mają najlepszy wybór.
5: No i?
6: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
5: Ciekawe, co jeszcze?
6: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
7: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
9: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
10: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Reklama.
12: Podejrzewani o śmiertelne pobicie w Krakowie uciekli za granicę. Prokurator generalny ogłasza, jest przełom w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Na koniec charytatywny stream kulinarny z Jaworzna.
13: I o tym wszystkim usłyszycie już za chwilę w wiadomościach Vox FM o godzinie 13, które przygotowała i przedstawia Małgorzata Łukowska.
12: Trzy osoby, które mogą mieć związek ze śmiertelnym pobiciem 36-letniego mężczyzny w krakowskiej Nowej Hucie, uciekły za granicę, dowiedział się nieoficjalnie nasz reporter. Mężczyźni zostali już wytypowani przez małopolską policję. Do brutalnego pobicia doszło z czwartku na piątek na osiedlu willowym w Krakowie. 36-latek zmarł podczas transportu do szpitala. O szczegółach nasz reporter Jakub Solarz.
14: Mężczyźni najprawdopodobniej uciekli na południe Europy. Na razie w rękach policji są dwie osoby, jedna z nich ma być nieletnia. Czekają właśnie na przesłuchanie. Czynności nadal trwają, mówi Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji.
15: Poszczególny udział tych osób w tej sprawie będzie szczegółowo wyjaśniany przez naszych śledczych, którzy będą przesłuchiwać te osoby.
14: Według śledczych udział w śmiertelnym pobiciu miały brać osoby związane ze środowiskiem pseudokibicowskim. Policja nadal prowadzi poszukiwania.
12: Do tej pory przesłuchano 9 osób. Nikomu nie postawiono zarzutów. Prokurator generalny mówi o przełomie w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Waldemar Żurek przekazał, że szczegółowe informacje mają zostać podane w ciągu najbliższych 2 tygodni. Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut zostało wszczęte przez prokuraturę regionalną w Katowicach w kwietniu. Jest prowadzone w kierunku oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Nie przyznaje się do usiłowania zabójstwa, ani też do posiadania broni i narkotyków. Marcin D., główny podejrzany w sprawie strzelaniny w Grądach Woniecko w Podlaskiem, przebywa w tymczasowym areszcie. W tej sprawie zarzuty nieudzielenia pomocy poszkodowanemu usłyszały też 4 inne osoby. Wszyscy uczestniczyli w imprezie, podczas której doszło do próby zabójstwa, mówi Dorota Leszczyńska z łomżyńskiej prokuratury.
16: Podczas tego spotkania w tym garażu należącym do podejrzanego Marcina D. był tam też spożywany alkohol. Doszło tam do szarpaniny i w momencie, kiedy nasz też pokrzywdzony odjeżdżał już samochodem. Podejrzany Marcin D. skierował w kierunku jego głowy wiatrówkę i oddał strzały. Pokrzywdzony po przejechaniu 100-150 metrów stracił przytomność i wbił się w balkon bloku.
0: Dwaj mężczyźni odpowiedzą dodatkowo za poplecznictwo. Według śledczych mieli utrudniać postępowanie i pomóc Marcinowi D. w opuszczeniu miasta. Mężczyzna nie przyznaje się do żadnego z postawionych zarzutów.
16: Podejrzany nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.
0: Śledczy ustalają teraz motywy tego zdarzenia. Znamy maksymalne ceny za paliwa na środę. Minister energii podał, że za litr popularnej 95 zapłacimy nie więcej niż 6,58 zł. To o grosz więcej niż dziś. Potanieje za to olej napędowy. Za jego litr zapłacimy 8 groszy mniej niż dziś. Maksymalnie 7,54 zł. Dotychczasowy koszt programu ceny paliwa niżej wyniósł około 4,7 miliardów zł. A CPN będzie obowiązywać do końca wakacji. Na koniec jeszcze o pierwszym w historii charytatywnym streamie kulinarnym. Transmisja z Jaworzna rozpoczęła się wczoraj po godzinie 15. Od tego czasu powstanie 48 dań. Gotować będą profesjonalni kucharze i zaproszone gwiazdy. A to wszystko po to, by zebrać pieniądze na budowę stacjonarnego hospicjum dla dzieci Tu się tuli w Tychach. Za przedsięwzięciem stoją Marcin Socha i Piotr Józefczyk.
17: Od już kilkunastu godzin gotujemy. Zmęczenie jest coraz większe z godziny na godzinę, ale fajnie, bo zbiórka jest też coraz większa.
18: Mieliśmy brioszki, mieliśmy wątróbkę, pstrąga, będą dzisiaj flaczki. Ludzie dają nam na komunikatorach challenge, wpłacają pieniądze, więc na przykład wczoraj pojawiły się najdroższe na świecie krokiety, bo ktoś wpłacił 1000 zł, żebyśmy na live zrobili 10 krokietów.
17: Słuchajcie, ja was serdecznie zapraszam. Wejdźcie na streama, a przede wszystkim wejdźcie na zbiórkę, gdzie jest link na tym streamie i wpłaćcie ile możecie. Każda wpłata się liczy, każde udostępnienie tego się liczy. Niech to idzie w Polskę. Niech jak najwięcej ludzi o tej akcji się dowie.
0: Transmisja potrwa do jutra do godziny 15. A to jeszcze nie koniec akcji, bo 13 września w Parku Śląskim w Chorzowie ponad 100 kucharzy będzie gotować i zbierać pieniądze na hospicjum. Na ten cel potrzeba aż 16 milionów złotych.
19: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Brazylijski skrzydłowy Savinho odszedł z Manchesteru City do Tottenhamu z Hotspur, poinformował londyński klub. W londyńskim klubie rozegrał 84 mecze, w których strzelił 7 goli. Pozyskanie piłkarza do klubu Tottenhamu kosztowało 85 milionów funtów. A blisko 3,5 miliona dolarów kosztowała piłka, którą Diego Maradona strzelił swojego słynnego gola. Chodzi o mecz z 86 roku. To prawdziwy unikat. Można śmiało powiedzieć, że to najważniejszy przedmiot piłkarski, jaki istnieje, mówił agencji Reutera specjalista do spraw aukcji. Organizatorzy są rozczarowani kwotą, za jaką wylicytowano piłkę, bo szacowali, że uda im się sprzedać ją za 10 milionów dolarów.
13: Właśnie dlatego każdy, kto liczy, musi liczyć dwa razy. 5 minut po godzinie 13. Tej nocy, proszę Państwa, delikatny deszcz tylko na krańcach południowych, ale chłodno. 10-9 stopni. W Suwałki to w ogóle przesadzają. Hokejówka 7. Podobnie zresztą w Białymstoku, ale tam za to bezchmurne niebo. Może to dlatego tak chłodno. Dzisiaj maksymalnie 21-22 stopnie niemal w całym kraju. Deszcz tylko z mieszkańcami południowej Polski popada późnym popołudniem także w okolicach Olsztyna i Suwałk. Reszta kraju cieszy się słońcem, no bo temperaturą to raczej średnia. 5,5 minutki po godzinie 13. Mamy wtorkowe popołudnie. Tydzień praktycznie z głowy, ostatni tydzień wakacji. Trzeba zrobić coś dobrego. Trzeba jakoś to uczcić. A jak uczcić ostatni tydzień wakacji? No mam kilka pomysłów i za chwilkę niektóre zdradzę. Kamil Rutkowski, dzień dobry, zapraszam. Rozkręca się kaskada. Proszę bardzo.
20: A

I teraz pytanie do was brzmi, moi drodzy, czy wiecie, co to jest shoddy? Bo tam jest shoddy gun, low, low, low, low, low. Shoddy to jest taka pani, która, że się tak wyrażę, no ma się czym pochwalić. Więcej nie powiem, sprawdźcie sobie w internecie, ale gdybyście bardzo chcieli, żebym ja wam wytłumaczył, numer znacie. No to teraz będzie coś na drugą nóżkę, ale lubię. Wiem, że wy również. Bon Jovi, Living on a Prayer, piękni młodzi za chwilę po polsku. Mamy 20 minut po godzinie 13. Tu Vox FM. Vox FM robi wakacje.

0: To jest Alvaro Soler w najbardziej słonecznej piosence tego sezonu, chociaż ma już ich kilka. To jest La Cintura. Alvaro Soler, 24 minutki, mamy do godziny 14. Lista obecności z polskimi daniami w tle. Katarzyna pisze, a ja dzisiaj na obiad pierogi z mięsem. Ale chwalisz się czy żalisz, bo to ważne. Chociaż biorąc pod uwagę, że to pierogi i z mięsem, to raczej ta pierwsza opcja.
1: Reklama.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
4: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
9: No to życzę szczęścia.
10: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
11: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
13: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
14: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
15: Play. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
16: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

To nie jest morena rzeczna, jak niektórym przychodzi do głowy. Proszę nie mieć takich skojarzeń, bo one są niewłaściwe. To jest tam bokser i Antonia. 8 minut do 14. Mam nadzieję, że pocieszyłem tych, którzy za chwilę wychodzą z pracy. Dotrwamy. Smolasty już gra, duże oczy. Topik Becky G. Sorry, papi.

0: papiki, Becky G. Sorry, papi. To nie jest Becky G, że jest poszukiwana, po prostu tak się nazywa. 3 minuty do godziny 14, za chwilkę będą wiadomości. Kto ma wychodzić z pracy, ten już może ustawić się w pozycji lotu ptaka, żeby nie było później niejasności. A jak już będziecie po pracy, to róbcie głośnie. Alan Walker czeka i ekstazy.
1: Autopromocja.
2: Czy dzięki pierwszej zmianie będziesz zarabiać więcej?
3: Tego nie wiemy, ale warto próbować.
4: Zaczęłam się zastanawiać, co by było, jakbyście wy byli kobietami, aha, a ja bym była facetem.
5: No miałabyś z nami naprawdę fajnie.
4: Ja bym nie wytrzymała. Tak mi się wydaje.
5: Ja bym ci się dał podrywać. Spokojnie.
4: Ale ja bym cię nie podrywała.
5: Kto wie?
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.

0: No coś tu, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara na mediaexpert.pl.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 zł za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę.

0: 70% taniej.
1: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Reklama.
7: Waldemar Żurek mówi o przełomie w śledztwie zonda krypto, ale szczegółów zdradzać nie chce. We Lwowie ruszają ekshumacje polskich żołnierzy. Brakuje psychologów w szkołach, ponad 100 gmin w ogóle ich nie zatrudnia.
8: Słuchamy zatem wiadomości Vox FM o godzinie 14. Zapraszam Małgorzata Łukowska.
7: Wiadomości zaczynam od poważnego wypadku na Krajowej 17 na Lubelszczyźnie. W miejscowości Fajsławice zderzyły się 3 osobówki. W wypadku ranna została 2 dzieci, które trafiły już do szpitala. Obecnie trasa między Krasnym Stawem a Piaskami w kierunku Lublina jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują służby. Jest przełom w śledztwie w sprawie zonda krypto, mówi minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek nie potwierdza informacji medialnych, według których prezes zonda krypto, Przemysław Kral, miał uzyskać status małego świadka koronnego. To wszystko jest objęte tajemnicą śledztwa, mówi minister sprawiedliwości.
9: Cały czas trwają czynności. Ja myślę, że to jest kwestia tygodni, kiedy będzie taki... Przełom już jest, ale my musimy go jeszcze odpowiednio, procesowo przygotować i wtedy opinia publiczna na pewno pozna te dowody, które mamy zebrane.
7: W śledztwie w sprawie zonda krypto, jak mówi minister sprawiedliwości, są nowi podejrzani, nowe dowody i nowe osoby, które chcą współpracować z prokuraturą. Nad sprawą pracują też nowi prokuratorzy. We Lwowie rozpoczyna się ekshumacja szczątków polskich żołnierzy poległych w 1939 roku, poinformował o tym Polski i Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. We Lwowie jest nasza korespondentka Marta Radio. Powiedz, co wiemy o prowadzonych pracach.
10: Prace na starym cmentarzu w Hołoskowie potrwają do 2 października. To właśnie tutaj mają zostać odnalezione i ekshumowane szczątki polskich żołnierzy, którzy zginęli w obronie Lwowa we wrześniu 1939 roku. W pracach uczestniczą polscy i ukraińscy specjaliści. Jest to kolejny etap poszukiwań prowadzonych tutaj od 2019 roku. Wtedy po raz pierwszy odkryto zbiorowe mogiły. Teraz szczątki mają zostać ekshumowane, przebadane i godnie pochowane.
7: Relacjonowała Marta Radio. Dziękuję. Aż 102 gminy w całym kraju nie zatrudniają ani jednego psychologa szkolnego. Na mapie Polski wciąż są białe plamy. Szczegółowe dane przekazał dziś Instytut Psychiatrii i Neurologii. Coraz lepiej sytuacja wygląda w szkołach ponadpodstawowych. Tylko niespełna 9% z nich nie zatrudnia psychologa. W szkołach podstawowych nieobsadzony jest już co 10 etat, mówi uczennica jednego z warszawskich liceów, Kamila Wnuk.
11: To nie zawsze jest tak, że my wiemy, co nam dolega. Nie diagnozujemy się sami. Po prostu możemy mieć gorszy dzień. Możemy mieć sytuację, w której ktoś bliski się od nas odwrócił. I to wcale nie musi być nie wiadomo jaki problem, ale dla tych młodych ludzi w szkołach podstawowych to jest koniec świata.
7: Najgorzej z dostępem do psychologa jest w Świętokrzyskiem, na Podlasiu i w Zachodniopomorskiem. Dlatego Instytut Psychiatrii i Neurologii przygotował specjalne standardy pracy dla nauczycieli, które pomogą im szybciej zauważyć i reagować na problemy psychiczne młodych ludzi, mówi Milena Markiewicz z Instytutu.
12: Te standardy, one dotyczą tego, jak postępować albo z uczniem, który jest w kryzysie samobójczym, albo na przykład jest po próbie samobójczej lub jest w żałobie po śmierci samobójczej.
7: Standardy są częścią Krajowego Programu Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym przygotowanym przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia. Materiały na ten temat są dostępne na stronie internetowej zapobiegajmysamobójstwom.pl. Jura Krakowska-Częstochowska zaprasza na wrześniową Juromanię. W ponad 50 lokalizacjach będzie można za darmo odkrywać największe atrakcje szlaku Orlich Gniazd, przenieść się w czasy rycerzy i poznać niezwykłe historie tego regionu. A o największych atrakcjach Juromanii z Robertem Nierodą ze Związku Gmin Jurajskich rozmawiał nasz reporter Dariusz Brambosz.
0: W Ogrodzieńcu i w Olsztynie będą bardzo fajne historyczne mappingi przedstawione. Po raz pierwszy pokaz dronów, będzie 160 dronów, pokazywały elementy też historyczne Jury Krakowsko-Częstochowskiej na właśnie nocnym niebie.
6: Wybrzmią utwory Pink Floydów.
0: Tak, jako główna impreza zamku w Olsztynie wieczorową porą zamek zmieni się właśnie w arenę muzyki Pink Floyd.
7: Wydarzenie potrwa od 18 do 20 września. Ode mnie to już wszystko. Na kolejne wiadomości zapraszam w imieniu Dawida Osysko.
8: Sztandar wyprowadzi, zresztą Małgorzatę wyprowadzić proszę ze studia. 4 minuty po godzinie 14 pogodowo. Mam nadzieję, że jesteście przygotowani na rewelację, to znaczy patrzycie za okno, świeci piękne słońce. Wydaje wam się, jakie lato. Nie. 21-22 stopnie to jest maks, co dzisiaj będzie. 23 w centrum, a jeszcze chłodniej na krańcach południowych, bo tam 19 stopni. W nocy najchłodniej w Suwałkach, w Olsztynie i w Białymstoku 7 stopni na plusie. Ludzie drodzy, popada tylko na południu Katowice, Kraków, ale tam najcieplej po 13. No trzeba się przyzwyczaić do tego. Ja wam wszystko powiem, bo jutro pogoda identyczna niemal jak dzisiaj. W czwartek troszkę cieplej, w piątek to jakaś przesada, bo nawet 29-30 stopni będzie we Wrocławiu, a w sobotę znowu powrót do tego, co mamy przez ostatnie dni, czyli wiadomo. 5 po 14, Alexi, Why Us, o pewnym, jakby to powiedzieć, o pewnym zachwycie pewną częścią ciała, o której o tej porze nie wypada mówić, bo modestia nie pozwala. Wiecie, o co chodzi. Po niemiecku można wszystko.

0: Bad Memories.
1: To jest Meduza i to jest Bad Memories. Ważna wiadomość dla tych, którzy kochają czworonogi i nie wyobrażają sobie życia bez nich. Jutro jest Międzynarodowy Dzień Psa. 26 sierpnia. I teraz co możecie zrobić dla siebie? Możecie iść do schroniska, pogłaskać psiaka, możecie wziąć psiaka. Jeżeli wasza żona nie chce się zgodzić, żeby wziąć takiego psiaka, zmieniacie żonę, bierzecie psiaka. Wszystko jasne, prawda?

0: perfekcyjny klimat. O taki klimat walczyliśmy i taki wam serwujemy, i to z największą przyjemnością. Run Run River, czyli Angels Above Me, David Guetta, Aloki, Steve Figure. Ależ się dobrali jak w korcumaku. 26 minut do godziny 15, a wiecie, że lato ma podobno wrócić? Sprawdziłem prognozy. We wrześniu ma być prawdziwe lato. Uwaga, temperatury po 33 stopnie. We wrześniu. Od połowy września, mniej więcej od 16-17. I to tak, uwaga, w Polsce. Od połowy września, kiedy wszyscy jesteśmy już w pracy. No chyba, że są tacy, którzy akurat odchodzą z pracy, to oni mogą jeszcze skorzystać. Nie lubimy ich.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
9: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
10: Ten tylko puszku, piękny kaktus w salonie piękności.
9: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
10: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Bieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
8: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
11: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
12: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow!
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Reklama.

0: Są tacy ludzie, których można określić jako UFO. Michał Trawka, dzień dobry.
1: Ale to nie ja.
0: Nie wiem.
1: Zdania są podzielone.
0: Ja tylko rzucam w eter rzeczy, które przychodzą mi do głowy. Co jadłeś?
1: Kurczę, w sumie to nie za dużo. Jadłem kaszkę mannę.
0: Wiesz co? Aha. Dzień polskiej żywności mamy. Ty mi z kaszką manną.
1: A kasza manna nie jest polska?
0: Gdybyś zrobił
1: z polskimi jagodami jadłem.
0: Kaszankę. A, no to chyba, że. Będzie was bawił Michał Trawka już za chwilę po 15.
2: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś na samolot?
4: Przez cały urlop padało?
3: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
2: Wejdź na voxfm.pl, opisz

0: Autopromocja. Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kaufland jest
3: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: Tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym.

0: 30 zł.
1: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
2: Torby oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
3: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Reklama.
10: Po sobotnim wypadku są zarzuty wobec krakowskich urzędników. Wysuwa je część miejskich radnych. Szczeciński Szpital przy Unii Lubelskiej rezygnuje z usług studentów powodem problemy finansowe. W szkołach ostatnie przygotowania do powrotu uczniów. W przyszłym tygodniu początek roku szkolnego.
11: Jest 15. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osycko.
10: To nie miasto jest winne tej tragedii. Stanisław Kracik, pełniący obowiązki prezydenta Krakowa, odpiera zarzuty, jakie pojawiły się po śmiertelnym wypadku na ulicy Solnej. Część radnych twierdzi, że mimo apeli o zabezpieczenie niebezpiecznych punktów na ulicach Solnej i Zabłocie, miasto oraz policja odmawiały jakichkolwiek działań.
12: Nie mam takiej możliwości, żeby wobec urzędników wyciągać konsekwencje, dlatego że nie było żadnych przesłanek i nadal ich nie ma, żeby tam robić specjalne utrudnienia w ruchu, bo ten ruch i tak tam się odbywa z trudem i tam ciągle przemieszają się w korku.
10: Mówi Stanisław Kracik. Jednocześnie zapowiada, że na ulicy Solnej mają zostać zamontowane progi zwalniające. Niewykluczone, że dojdzie do tego jeszcze w tym tygodniu. Tymczasem część radnych zapowiada zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa urzędniczego.
13: Trzeba natychmiast wprowadzić zmiany, które zapewnią bezpieczeństwo w tym rejonie, ale też niezwłocznie przyjrzeć się innym bagatelizowanym interwencjom mieszkańców, żeby zapobiec tragediom.
10: Mówi Rafał Zawiślak, radny z klubu Kraków dla mieszkańców. Hubert B., kierowca, który w weekend potrącił trzyosobową rodzinę, usłyszał wczoraj zarzuty. Trafił na 3 miesiące do aresztu. Są pieniądze na wypłaty dla personelu, ale nie udało się uniknąć cięć. Szpital przy Unii Lubelskiej w Lublinie, w Szczecinie, ma problemy finansowe. Placówka z trudem uregulowała bieżące należności wobec pracowników kontraktowych. Kosztem jednak studentów Wydziału Lekarskiego i Pielęgniarstwa, którzy pracowali w szpitalu w ramach programu pomocy pielęgniarskiej i asysty lekarzy. Szukam oszczędności, przyznaje rzecznik szpitala Magdalena Knop.
14: Jedną z takich decyzji było zakończenie programów pomocy pielęgniarskiej i asystenta lekarza, dzięki którym to programom studenci kierunków medycznych, takich jak pielęgniarstwo czy kierunków lekarskich, mogli zdobywać w naszym szpitalu praktyczne doświadczenie, a jednocześnie oczywiście stanowili jakieś dodatkowe wsparcie dla naszych zespołów.
10: Pracujący w szpitalu studenci dostaną wypłaty za sierpień, a od września rezygnuję z ich usług. Za kilkanaście dni początek nowego roku szkolnego. W placówkach oświatowych trwają ostatnie przygotowania, aby 1 września wszystko było gotowe na przyjęcie uczniów.
15: W powietrzu unosi się zapach farby.
16: Tak, takie końcowe już prace. Panie woźne przygotowują klasopracownie, czyli jakieś ostatnie mycie okien, podłóg, pachnie świeżością. No i w zasadzie jesteśmy gotowi.
15: Dzieci jeszcze nie ma, ale w szkole jest już gwarno.
16: W szkole jest gwarno, ponieważ nauczyciele już przygotowują swoje klasopracownie. Ja przygotowałam oczywiście przydziały dla nauczycieli, przydziały sal lekcyjnych, wychowawstwa, więc no, praca w pełni.
10: Z Marią Łazugą, dyrektor szkoły podstawowej nr 8 w Bełchatowie, rozmawiał Rafał Różycki. Warto rezerwować czas na drugą połowę września, a to w związku z Juromanią. W ponad 50 lokalizacjach na Lujurze Krakowsko-Częstochowskiej będzie można m.in. za darmo odkrywać największe atrakcje szlaku Orlich Gniazd.
0: W Ogrodzieńcu i w Olsztynie będą bardzo fajne historyczne mappingi przedstawione. Po raz pierwszy pokaz dronów, będzie 160 dronów, pokazywały elementy też historyczne Jury Krakowsko-Częstochowskiej na właśnie nocnym niebie.
9: Wybrzmią utwory Pink Floydów.
0: Tak, jako główna impreza zamku w Olsztynie wieczorową porą zamek zmieni się właśnie w arenę muzyki Pink Floyd.
10: Juromania odbędzie się od 18 do 20 września. O największych atrakcjach Juromanii z Robertem Nierodą ze Związku Gmin Jurajskich rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
11: Pogoda dzisiaj naprawdę ładna, przyjemna bym powiedział. W całej Polsce nie powinniśmy narzekać, bo umówmy się, deszczu nie ma. Słońce jest. Temperatury pozwalające spędzać czas na świeżym powietrzu również są, bo okolice 23-24 stopni. Teraz tyle można zobaczyć na naszych termometrach, chociaż na południu kraju, ale tutaj myślę w głównie gdzieś w wysokich partiach gór mogą pojawić się opady deszczu, więc tatarnicy uważajcie. 4 minuty po 15 na naszych radiowych zegarach. Mamy już wtorek i coraz bliżej pierwszego dnia września, coraz bliżej szkoły, ale nie o tym teraz. Jeszcze się cieszmy tym, co przed nami, a przed nami jeszcze kilka dni laby. Tymczasem ja mówię dzień dobry, kłaniam się, Michał Trawka i zapraszam.

0: Pelican i Trips w Vox FM. Kwadrans po 15 na naszych radiowych zegarach. Jak wiecie, z Vox FM dzisiaj mamy Dzień Polskiej Żywności i pytanie do Was. Pytanie, które będziemy nagradzać voxowym boksem. Polska kanapka idealna. To jaka to kanapka? Z czym ta kanapka powinna być? Co w niej powinno się znaleźć? Dajcie znać. 609-869-869. Pod ten numer można wysyłać swoje wiadomości, ale również głosówki. A jeżeli ktoś w ogóle wyśle zdjęcie takiej swojej idealnej polskiej kanapki, no to już w ogóle będzie rewelacja. 609-869-869. Polska kanapka idealna. Jaka to kanapka? Z czym ta kanapka powinna być?
1: Broken hearts.

0: Bruno Mars w Vox FM. Powoli gdzieś na horyzoncie pokazuje nam się 16, ale my zostajemy jeszcze w tematach jedzeniowych, bo dzisiaj Dzień Polskiej Żywności. No i ja was zapytałem o polską kanapkę idealną. Jaka to kanapka? Z czym ta kanapka powinna być? I wasze wiadomości napływają na 609-8698-69. Chleb, masło, sałata, szynka, ser żółty, jajko, pomidor, ogórek, odrobina cebulki, sól i pieprz. Najlepsza. Pozdrawia Marta. No, umówmy się, to taki, bym powiedział, klasyk, prawda? Ale tutaj jeszcze jest jajko dodane, więc faktycznie jest taki rarytas, można by powiedzieć. Kanapka idealna, polska kanapka idealna, obowiązkowo salceson wiejski. No i można to jeszcze musztardą na przykład posmarować. Wiem, że tak niektórzy robią. Kanapka z chęciami do życia. Taka by się przydała najbardziej. No ta polska kanapka. Okej, dobra. Może coś jeszcze. Kanapka do idealna. To polska kanapka idealna. Ta powinna mieć włos żony. I to ten najdłuższy. No, czyli salceson po prostu.
1: Autopromocja.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmayer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
5: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

Keanu Silva, Ancient Melody, Vox FM, kanapka idealna, polska kanapka idealna, jaka to kanapka? Takie padło pytanie do was, wy odpowiadacie na 609-8698-69. Siemanko, idealna kanapka? Można by pisać, że z szynką, serem, sałatą itd. itp., ale nic nie przebije pajdy chleba ze swojskim smalcem i do tego kiszony ogórek, królowa kanapek. No i trzeba przyznać, że fakt, coś w tym jest i te wiadomości pojawiają się najczęściej, ale to nie tylko takie, bo na przykład masło, sałata, wędlina, ser żółty, ogórek kiszony, sos tysiąca wysp, papryczka jalapeno i cebulka suszona. Pozdrawia Weronika. To też może być polska kanapka, dlaczego by nie? Idealna kanapka to buła z serem żółtym, szynka, ogórek świeży i dżem truskawkowy. No i to jest dopiero ciekawe połączenie.

To jest pytanie za 1500 punktów. Czy będziesz moją love? Z Colim Zenek Martyniuk Rider, czyli numer 3 naszej bestlisty. Przypominam, jest moment, jest chwila, żeby wejść i zagłosować. Voxfm.pl, zakładka bestlista, tam wchodzicie i tam klikacie. Kanapka idealna, polska kanapka idealna. Jaka to kanapka? Do tego tematu w kolejnej godzinie wrócimy, bo wasze wiadomości cały czas napływają na 609-869-869. Tymczasem przed nami godzina 16 i czas najświeższych wiadomości. Bądźcie z nami.

0: Так, вибралися в зашлом тигодню.
1: Як бенчі в тим, то залежи от вас.
0: Голосуйте на VOXFM.pl
1: і слухайте без дисни. Юж п'ятник о 17:00. Запраша Каміль Рудковський.
0: Автопромоція. Реклама.
2: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 zł za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Reklama.
4: Przełom w śledztwie w sprawie giełdy Zonda Krypto, mówi o nim minister sprawiedliwości. Są zarzuty dla Grzegorza Brauna, dotyczą negowania zbrodni nazistowskich. W walce z przestępczością narkotykową są niezawodne. Zajrzymy na Pomorze na szkolenie psów bojowych.
5: Godzina 16 na zegarach, czas na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
4: Są nowi świadkowie, którzy współpracują z prokuraturą. Jest przełom w śledztwie. Tak prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odnosi się do najnowszych doniesień w sprawie giełdy Zonda Krypto. Nie potwierdza jednak medialnych doniesień o tym, że tak zwanym małym świadkiem koronnym w tym głośnym śledztwie jest Tyszew, ukrywający się za granicą Przemysław Kral. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Łystun. Mateuszu, o jakim więc przełomie mówi szef resortu sprawiedliwości?
6: Ten przełom ma polegać m.in. na tym, że dwa śledztwa w tej sprawie połączono w jedno. Nad sprawą pracuje zespół doświadczonych prokuratorów, który zebrał nowe dowody, oraz to, że pojawiają się nowe osoby, które chcą zeznawać. O szczegółach prokurator generalny nie chce jednak mówić, zasłaniając się dobrem postępowania.
7: Jest oczywiście przełom w tym śledztwie. Są bardzo intensywne czynności prowadzone od kilku miesięcy.
6: Mówił podczas krótkiego spotkania z dziennikarzami w Sejmie minister Waldemar Żurek, według którego szczegóły sprawy trzeba przygotować procesowo.
7: Wtedy opinia publiczna na pewno pozna te dowody, które mamy zebrane.
6: Tymczasem poseł i adwokat Roman Giertych oświadczył dziś, że od maja jest pełnomocnikiem szefa Zonda Krypto. Zaznaczył, że jego klient przedłożył do dyspozycji prokuratury ogromny majątek, który powinien wystarczyć do zaspokojenia wszystkich pokrzywdzonych w tej sprawie.
4: Mateusz Łystun, dziękuję za relację. Publiczne i wbrew faktom zaprzeczenia zbrodniom nazistowskim. Taki zarzut usłyszał Grzegorz Braun. Lider Konfederacji Korony Polskiej był dziś przesłuchiwany w krakowskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej. Polityk nie przyznał się do winy, ale nie negował samych wypowiedzi na ten temat.
8: Pan prokurator wskazał moje wypowiedzi publiczne. Wypowiedź na antenie radiowej z roku 2025, dana z Jedwabnego, i druga wypowiedź, jak mówi pan prokurator, używając takiego terminu, który wszedł do współczesnej polszczyzny, zdanie z podcastu pana redaktora Jana Pospieszalskiego.
4: Braun czeka teraz na uzasadnienie postawionych mu zarzutów. Zapowiedział, że jest gotowy na wezwanie prokuratora, by się do nich odnieść. Od kilku tygodni do kilku miesięcy trzeba będzie poczekać na ustalenie przyczyn pojawienia się ognia. Takie są informacje od śledczych, którzy zajmują się pożarem skansenu w Sanoku. Całkowicie spłonął drewniany, XVII-wieczny kościół z wyposażeniem. Uszkodzone zostały także dwa budynki znajdujące się w pobliżu. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Krośnie.
9: Na miejscu zdarzenia pracował prokurator z udziałem biegłego do spraw pożarnictwa. Będzie dopuszczony dowód z opinii biegłego do spraw pożarnictwa, ale oczywiście takie sprawy trwają.
4: Mówi Marta Kolędowska-Matejczuk z krośnieńskiej prokuratury. Samorząd województwa podkarpackiego deklaruje pieniądze na odbudowę kościoła albo na sprowadzenie w jego miejsce innego zabytkowego obiektu. W trudnych warunkach niemal 120 psów bojowych szkoli się na terenie więzienia w Czarnym w Pomorskiem.
10: Dzisiaj występują psy do wykrywania narkotyków, substancji niedozwolonych, do wykrywania tytoniu oraz materiałów wybuchowych. Będziemy pracować również z psami bojowymi, patrolowo-obronnymi, a także do przeszukań ludzi.
4: Mówi podporucznik Justyna Przygódzka-Krzemień, rzecznik służby więziennej w Koszalinie. Psy ćwiczą w warunkach realnych zagrożeń. Jakie muszą mieć charaktery?
11: Przede wszystkim musi mieć pod dyspozycję chęć do pracy, czyli to jest tą więź z przewodnikiem. Nasze psy pracują na przejściach granicznych, na lotniskach, więc one muszą być kontaktowe z ludźmi.
4: Jak mówią sami opiekunowie, psy bojowe to nie tylko ich współpracownicy, ale także życiowi towarzysze. W ćwiczeniach biorą udział także formacje z Litwy i Czech.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
4: Słowenia będzie dziś kolejnym rywalem reprezentacji Polski na siatkarskich mistrzostwach Europy. Polki na razie mają na koncie dwie wygrane, wczoraj 3-1 pokonały reprezentację Łotwy, a dzisiejsze rywalki Polek mocno zaskakują podczas turnieju w Turcji. Słowenki wygrały z Niemkami, a Turczynkom urwały seta.
0: Niesamowite dwa mecze, można powiedzieć, bo tak z tymi Niemkami naprawdę nikt się chyba nie spodziewał, że to będzie aż tak łatwe 3-0 tak naprawdę i to, że postawią się tak Turczynkom, także na pewno dobry przeciwnik i mam nadzieję, że pokażemy dobrą siatkówkę.
4: Mówiła przyjmująca reprezentacji Martyna Czyraniańska. Początek meczu o godzinie 18. Ruchy kadrowe w drużynie mistrza Polski. Napastnik Lecha Brian Fabiana przeszedł na zasadzie transferu definitywnego do norweskiego Fredrikstad. Z kolei inny piłkarz mistrza Polski, Wojciech Mońka, przedłużył kontrakt do czerwca 2030 roku. Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson odpadli w pierwszej turze debla tenisowego turnieju ATP 250 na kortach twardych Winston-Salem. Polsko-brytyjski duet przegrał z rozstawionymi z numerem trzecim Austriakiem Lukasem Midlerem i Australijczykiem Markiem Polmansem. To szósta z rzędu porażka Zielińskiego i Johnsona. Ostatni raz przebrnęli pierwszą rundę w turnieju w Eastbourne w czerwcu.
5: Sprawdzamy, co tam ciekawego w pogodzie. Najcieplej w tym momencie, z tego co widzę, jest w Szczecinie. Tam okolice 24 stopni. Tyle można zobaczyć na tamtejszych termometrach. A najchłodniej w Kłodzku, tam zaledwie 13. No to jest ta różnica i to dosyć spora, umówmy się. Ale generalnie dzisiaj na pogodę nie powinniśmy narzekać, chociaż gdzieniegdzie, naprawdę, ale tylko gdzieniegdzie ten deszcz może się pojawić. Idealna polska kanapka. Jaka to kanapka? Do tego tematu wracamy w tej godzinie. Dajcie znać, piszcie śmiało, bo te najciekawsze wiadomości będą nagradzane woksowym boksem. 6 minut po 16. Michał Trawka, dzień dobry. Zapraszam.

polska kanapka idealna. Ten temat dzisiaj się przewija i z tym tematem do Was wracam. Dajecie znać o Waszej idealnej polskiej kanapce na 698-69-869. Moja kanapka to chleb pszenny, majonez swojski, albo majonez i swojski schabowy, ser do tego wszystkiego, pisze Przemek z Poznania. Brzmi dobrze, taki po prostu burger w wersji polskiej. Kanapka studentów, chleb posmarowany nożem. No okej, okay, dobra, ja się nie śmieję, bo też studentem byłem, więc wiem jak to wygląda. Janusz Burger, chleb przekładany z chaboszczakiem z niedzieli, ale pisze do nas Waldek. Polska kanapka idealna. I uwaga, tutaj się wsłuchajcie. Świeży chleb, taki jak kto lubi, masło, kiełbasa wiejska w plasterkach, taka jaką pamiętamy z dzieciństwa, którą sam wędził dziadek lub tata, odrobina chrzanu, plasterki kiszonego ogórka, no taki wiadomo, od babci bądź mamy, ulubiony sos, już aż ślinka cieknie, i na koniec jeszcze jedna kromka chlebka z masełkiem. I taką kanapkę zabieramy na dwór, jemy kiedy zgłodniejemy, a jak wiadomo na świeżym powietrzu wszystko po prostu smakuje lepiej. Waldek życzy smacznego. Waldek. No ja zgłodniałem. Ja zgłodniałem, autentycznie zgłodniałem i pierwszy woksowy boks leci w twoje ręce. Czekaj, jak to było? Kiełbasa wiejska, dobra, okej, ja to muszę zapisać wszystko i chyba taką kanapkę dzisiaj zjem.

Remedy, Close to You w Vox FM w rytmie hitów. 25 minut do godziny 17, a ja mam do was bardzo ważne pytanie. Z racji tego, że trwają wakacje, to zdarzają wam się takie jakieś różnego rodzaju, no ja wiem, wakacyjne wtopy na przykład? Jeśli tak, to śmiało, my na te wtopy czekamy. Mało tego, wtopy nagradzamy. Wystarczy tylko wejść na voxfm.pl, tam się zgłosić, opisać swoją największą wakacyjną wtopę i właśnie zgarnąć między innymi wafelki, grę towarzyską i 2000 zł na wakacyjny weekend. Przypominam, VoxFM robi lato, to lato jeszcze trwa, bo umówmy się, w kalendarzu jeszcze sierpień, tego się trzymamy, więc nie ma na co czekać. VoxFM.pl, tam odsyłam.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przy.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
6: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
8: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
9: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
0: Reklama.

Will I Am, Ava Simons, This is Love. To jest miłość. Może być miłość na przykład do jedzenia. A propos jedzenia, wracamy do tematu numer jeden dzisiaj, czyli Dzień Polskiej Żywności. Jak polska żywność, to też polska kanapka. Idealna polska kanapka. Jaka to kanapka? Dajcie znać. Na przykład kanapka z paprykarzem. No okej. Dobrze taką kanapkę zabrać na przykład do komunikacji miejskiej, dorzucić jeszcze jajko. No to wolny przedział macie z bani. Chlebek wiejski, na to śmietana swojska i wszystko posypane cukrem. Nie ma nic lepszego. Okej, takiej kanapki to chyba nawet nigdy nie jadłem. Najlepsza kanapka to ta zamoczona w wodzie i posypana cukrem. Okej, to łakocie i witaminy można by rzec. Najlepsza polska kanapka to chleb z metką cebulową i odrobiną magii. Pozdrawiam Tomcio. To też brzmi dobrze, ale jest coś innego. Coś, z czym przychodzi do nas Aneta. Idealna kanapka to jest taka kanapka, którą zrobi ci po prostu druga osoba. I to jest fakt, nie opinia. Nie zapraszam do dyskusji. Aneta, woksowy boks leci w twoje ręce.

0: Niektórzy nazywają ją królową popu. Inni po prostu Madonną. Laisla Bonita w Vox FM w rytmie hitów. Za kilka chwil 17. Oczywiście wtedy też najświeższe wiadomości, a po 17 nic się nie zmienia, to znaczy cały czas będziemy grać. W rytmie hitów oczywiście, no tak. Vox
1: FM. Autopromocja.
2: Czy dzięki pierwszej zmianie będziesz zarabiać więcej?
3: Tego nie wiemy, ale warto próbować.
4: Zaczęłam się zastanawiać, co by było, jakbyście wy byli kobietami, aha, a ja bym była facetem.
5: No miałabyś z nami naprawdę fajnie.
4: Ja bym nie wytrzymała. Tak mi się wydaje.
5: Ja bym ci się dał podrywać. Spokojnie.
4: Ale ja bym cię nie podrywała.
5: Kto wie?
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX 1.29 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy.

0: Założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Reklama.
5: Ściga ich specjalna grupa śledczych. Chodzi o sprawców śmiertelnego pobicia 36-latka w Krakowie. Półtoraroczna dziewczynka wypadła z okna. Do wypadku doszło w Szczuce, niedaleko Brodnicy. Na razie nieznany jest cel wizyty do Moskwy, przyleciał szef CIA.
6: Godzina 17 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
5: Małopolska policja powołała specjalną grupę śledczych. Ma odnaleźć wszystkich podejrzanych w sprawie śmiertelnego pobicia 36-latka w Krakowie. Według naszych nieoficjalnych informacji trzej prawdopodobni uczestnicy napadu ukrywają się za granicą na południu Europy. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Łystun. Mateuszu, kto wchodzi w skład tej policyjnej specgrupy?
7: Najbardziej doświadczeni policjanci z Małopolski, w tym funkcjonariusze CBŚP i Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Jak informuje policja, śledczy znają już tożsamość wszystkich napastników. Teraz próbują ustalić miejsca ich pobytu. Wcześniej funkcjonariusze zatrzymali już w tej sprawie dwie osoby. Według naszych nieoficjalnych informacji jedna z nich jest niepełnoletnia. Te osoby nie zostały jeszcze przesłuchane. Policja ma jeszcze dobę na ich doprowadzenie do prokuratury.
5: Do tragedii doszło w nocy z czwartku na piątek w Nowej Hucie. Mężczyzna został odnaleziony przez przypadkową osobę. Mimo reanimacji zmarł w karetce. Śledczy podejrzewają, że został śmiertelnie pobity przez pseudokibiców Wisły Kraków. Dramatyczny wypadek w Kujawsko-Pomorskim. Półtoraroczna dziewczynka wypadła z okna na pierwszym piętrze. Trafiła do szpitala. Do wypadku doszło przed południem w miejscowości Szczuka, niedaleko Brodnicy. Rodzice, którzy opiekowali się dzieckiem, zostali zatrzymani do wyjaśnienia.
8: Dziewczynka spadła z wysokości około 4 metrów bezpośrednio na chodnik, czyli na kostkę brukową. Została przetransportowana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w stanie niezagrażającym życiu na tamtą chwilę. Dziecko znajdowało się pod opieką rodziców, dwójki rodziców. Rodzice zostali przebadani przez policjantów na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, byli trzeźwi.
5: Relacjonuje Paweł Dominiak z brodnickiej policji. Okoliczności wypadku będą badać policjanci pod nadzorem prokuratora. Dyrektor CIA John Ratcliffe jest w Moskwie. Do stolicy Rosji przybył na pokładzie samolotu transportowego C-17. Taką informację, powołując się na anonimowe źródło, przekazała amerykańska telewizja CB News. Na razie nie ma szczegółów dotyczących celu wizyty. Aż 102 gminy w całym kraju nie zatrudniają ani jednego psychologa szkolnego. Szczegółowe dane na ten temat przekazał dziś Instytut Psychiatrii i Neurologii. Najgorzej z dostępem do psychologa jest w Świętokrzyskiem, na Podlasiu i w Zachodniopomorskim. Z myślą o nauczycielach eksperci przygotowali standardy pracy. Mają im pomóc w szybszym dostrzeganiu i reagowaniu na problemy psychiczne młodych ludzi.
9: Te standardy, one dotyczą tego, jak postępować albo z uczniem, który jest w kryzysie samobójczym, albo na przykład jest po próbie samobójczej lub jest w żałobie po śmierci samobójczej.
5: Mówi Milena Markiewicz z Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Materiały na ten temat dostępne są na stronie zapobiegajmysamobójstwom.pl. Zabytkowe budynki, międzywojenna zastawa i gotyckie cegły. To wszystko kryło się pod rezerwatem Morysin. Archeolodzy z UKSW odkopali fundamenty XIX-wiecznego budynku w Wilanowie, niedaleko Muzeum Pałacu Króla Jana III. Jak tłumaczą badacze, architektura wciąż robi wrażenie pomimo upływu lat.
10: Wydaje mi się, że osoby bez doświadczenia właśnie w budownictwie na obszarach podmokłych mogłyby budować konstrukcję, która by nie przetrwała w tak dobrym stanie tak długo. Tutaj właśnie stworzenie tego solidnego fundamentu zapewniło stabilność konstrukcją powyżej, tak więc ktoś z drogim inżynierskim musiał tutaj brać udział w projektowaniu.
5: Mówi dr Rafał Solecki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wszystkie zabytki zostaną odpowiednio zabezpieczone i wyeksponowane, jednak dopiero w przyszłym roku.
6: 23 stopnie w Szczecinie to najcieplejszy punkt w tym momencie w Polsce. Najchłodniej w Kłodzku, tam zaledwie 13. Ale jak spojrzę na mapę Polski, to nie powinniśmy narzekać. Również jutro, bo jutro też ciepło i przyjemnie. Mnóstwo słońca w Polsce, chociaż na północnym wschodzie ten deszcz może się pojawić. Z naciskiem może, bo nie musi. To jest, myślę, bardzo ważna informacja. W czwartek już nigdzie nie będzie padać i będzie jeszcze cieplej. 4 minuty po godzinie 17 na naszych radiowych zegarach. Kolejna wspólnie spędzona godzina przed nami. Ja mówię dzień dobry, kłaniam się, Michał Trawka i zapraszam. Na początek coś, co znacie, ale będzie też później coś polskiego. Też coś, co znacie. Nie zdradzam co, po prostu musicie z nami zostać. I tyle.

Jesteście naprawdę niemożliwi. Wasze wiadomości odnośnie idealnej polskiej kanapki cały czas napływają na 6986 9869. I tak na przykład napisał Michał: odnośnie kanapek to trzeba uważać, o co się prosi i co mówi. Kiedyś mama zapytała mnie, z czym chcę kanapkę, więc ja nie myśląc palnąłem obojętnie. No i dostałem kanapkę z miodem i ogórkami. No to tak na słodko, przyznam szczerze, ale czy to musi być zła kanapka? Wydaje mi się, że niekoniecznie. Witam, najlepsza kanapka to taka wyżebrana od kolegi w szkole. No umówmy się, kto tak nie miał?

0: Jeśli ten numer wam się podoba, to warto na niego zagłosować. Póki co jeszcze w propozycjach do bestlisty, ale kto wie, może w piątek faktycznie już do bestlisty trafi i zajmie, no może nawet jakieś wysokie miejsce. Wszystko w waszych rękach. Klasik i Sławomir Zabiorę. Więc śmiało, plusy, minusy. To wszystko do waszej dyspozycji. Wystarczy tylko wejść na voxfm.pl, kliknąć w zakładkę bestlista, zjechać nieco niżej, propozycje. No i tam właśnie, no trzeba klikać po prostu. I później sprawdzamy w piątek, co wy żeście tam naklikali.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości. Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Reklama.

Loco Loco. Czyli dla wszystkich zakręconych. Od Gordo w Vox FM w rytmie hitów gramy i grać będziemy, chociaż powoli zbliżamy się do godziny 18. Aczkolwiek z drugiej strony, nie licząc tego, że o 18 pojawią się najświeższe wiadomości u nas, to nic się specjalnie nie zmieni. To znaczy, no jeżeli ktoś jest tych hitów stęskniony, spragniony, to spokojnie, my w rytmie hitów dalej będziemy grać.

0: dwie minuty. No dobra, nieco ponad dwie minuty i będzie godzina 18. To rzecz jasna czas najświeższych wiadomości w Vox FM. Tych z kraju i tych ze świata, również wiadomości pogodowe. Ale te już teraz mogę zdradzić, będą przyjemne. Tymczasem to wszystko ode mnie na dziś. Michał Trawka, miłego, spokojnego. Słyszymy się jutro. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś na samolot?
1: Przez cały urlop padało?
2: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
1: Wejdź na voxfm.pl. Opisz

0: familijne.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
8: Po tragicznym wypadku zwracają uwagę na bezpieczeństwo pieszych. W Krakowie rozpoczyna się godzina ciszy. Pożar huty szkła na poznańskim Antoninku. Nie ma osób poszkodowanych. W sklepach coraz większy ruch.

0: rodzice kompletują szkolne wyprawki. Dawid Osysko, słuchacie Vox FM, zapraszam na wiadomości. Chcę oddać hołd ofiarom, ale jednocześnie zaapelować o zdecydowaną reakcję, by do podobnych tragedii już nie dochodziło. W miejscu wypadku, w którym zginęli rodzice 8-miesięcznego dziecka w Krakowie, rozpoczyna się godzina ciszy. Akcję zorganizowali miejscy aktywiści, którzy, jak mówią, nie chcą, by mieszkańcy bali się chodzić po chodnikach. A po wypadku w Krakowie toczy się spór między krakowskimi radnymi a miastem. Chodzi o bezpieczeństwo na ulicy Solnej. Na linii nasz krakowski reporter Jakub Solarz. Jakubie, śledzisz tę sprawę.
1: Krakowscy radni twierdzą, że mimo apeli o zabezpieczenie niebezpiecznych punktów na ulicy Solnej i ulicy Zawłocie, miasto oraz policja odmawiały jakichkolwiek działań. Według służb nie było tam zagrożenia. Składam zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez urzędników, mówi Rafał Zawiślak, radny z klubu Kraków dla mieszkańców.
2: To ekstremalny przypadek, kiedy za spychologię urzędników ktoś naprawdę zapłacił życie.
1: To nie miasto jest winne tej tragedii, komentuje Stanisław Kracik, pełniący obowiązki prezydenta Krakowa.
3: Nie należy nigdy na ludzkiej tragedii robić polityki.
1: Krakowski magistrat zapewnia jednak, że jeszcze w tym tygodniu na ulicy Solnej pojawią się progi zwalniające.
0: Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., usłyszał zarzuty, nie przyznał się do winy. Trafił na 3 miesiące do aresztu. Grozi mu do 8 lat więzienia. Ogień udało się opanować, nie ma osób poszkodowanych. To najnowsze raport od strażaków, którzy walczyli z pożarem huty szkła na poznańskim Antoninku.
4: Zostało to obliczone na około 300 m2 powierzchni dachu, które było objęte pożarem. Pracownicy ewakuowali się jeszcze przed przybyciem straży pożarnej. Nikomu się nic nie stało. I sytuację udało się opanować, jeśli chodzi o pożar. On się dalej nie rozprzestrzenia. Zadziałała też stała instalacja gaśnicza w zakładzie.
0: Relacjonuje Kamil Witoszko z poznańskiej straży pożarnej. W hali produkcyjnej znajdowały się 2 piece hutnicze. Przyczyny pożaru wyjaśnią służby. 2 pierwsze osoby usłyszały prokuratorskie zarzuty po ataku pseudokibiców na pizzerię w Zabrzu. Chodzi o zdarzenie z 12 sierpnia. Kilkudziesięcioosobowa grupa zamaskowanych osób zdemolowała pizzerię. Próbowali się dostać do znajdujących się tam sympatyków węgierskiej drużyny piłkarskiej. Ze szczegółami Katarzyna Ziółkowska-Dąbek.
5: 2 dni po ataku zabrzeńska policja poinformowała o zatrzymaniu 2 mężczyzn, mieszkańców Redutu w wieku 17 i 20 lat, powiązanych ze środowiskiem fanatycznych kibiców Górnika Zabrza. Prokuratura rejonowa w Zabrzu postawiła im m.in. zarzuty czynnego udziału w zbiegowisku o charakterze chuligańskim, zniszczenia mienia i usiłowania udziału w bójce. Wobec podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu kontaktowania się z innymi uczestnikami zdarzenia oraz zakazu opuszczania kraju. Aktualnie prowadzone są czynności procesowe zmierzające do identyfikacji pozostałych sprawców i wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia.
0: Relacjonowała Katarzyna Ziółkowska-Dąbek. W wiadomościach teraz o przygotowaniach przed 1 września. W sklepach większy ruch, bo to ostatni dzwonek, żeby skompletować wyprawkę. Zeszyty, kredki czy długopisy mogą stanowić spory wydatek, przyznają rodzice.
6: Ceny są ogromne, wydatek jest ogromny. Dobrze, że jeszcze to jest 1,8, to te podręczniki będą ze szkoły.
7: Kredki, długopisy, tak, ołówki, gumki, piórniki. Na pewno podrożały tornistry, czyli te plecaki, tak.
8: Dużo zeszytów potrzebujemy w zasadzie do wszystkich przedmiotów grube. Będzie dużo pisania, 6. klasa.
6: No, jestem w ciężkim szoku, że to wszystko tak drogo w tym roku kosztuje.
0: Koszt podstawowej wyprawki jest prawie taki sam jak w ubiegłym roku. Zmieniły się natomiast ceny poszczególnych przyborów. Zdrożały m.in. kredki czy worki na WF. A ile wydam na wyprawkę? W badaniach przeprowadzonych przez PayPal rodzice deklarują wydatki od 250 do 500 zł na dziecko. Południe Polski w deszczowych chmurach, pada w pasie od Wrocławia po Rzeszów. W innych miejscach zachmurzenie małe albo umiarkowane. W nocy znów pojawią się mgły, głównie w północnej części kraju i kotlinach górskich. Od 6 stopni na Podlasiu do 12 na zachodzie i na południu kraju. A jutro deszcz może pojawić się na północnym wschodzie i na południu. W pozostałych miejscach słonecznie, na termometrach od 19 do 24 stopni.

0: Reklama.
1: Orły oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
2: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 zł za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
0: Reklama.

sit together on the sofa with the music way down low.

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
2: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Reklama.
5: Po tragicznym wypadku upomnieli się o prawa pieszych. Za chwilę o manifestacji krakowian. Czy giełda Zonda Krypto miała związki z Fundacją Ziobrym? Bada to prokuratura. Polska Słowenia. W wiadomościach sportowych sprawdzimy, jak radzą sobie siatkarki w trzecim meczu Mistrzostw Europy. Godzina 19. Tu Vox FM. Dawid Osyska, zapraszam na wiadomości. Po tragedii walczą o bezpieczeństwo pieszych. Mieszkańcy Krakowa zebrali się w miejscu śmiertelnego wypadku przy ulicy Solnej. W weekend jadąc osobówką 26-latek stracił tam panowanie nad pojazdem. Następnie wjechał w idący chodnikiem rodziców z małym dzieckiem w wózku. Kobieta i mężczyzna zginęli. 8-miesięczne niemowlę w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Nie chcemy bać się chodzić po chodnikach. Słyszymy od uczestników.

0: uczestników protestu.
1: Do tego dochodzi, że będzie się bał człowiek chodzić po chodnikach, bo takich punktów jak ten tutaj w Krakowie jest coraz więcej i niestety nasza policja nie robi z tym nic.
2: Jestem kierowcą, ale się nie zgadzam z tym, co się tutaj dzieje w Krakowie i nie tylko w Krakowie. Jest po prostu dramat, jak jeżdżą i w ogóle nie ma konsekwencji z tego wyciąganych.
3: No ja mieszkam tutaj w sąsiedztwie, tędy chodzimy, dzieci chodzą tędy i jest problem bardzo właśnie taki widoczny z samochodami, które tutaj jeżdżą, przekraczają prędkość, no i dlatego właśnie tutaj jestem.
0: Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., usłyszał zarzuty, nie przyznał się do winy, grozi mu do 8 lat więzienia. Finansowanie fundacji byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro to jeden z wątków śledztwa prowadzonego w sprawie Zonda Krypto, poinformował prokurator generalny. Waldemar Żurek nie potwierdził jednak wcześniejszych doniesień medialnych. A chodzi o informację o rzekomym statusie małego świadka koronnego dla szefa tej giełdy kryptowalut, czyli Przemysława Krala. Poseł koalicji rządzącej Roman Giertych przyznał dziś tymczasem, że jest jego obrońcą. Nasz reporter Mateusz Chłystun wczytał się w słowa polityka i jednocześnie adwokata. Mateuszu, co jeszcze z nich wynika?
4: Roman Giertych przyznał, że obrońcą i pełnomocnikiem Przemysława Krala jest od maja tego roku. Oznajmił też, że jego klient przedłożył do dyspozycji prokuratury ogromny majątek, który powinien wystarczyć do zaspokojenia wszystkich pokrzywdzonych, którzy się do niej zgłosili. Swój wpis w tej sprawie polityk zakończył zdaniem, że to wszystko, co ma do powiedzenia w tej sprawie na obecnym etapie. Wciąż nie wiadomo więc, czy jego klient został w ogóle przesłuchany oraz jeśli tak, to w jakim charakterze. Szef resortu sprawiedliwości przekazał jedynie, że można mówić o przełomie w śledztwie i nowych dowodach. Szczegółów jednak nie ujawnił, zasłaniając się dobrem postępowania.
0: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Samochód prezydent Gdyni już po oględzinach. Trwa też analiza zabezpieczonego monitoringu. Prokuratura bada, czy doszło do narażenia życia i zdrowia Aleksandry Kosiorek i jej bliskich. To po niebezpiecznej sytuacji sprzed tygodnia. W trakcie jazdy samochodu prezydent Gdyni odpadło koło. Autem jechał mąż prezydent i ich dzieci. Biegły oceni teraz stan techniczny pojazdu. Sprawdzi też, czy ktoś celowo poluzował śruby.
5: Zostali przesłuchani świadkowie. Dokonano oględzin pojazdu i dopuszczono dowód z opinii biegłego celem ustalenia stanu technicznego pojazdu. Ponadto w sprawie został zabezpieczony monitoring z miejsca parkowania auta w okresie od 13 do 18 sierpnia.
0: Mówi Wioletta Noch z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Potencjalnemu sprawcy może grozić do 3 lat więzienia. Zielona Kura dołącza do miast z zakazem nocnej sprzedaży alkoholu. Taką decyzję podjęli dziś miejscy radni. Z obostrzeń wyłączono imprezy winiarskie, z których Zielona Góra słynie. Wtedy prohibicji nie będzie, mówi prezydent miasta Marcin Pabierowski.
6: Od 22 do 6 rano będzie zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach, bo restauracje będą normalnie funkcjonowały. W uchwale są również wskazane wyłączenia, czyli m.in. festiwale otwartej piwnic i winnic, dni otwartej piwnic, winobranie. Wiem, że jeszcze jest postulat, aby dopisać Sylwestra.
0: Zakaz zacznie obowiązywać od 1 października.
7: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Polskie siatkarki walczą o trzecie grupowe zwycięstwo na Mistrzostwach Europy w Turcji. Rywalkami są Słowenki. Za nami pierwszy set. Biało-czerwone wygrały go gładko 25 do 14. Drugi set jest bardzo zacięty. W tym momencie 26 do 26. Przypomnijmy, podopieczne Stefano Lavarniego pokonały wcześniej Węgierki 3 do 0. W drugim meczu Polki okazały się lepsze od Łotyszek, z którymi wygrały 3 do 1. Męska czwórka podwójna w składzie Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Konrad Domański awansowała do półfinału Mistrzostw Świata w wioślarstwie. Polacy zanotowali 6 czas eliminacji i bez kłopotów znaleźli się w gronie półfinalistów. Czempionat rozgrywany jest w Amsterdamie i potrwa do niedzieli. Tadej Pogacar znów wygrywa. Słoweński kolarz po samotnej 50-kilometrowej ucieczce wygrał 4. etap wyścigu kolarskiego Vuelta a España ze startem i metą w stolicy Andory. Słoweniec powiększył przewagę w klasyfikacji generalnej nad najgroźniejszymi rywalami. Tegoroczna Vuelta bez Polaków na starcie zakończy się 13 września w Granadzie. Deszczowe chmury od województwa dolnośląskiego ciągną się aż po Podkarpacie, w niektórych miejscach grzmi, a w innych miejscach jest zupełnie słonecznie. Tak jest w tym momencie w centralnej i północnej Polsce. W nocy trzeba będzie uważać na mgły, te będą się tworzyć głównie w północnej części kraju, a także w kotlinach górskich. Będzie dość chłodno na Podlasiu w nocy 6 stopni, a 12 na zachodzie i południu kraju.
7: DJ Harris in the mix. Vox DJ Mix. Vox.

0: dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

0: Autopromocja. Nareszcie spokój.
1: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
2: Dzień dobry, witam.

0: marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
3: Reklama.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Jest weekend, jest impreza. DJ Harris. Vox FM.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
0: Best lista Vox FM.
1: Największe hity.

0: Wypożytek weekendu. Zaprasza Kamil Rutkowski.
1: Autopromocja.
0: Vox FM.
1: Vox FM. Robi lato.
0: Vox.

0: z DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
0: Nie zdążyłeś na samolot?
1: Przez cały urlop padało?
0: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
1: Wejdź na voxfm.pl, opisz swój

0: to promocja.
1: Już teraz. Przed wami DJ Harry. In the mix. Jest weekend, jest impreza.
2: Jest weekend, jest impreza.
1: Tak gra tylko w Vox FM.

0: z DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja. Vox Alert.
0: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
0: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja.
0: Vox DJ Mix. Vox DJ Mix. Gra dla was DJ Harris.

Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. DJ Harris. DJ Harris w Fox FM.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kochałem cię.

0: Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Są nowi świadkowie, którzy współpracują z prokuraturą. Jest przełom w śledztwie. Tak prokurator generalny i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odnosi się do najnowszych doniesień w sprawie giełdy Zonda Krypto. Nie potwierdza jednak medialnych doniesień o tym, że tak zwanym małym świadkiem koronnym w tym głośnym śledztwie jest jej szef, ukrywający się za granicą Przemysław Kral. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, o jakim przełomie mówi szef resortu sprawiedliwości?
1: No, ten przełom ma polegać m.in. na tym, że dwa śledztwa w tej sprawie połączono w jedno. Nad sprawą pracuje zespół doświadczonych prokuratorów, który zebrał nowe dowody oraz to, że pojawiają się nowe osoby, które chcą zeznawać. O szczegółach prokurator generalny nie chce jednak mówić, zasłaniając się dobrem postępowania.
2: Jest oczywiście przełom w tym śledztwie. Są bardzo intensywne czynności prowadzone od kilku miesięcy.
1: Mówił podczas krótkiego spotkania z dziennikarzami w Sejmie minister Waldemar Żurek, według którego szczegóły sprawy trzeba przygotować procesowo.
2: Wtedy opinia publiczna na pewno pozna te dowody, które mamy zebrane.
1: Tymczasem poseł i adwokat Roman Giertych oświadczył dziś, że od maja jest pełnomocnikiem szefa Zonda Krypto. Zaznaczył, że jego klient przedłożył do dyspozycji prokuratury ogromny majątek, który powinien wystarczyć do zaspokojenia wszystkich pokrzywdzonych w tej sprawie.
0: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. To nie miasto jest winne tej tragedii. Stanisław Kracik, pełniący obowiązki prezydenta Krakowa, odpiera zarzuty, jakie pojawiły się po śmiertelnym wypadku na ulicy Solnej. Część radnych twierdzi, że mimo apeli o zabezpieczenie niebezpiecznych punktów na ulicach Solnej i Zabłocie, miasto oraz policja odmawiały jakichkolwiek działań.
3: Nie mam takiej możliwości, żeby wobec urzędników wyciągać konsekwencje, dlatego że nie było żadnych przesłanek i nadal ich nie ma, żeby tam robić specjalne utrudnienia w ruchu, bo ten ruch i tak tam się odbywa z trudem i tam ciągle przemieszają się w korku.
0: Mówi Stanisław Kracik. Jednocześnie zapowiada, że na ulicy Solnej mają zostać zamontowane progi zwalniające. Nie wykluczono, że dojdzie do tego jeszcze w tym tygodniu. Tymczasem część radnych zapowiada zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa urzędniczego.
4: Trzeba natychmiast wprowadzić zmiany, które zapewnią bezpieczeństwo w tym rejonie, ale też niezwłocznie przyjrzeć się innym bagatelizowanym interwencjom mieszkańców.

0: chcą, żeby zapobiec tragediom.
1: Mówi Rafał Zawiślak, radny z klubu Kraków dla mieszkańców, a wieczorem na ulicę Solną przyszli mieszkańcy Krakowa. Mówili, że nie chcą bać się chodzić po chodnikach.
2: Do tego dochodzi, że będzie się bał człowiek chodzić po chodnikach, bo takich punktów jak ten tutaj w Krakowie jest coraz więcej i niestety nasza policja nie robi z tym nic.
3: Jestem kierowcą, ale się nie zgadzam z tym, co się tutaj dzieje w Krakowie i nie tylko w Krakowie. Jest po prostu dramat, jak jeżdżą i w ogóle nie ma konsekwencji z tego wyciąganych.
4: No ja mieszkam tutaj w sąsiedztwie, tędy chodzimy, dzieci chodzą tędy. Jest problem bardzo właśnie taki widoczny z samochodami, które tutaj jeżdżą, przekraczają prędkość, no i dlatego właśnie tutaj jestem.
1: Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., usłyszał zarzuty, nie przyznał się do winy. Grozi mu do 8 lat więzienia. Publicznie i wbrew faktom zaprzeczenie zbrodniom nazistowskim. Taki zarzut usłyszał Grzegorz Braun. Lider Konfederacji Korony Polskiej był przesłuchiwany w krakowskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej. Polityk nie przyznał się do winy, ale nie negował samych wypowiedzi na ten temat.
5: Pan prokurator wskazał moje wypowiedzi publiczne. Wypowiedź na antenie radiowej z roku 2025, dana z Jedwabnego, i druga wypowiedź, jak mówi pan prokurator, używając takiego terminu, który wszedł do współczesnej polszczyzny, zdanie z podcastu pana redaktora Jana Pospieszalskiego.
1: Braun czeka teraz na uzasadnienie postawionych mu zarzutów. Zapowiedział, że jest gotowy na wezwanie prokuratora, by się do nich odnieść. Dramatyczny wypadek w Kujawsko-Pomorskim. 1,5-roczna dziewczynka wypadła z okna na pierwszym piętrze. Trafiła do szpitala. Do wypadku doszło przed południem w miejscowości Szczuka, niedaleko Brodnicy. Rodzice, którzy opiekowali się dzieckiem, zostali zatrzymani do wyjaśnienia.
6: Dziewczynka spadła z wysokości około 4 metrów bezpośrednio na chodnik, czyli na kostkę brukową. Została przetransportowana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w stanie niezagrażającym życiu na tamtą chwilę. Dziecko znajdowało się pod opieką rodziców, dwójki rodziców. Rodzice zostali przebadani przez policjantów na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, byli trzeźwi.
1: Relacjonuje Paweł Dominiak z brodnickiej policji. Okoliczności wypadku będą badać policjanci pod nadzorem prokuratora. Dyrektor CIA John Ratcliffe jest w Moskwie. Do stolicy Rosji przybył na pokładzie samolotu transportowego C-17. Taką informację, powołując się na anonimowe źródło, przekazała amerykańska telewizja CBS News. Na razie nie ma szczegółów dotyczących celu wizyty. Samochód prezydent Gdyni już po oględzinach. Trwa także analiza zabezpieczonego monitoringu. Prokuratura bada, czy doszło do narażenia życia i zdrowia Aleksandry Kosiorek i jej bliskich. To po niebezpiecznej sytuacji sprzed tygodnia. W trakcie jazdy z samochodu prezydent Gdyni odpadło koło. Autem jechał mąż prezydent Gdyni i ich dzieci. Biegły oceni teraz stan techniczny pojazdu. Sprawdzi też, czy ktoś celowo poluzował śruby.
7: Zostali przesłuchani świadkowie, dokonano oględzin pojazdu i dopuszczono dowód z opinii biegłego celem ustalenia stanu technicznego pojazdu. Ponadto w sprawie został zabezpieczony monitoring z miejsca parkowania auta w okresie od 13 do 18 sierpnia.
1: Mówi Violetta Noch z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Potencjalnemu sprawcy może grozić do 3 lat więzienia. Dwie pierwsze osoby usłyszały prokuratorskie zarzuty po ataku pseudokibiców na pizzerię w Zabrzu. Chodzi o zdarzenie z 12 sierpnia. Kilkudziesięcioosobowa grupa zamaskowanych osób zdemolowała wtedy pizzerię. Próbowali się dostać do znajdujących się tam sympatyków węgierskiej drużyny piłkarskiej. Ze szczegółami teraz Katarzyna Ziółkowska-Gąbek.
8: Dwa dni po ataku zabrzańska policja poinformowała o zatrzymaniu dwóch mężczyzn, mieszkańców Rydułtu w wieku 17 i 20 lat, powiązanych ze środowiskiem fanatycznych kibiców Górnika Zabrza. Prokuratura rejonowa w Zabrzu postawiła im m.in. zarzuty czynnego udziału w zbiegowisku o charakterze chuligańskim, zniszczenia mienia i usiłowania udziału w bójce. Wobec podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu kontaktowania się z innymi uczestnikami zdarzenia oraz zakazu opuszczania kraju. Aktualnie prowadzone są czynności procesowe zmierzające do identyfikacji pozostałych sprawców i wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia.
1: Relacjonowała Katarzyna Ziółkowska-Dąbek. Od kilku tygodni do kilku miesięcy trzeba będzie poczekać na ustalenie przyczyny pojawienia się ognia. Takie są informacje od śledczych, którzy zajmują się pożarem skansenu w Sanoku. Całkowicie spłonął drewniany, 17-wieczny kościół z wyposażeniem. Uszkodzone zostały także dwa budynki znajdujące się w pobliżu. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Krośnie.
9: Na miejscu zdarzenia pracował prokurator z udziałem biegłego do spraw pożarnictwa. Będzie dopuszczony dowód z opinii biegłego do spraw pożarnictwa, ale oczywiście takie sprawy trwają.
1: Mówi Marta Kolendowska-Matejczuk z krośnieńskiej prokuratury. Samorząd województwa podkarpackiego deklaruje pieniądze na odbudowę kościoła albo na sprowadzenie w jego miejsce innego zabytkowego obiektu. Od 1 września zmienią się limity przychodu, których przekroczenie zmniejsza albo zwiększa wypłatę świadczeń dla rencistów i najmłodszych emerytów. Wszystko przez spadek płac, mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS-u na Lubelszczyźnie.
10: Bezpieczna kwota, którą miesięcznie będzie można dorobić do swojej renty lub wcześniejszej emerytury, będzie wynosiła 6463,20 zł brutto. Zarobki do tej kwoty nie powodują żadnych negatywnych konsekwencji dla pobieranego świadczenia.
1: Co ważne, wysokością przychodów nie muszą przejmować się emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny. Oni mogą dorabiać do świadczeń bez ograniczeń. Jak rozmawiać z uczniem w kryzysie psychicznym? Instytut Psychiatrii i Neurologii przygotował specjalne wytyczne dla nauczycieli. Standardy są częścią Krajowego Programu Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym przygotowanym przy wsparciu resortu zdrowia. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
11: Od 1 września wszystkie szkoły w kraju otrzymają zaproszenie do wzięcia udziału w szkoleniach, na których nauczyciele i pracownicy szkół dowiedzą się m.in. jak dostrzegać pierwsze objawy kryzysu psychicznego u uczniów.
12: Co robić, co mówić i jak rozmawiać z tym uczniem. Oraz takie wskazówki też raczej, których komunikatów do tego ucznia nie kierować, bo mogą być zamykające tą rozmowę.
11: Mówi Milena Markiewicz z Instytutu Neurologii i Psychiatrii. A według danych Instytutu co 10. szkoła w kraju nie ma psychologa na etacie, a 102 gminy w Polsce nie zatrudniają nawet jednego psychologa szkolnego.
1: Najgorzej z dostępem do psychologa jest w Świętokrzyskiem na Podlasiu i w Zachodniopomorskim. Zabytkowe budynki, międzywojenna zastawa i gotyckie cegły. To wszystko kryło się pod rezerwatem Morysin. Archeolodzy z UKSW odkopali fundamenty XIX-wiecznego budynku w Wilanowie, tuż obok Muzeum Pałacu Króla Jana III. Jak tłumaczą badacze, architektura wciąż robi wrażenie pomimo upływu lat.
13: Wydaje mi się, że osoby bez doświadczenia właśnie w budownictwie na obszarach podmokłych mogłyby budować konstrukcję, która by nie przetrwała w tak dobrym stanie tak długo. Tutaj właśnie stworzenie tego solidnego fundamentu zapewniło stabilność konstrukcjom powyżej, tak więc ktoś z drogim inżynierskim musiał tutaj brać udział w projektowaniu.
1: Mówi dr Rafał Solecki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wszystkie zabytki zostaną odnowione, zabezpieczone i wyeksponowane jednak dopiero w przyszłym roku. Zielona Góra dołącza do miast z zakazem nocnej sprzedaży alkoholu. Taką decyzję podjęli miejscy radni. Z obostrzeń wyłączono imprezy winiarskie, z których Zielona Góra słynie. Wtedy prohibicja nie będzie obowiązywała, mówi prezydent miasta Marcin Pabierowski.
14: Od 22 do 6 rano będzie zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach, bo restauracje będą normalnie funkcjonowały. W uchwale są również wskazane wyłączenia, czyli m.in. festiwale otwartej piwnicy winnic, dni otwartej piwnicy, winobranie. Wiem, że jeszcze jest postulat, aby dopisać Sylwestra.
1: Zakaz zacznie obowiązywać od 1 października. W trudnych warunkach niemal 120 psów bojowych szkoli się na terenie więzienia w Czarnem w Pomorskiem.
15: Dzisiaj występują psy do wykrywania narkotyków, substancji niedozwolonych, do wykrywania tytoniu oraz materiałów wybuchowych. Będziemy pracować również z psami bojowymi, patrolowo-obronnymi, a także do przeszukań ludzi.
1: Mówi podporucznik Justyna Przygódzka-Krzemień, rzeczniczka służby więziennej w Koszalinie. Psy ćwiczą w warunkach realnych zagrożeń. Jakie muszą być charaktery?
16: Przede wszystkim musimy mieć pod dyspozycję chęć do pracy, czyli to jest tą więź z przewodnikiem. Nasze psy pracują na przejściach granicznych, na lotniskach, więc one muszą być kontaktowe z ludźmi.
1: Jak mówią sami opiekunowie, psy bojowe to nie tylko ich współpracownicy, ale także życiowi towarzysze. W ćwiczeniach biorą udział także formacje z Litwy i Czech. Za kilkanaście dni początek nowego roku szkolnego. W placówkach oświatowych trwają ostatnie przygotowania, aby 1 września wszystko było gotowe na przyjęcie uczniów.
17: W powietrzu unosi się zapach farby.
18: Tak, takie końcowe już prace panie woźne przygotowują klasopracownie, czyli jakieś ostatnie mycie okien, podłóg, pachnie świeżością. No i w zasadzie jesteśmy gotowi.
17: Dzieci jeszcze nie ma, ale w szkole jest już gwarno.
18: W szkole jest gwarno, ponieważ nauczyciele już przygotowują swoje klasopracownie. Ja przygotowałam oczywiście przydziały dla nauczycieli, przydziały sal lekcyjnych, wychowawstwa, więc no, praca w pełni.
1: Z Marią Łazugą, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Bełchatowie, rozmawiał Rafał Różycki. To były wiadomości WOX FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.